0: powiedzieć, że ja rozumiem, że jest dzieciństwo, kiedy rosną zęby pierwsze mleczne. No ale potem, przepraszam, znam młodzież, która jest takimi seniorami, którzy nie mają ochoty na cokolwiek, nie chce im się w ogóle chcieć. I to są naprawdę młodzi ludzie. A znam ludzi, którzy skończyli 85, mają 90, podróżują razem ze mną, tańczą tango, czasem nawet zdarza im się taniec na jakimś stole. Więc co to znaczy senior? No, od kiedy, pani redaktor, uważasz, że senior się zaczyna?
1: Mam problem z tym nazewnictwem. Wolałabym, żeby nie stawiać takich granic właśnie, od któregoś roku to jest senior.
0: Boże, nie robimy tego.
1: A do któregoś roku to jest junior. I Zofio, to w takim razie cofnijmy się do takich początków zupełnie. Czy ty już jako dziecko, zanim zaczęłaś podróżować, jak wspomniałaś, w wieku 18 lat, to marzyłaś jako dziecko o podróżowaniu w
0: ogóle?
1: Ale
0: rzeczywiście, jak przyszłam na świat, tak się zdarzyło, że moim najbliższym krewnym, bratem mojej mamy, którego ubóstwiałam, był kapitanem żeglugi wielkiej. I on z przeróżnych miejsc na świecie moim dziadkom i moim rodzicom przysyłał kartki. Ja tylko pamiętam, jak przeprowadzaliśmy się z mieszkania do mieszkania, to tych kartek było chyba z 8-10 kilogramów. Z każdego momentu, z każdego miejsca, gdzie on był, przysyłał kartki. Ja byłam oswojona od takiego pentackiego wieku z kolorami, z architekturą, z przyrodą. No, tak to się zaczęło. Potem ja nie potrafiłam jeszcze czytać. Dostałam pod choinkę, na gwiazdkę, cudną książkę. Proszę Państwa, mam jak tę relikwię, która towarzyszy mi jak dotąd. Proszę wyobrazić, to się nazywało Córka kapitana okrętu Ireny Szczepańskiej. To jest opowieść o dziewczynce, której mama umiera pod czas jej przyjścia na świat, a tato rezygnuje z oglądania dziecka i posiadania jakichkolwiek kontaktów z małą. Mała kończy 18 lat i po poszukiwaniu ojca wybiera się w świat. Bardzo mi się to podobało. Może się lekko utożsamiałam z panienką, chociaż tatusia miałam nadzwyczajnego i mamusię też. Tak to się zaczęło. Zaczęłam składać sylaby. I już.
1: W którym momencie pojawiło się dziennikarstwo i jak połączyłaś właściwie obie te pasje?
0: Ja uważałam, że musiałabym wykonywać taką pracę, która nie będzie mi przeszkadzała w wyjazdach. Nie mogę mieć roboty, która się rozpoczyna o 8 rano czy o określonej godzinie, kończy się o 15 i ja nie mam wolności. Po prostu wymarzyłam sobie i wszystko podporządkowałam takiej pasji, która mnie ogarnęła od szczeniackich momentów. No i tak się zaczęło. I poszłam na filologię, potem jakąś socjologię, zrobiłam jakąś ekonomię, może niepotrzebnie w ogóle, ale wiedziałam, że muszę zacząć, żeby nie być zdyscyplinowaną. Oczywiście były takie momenty, nie pamiętam, żeby w ogóle odbijać jakąś kartę, jakieś coś. Ja byłam przerażona, jak koleżanki mi opowiadały, przyjaciółki, że muszą mieć jakieś te uniformy na sobie i godziny przyjścia, wyjścia. No tragedia. No i to było wszystko podporządkowane temu i tak się zaczęło, no.
1: Żeby wyjechać gdzieś dalej, to trzeba się do takiej podróży przygotować.
0: Bardzo, bardzo.
1: Czy trzeba posiadać wiedzę na temat tego kraju dokładną?
0: No, tak się to zaczynało.
1: Niektórzy dlatego wolą pojechać z biurem podróży,
0: tak,
1: bo na przykład...
0: wszystko mają z głowy.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie, no ale ja uważam, że jak się idzie do danego kraju, to trzeba o nim trochę wiedzieć, jak się zachowywać, jakie są obyczaje, że jakiegoś fopa tam nie strzelić, nie stanąć na rzęsach, nie urazić autochtonów, to bardzo
1: albo
0: ważne
1: nie wywieźć
0: jest.
1: Muszelki na przykład,
0: no,
1: tak?
0: No, nie wywieźć muszelki na przykład, za którą można ho-ho i kawałek dostać. Chociaż dawno temu, proszę sobie wyobrazić, że jakiegoś psa przewiozłam. I przewiozłam tego psa z Indii. Był to rok 76, kiedy w ogóle, gdzie tam kto słyszał o jakichś przejściach przez bramki, że coś komuś dzwoniło, no gdzie tam. Pies dostał troszeczkę luminalu, spał, nazywał się Fredek i był najbrzydszym psem, jakiego można było spotkać na kuli ziemskiej, ale ja go kochałam nad życie. I przywiozłam go z Delhi, bo chcieli go tam Zabić go chcieli. Nie wiem, może chcieli go zjeść, bo byli głodni. No i Fredek po prostu przyjechał ze mną do Polski. Byliśmy razem 17 lat. Ja różne rzeczy przywoziłam. Jakieś tam artefakty, które znajdę. Wyobraź sobie, że mam w domu fantastyczną rzeźbę. To jest po prostu IT z jednego kawałka drzewa chyba nowego. Bardzo się denerwowałam, że mogę mieć kłopoty, bo ja to kupiłam w takim domu, gdzie takie artefakty były no, z takich późnych momentów danego kraju. Rzecz się wydarzyła w Senegalu, na pograniczu Gambii. No, udało mi się to przewieźć. I któregoś dnia miałam taki babski wieczór i przyszły moje przyjaciółki, koszykarki. To jest rzeźba, która ma jakiś, ja wiem, do metra dochodzi i ma dwie takie nóżki, no i ci takie prawdziwe, skośne oczy. Nie wiem, skąd oni mieli taki wizerunek i ci wyrzeźbili to. Proszę wyobrazić, że moja przyjaciółka usiadła i te nóżki się złamały. Miałam wielki problem z dorobieniem nóżek, ale już wszystko jest w porządku, rzeźba stoi na swoim miejscu. Mam parę takich różnych dziwnych rzeczy w domu. Lubię je.
1: Przywozisz właśnie z podróży zawsze
0: różne,
1: coś?
0: Różne rzeczy. No teraz już to jakoś tak coraz mniej, ponieważ w krajach powiedziałaś, że byłam w 150, no byłam chyba w 180 już jakoś tam. Oczywiście nie byłam w tych krajach, które urodziły się niedawno, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że odwiedziłam taką najmłodszą republikę świata i to niedawno, bo w tym roku, gdzieś na wiosnę, i to się nazywa Republika Palau. To jest taka kropka na Oceanie Spokojnym. I to Palau powstało w 1994 roku. No to, to republika bardzo młodziuchna. I to jest kilkadziesiąt wysp filipińskich i kilkadziesiąt indonezyjskich. I razem stworzono Republikę Palau. Pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Mieszkańców jest tam za dużo nie, bo około 20 tysięcy, natomiast jest nadzwyczajna przyroda, nadzwyczajna flora, fauna, po prostu nie ma takiej na świecie. Wyobrażasz sobie takie wysepki skąpane w takiej zieleni, której nie oddaje żadna paleta, no.
1: To niesamowite. A powiedz właśnie, co cię gna do tych konkretnych krajów?
0: Nie do konkretnych krajów?
1: Ty sobie robisz jakiś plan, zakładasz, że w tym roku to tam, a w tamtym roku...
0: Spontanicznie działasz tam, jakie tak? plany to. Wiesz, ponieważ jestem istotą, która osiągnęła poważny wiek. Nie, seniorką nie jestem, rzekam Państwu. Tak się zdarzyło, że ja podróżowałam od dawna. Kiedyś wyjazd to była gehenna, żeby w ogóle dostać paszport, ale z jednego jestem dumna. Że w życiu, jak występowałam o paszport, to żaden urzędnik nie namawiał mnie do współpracy. I tak się zastanawiam, czy oni po prostu uważali, że jestem taka durna i się nie nadaję, chociaż jestem dumna z tego powodu, że
1: no tak,
0: nigdy
1: bo kiedyś
0: musiałam...
1: paszport dostać
0: no, kiedyś
1: było
0: to była
1: trudno.
0: W ogóle, tak jak powiedziałam, gehenna, to się czekało. Oczywiście ja zawsze w terminie ten paszport oddawałam. Nigdy mnie nie szarpał, nigdy nie przepytywał, gdzie ja byłam, dokąd dotarłam, czy spotkałam jakichś nadzwyczajnych ludzi. Tak to się zdarzyło. Jeżeli to opowiadałam różne dziwne rzeczy, albo w telewizji, albo w radiu, przychodziłam do naszych kolegów tutaj.
1: W radiu, tak. No, tak. No właśnie, gościsz tu u nas w zasadzie od wielu lat i opowiadasz o podróżach. Właśnie, jak to podróżowanie się zmieniło teraz w stosunku do tego, co było, no właśnie, te nawet 20-30 lat
0: oczywiście,
1: temu?
0: Oczywiście, że kraje się zmieniają, że cywilizacje wchodzą. Oczywiście to zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast jak nasze podróżowanie, Boże, żebym ja wtedy wyjechała, a to było jakieś 30-40 lat temu, to tak, trzeba było zorganizować, przepraszam bardzo, jakieś konto. To były takie wydarzenia, że na przykład jak były targi Interfashion, na przykład w Łodzi, no to byli cudzoziemcy. No to ja tak chodziłam i sprawdzałam, z jakiego oni kraju. Oczywiście kupowałam gdzieś od koni dolary, i te dolary musiałam wrócić temu cudzoziemcowi. Ten cudzoziemiec szedł ze mną do banku i on mówił, że robi mi, przepraszam bardzo, przyjemność i mi ofiarowuje te moje dolary ciężko zapracowane. No, trzeba było na przykład stworzyć jakąś organizację typu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi. Jak się stworzyło takie towarzystwo, tam było około 20-30 osób, musiało należeć, słuchaj, do stowarzyszenia. I wtedy można było, mając jakiś papier, że masz motywację do wyjazdu, występować o wizy, które były w ościennych krajach, w Berlinie, w Londynie, najchętniej, najbliżej było do Berlina, gdzie jeździło się po wizy etiopskie, po wizy malediwskie. Proszę Państwa, no jeździło się po różne wizy. No a poza tym trzeba było jakieś żarcie przygotować. Ja pamiętam, miałam taką zaprzyjaźnioną spółdzielnię inwalidów, która robiła kiełbasę z koniny. Oczywiście nie dopuszczałam w ogóle do wyobraźni, że to jest końska kiełbasa z koniny. Proszę Państwa, ale to była jedyna wędlina, która nie miała tłuszczu w środku i dlatego można było z niej korzystać nawet miesiąc, półtora. No nie szkodzi, że ona tam trochę zachodziła pleśnią, ale jak widać nie otrułam się i żyję. Trzeba było na przykład robić, co jeszcze, no to szczepionki. No to, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że raz w życiu zafundowałam sobie szczepionkę, to jest żółta febra. Właśnie nie wiem teraz do jakiego, podobno do 65 roku życia podobno się trzeba szczepić, a potem już jest rzecz zakazana, bo możesz się skrzywdzić. Tę szczepionkę musiałam mieć, jak wjeżdżałam do Ameryki Południowej i do Afryki, pamiętam, też chyba Senegal, Gambia, do Etiopii, Djibouti. To takie egzotyczne miejsca, to trzeba było mieć to szczepione, no. Co jeszcze? No plecak, odpowiednie obuwie, jakiś bidon z wodą, no jakiś alkohol do odkażania, no i własne leki, no to. Czy się czego ubezpieczał? To wszystko zależy w jakim momencie, no. Tak jechałam na przykład przed wyborem papieża do Indii i na Malediwy i gdzieś tam na Sri Lankę. To było dawno temu. To nie była ubezpieczona. No nie, no. Już nie starczało na to ubezpieczenie, no. To ponieważ te kłopoty były finansowe, więc wiesz. No w tej chwili to jest ułatwione wszystko. Idziesz do wybranego biura, jeszcze mogą ci się biura podobać albo nie, prawda? Zamawiasz sobie, pilot cię prowadzi, zamykasz oczy, przejeżdżasz. Wszystko jest.
1: Kiedy odkryłaś Afrykę? Bo no to jest taki kontynent jednak niezbadany. Ludzie jeżdżą tam tylko utartymi takimi szlakami w konkretne miejsca.
0: Do Tunezji, do Maroka, no a to jest...
1: Albo do RPA, tak? Czy do Kenii.
0: Do RPA, czy do Kenii, do Tanzanii, no jeszcze.
1: Tak, i już.
0: I już. Natomiast jestem pasjonatką jednego kraju, fanką, to jest Etiopia. Więc Etiopię odkrywałam dawno temu. Tak się zdarzyło, że pod wpływem lektur, to wiadoma sprawa cesarza. Proszę sobie wyobrazić, że znalazłam człowieka i no, znalazłam paru moich przyjaciół, równie kopniętych jak ja, którzy chcieli koniecznie do Etiopii pojechać. Było nas chyba 9 albo 10 osób. Proszę sobie wyobrazić, odkryłam tego dżentelmena, że on ma biuro w Etiopii. A to się działo jakieś, no, co najmniej 35 lat temu. Ja jeszcze spotykałam czołgi, wiesz, na rozdrożach po wojnie, radzieckie czołgi oczywiście. No i proszę sobie wyobrazić, że myśmy wysłali jakieś tam zaliczki na bilety na ten. I ja wysyłałam te pieniądze na Komory. Ja mówię, Jezu, jak to jest firma krzak, to nie będę miała nawet tych pieniędzy, żeby tym ludziom oddać. Ale ponieważ oni są naprawdę szarpnięci, to podobnie do mojego charakteru, to tak się zdarzyło, że nawet gdyby się coś stało, to nie mieliby za dużej. I wtedy poznałam pana, który się nazywa Haptamu Mamo. Haptamu to jest imię, Mamo nazwisko. Nauczyciel, który był takim wykształconym człowiekiem, założył biuro. No i po raz pierwszy on nam towarzyszył i ja przejechałam Etiopię. I wtedy oglądałam te nadzwyczajne Dolinę Omow, w której są plemiona Karo, Mursi, Dorsi. A Mursi to są te plemiona, gdzie dziewczynki nacinają sobie usta i wkładają te talerze gliniane. Jest to bardzo taka ozdoba, powiedzmy, kontrowersyjna bardzo. Mam takie parę talerzy, bo nawet przed wyjazdem z Doliny Omo tam powyjmowałam im trochę z ust. Trochę potestowały, ale czego się nie robi za pieniądze. Pekunia nonolet.
1: Powiedz mi, co jeszcze w takim razie w Afryce, poza Etiopią?
0: To jeszcze jest Mozambik, rewelacyjny, Wyspy Zielonego Przylądka. No też bardzo już teraz rozpropagowane, ludzie często jeżdżą. No Senegal, Gambia, to państwo znacie. Też nie są najdroższe te wyjazdy. Stąd wiem, że jest boom tam na tamtych terenach. No jaka Afryka? Ja jestem na przykład szczęśliwa, że dotarłam do Mali, do którego w tej chwili nie wjedziesz. No, jest to nadzwyczajna kraina takiego tak prymitywnych chałup i tak cudownych ludzi, jak widziałam w Mali, w życiu chyba nie zobaczę. Jestem jeszcze bardzo dumna, że byłam w Jemenie, do którego w tej chwili nie możesz wjechać. Jeszcze Iran oglądałam.
1: Tak, to też są piękne miejsca w tej chwili w zasadzie
0: niedostępne. To jest po prostu niemożliwa historia, żeby pokonać tę barierę. Natomiast Irak się otworzył. Jest to miejsce, do którego ja jeszcze nie trafiłam. No może tak się zdarzy.
1: Że będziesz tam, tak?
0: Miałam szczęście wielkie. Antarktydę zrobiłam w 2021 roku. Proszę państwa, i mogę się pochwalić, że ta Antarktyda, to tak wyglądało, że kupiłam bilet i moi przyjaciele, zorganizowałam damski wyjazd. Było nas 12. No tak, żeby zarezerwować i zorganizować 3 kajuty. Te warunki może nie były nadzwyczajne, bo to malutkie kajutki, łóżka piętrowe podczas sztormu. Pamiętam, jak byłam w zatoce Drake'a, to jak mnie rzuciło, ponieważ doszłam do wniosku, że wolę już tam pod sufitem w koi spać, aniżeli jakaś koleżanka potężniejsza ode mnie ma ze mnie zrobić dżem pomidorowy, jakby zleciała, wiesz? No i to podczas tego sztormu tak byłam przypięta pasami. Tu zrzuciło mnie i znalazłam się pod łazienką z góry. Kołysało. Ale doleciałam wtedy do Buenos Aires, potem byłam na Falklandach, w Port Stanley, potem poleciałam na wyspę pingwinów, gdzie było ich chyba z 5000. No coś niewyobrażalnego. A potem wróciłam z powrotem do Buenos i po wszystkich tangach i po wielkich urozmaiceniach wypłynęłam. Opłynęłam Antarktydę, to co chciałam. Widziałam stację naszą polarną. Najpierw była Antarktyda, no potem byłam na Spitsbergenie, oglądałam taki śmieszny kościółek najbliżej bieguna północnego. I proszę wyobrazić, jestem w tym Longyearbyen, stolica Svalbardu, Spitsbergen, noc polarna, przez 24 godziny czarno. No i dochodzi do mnie w recepcji pan i pyta mnie, czy jesteśmy z Polski, czy jesteśmy z innego kraju, bo on tutaj słyszy polską mowę, co wcale nie znaczy, że trzeba mieszkać w Polsce. Czy możemy tu porozmawiać? Ja mówię, tak, ale ja jestem w tej chwili, że psi zaprzęg na mnie czeka i to przesuńmy to spotkanie na jutro na przykład. I jest jutro, ja jestem w tej recepcji o 8 rano i ja widzę tego dżentelmena, który chciał w moim towarzystwie wypić kawę, wchodzi do recepcji i ma koloratę. Ja wiem, to jesteś księdzem. On mówi, tak, właśnie odprawiałem mszę świętą w kościółku, który jest najbliżej usytuowany bieguna północnego.
1: On też był Polakiem?
0: On jest Polakiem i on ma wielką parafię w Sacramento w Kalifornii. A do tego wszystkiego jest artystą, który maluje intuicyjnie. Miał parę wystaw, między innymi 2 lata temu w klubie nauczyciela na Piotrkowskiej 139. Ksiądz jest imponującym malarzem. Nazywa się Sylwester Kwieciński. Bardzo pozdrawiam Sylwestra, może będzie mnie słyszał, bo on ma szerokie kontakty z Polską, a poza tym jest bardzo, bardzo sprawnym podróżnikiem. Wymieniamy się miejscami, kto gdzie był, kto może sobie nawzajem pomóc, przekazać informacje, gdzie mieszkać, co jeść, żeby nie wydać za dużo szmalu. O.
1: No właśnie, to o tym szmalu za chwilę porozmawiamy. Zrobimy sobie małą przerwę na muzykę i za chwilę wracamy.

0: Przypomnę, że w studiu jest podróżniczka Zofia Suska. Chciałam cię zapytać, czy trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby podróżować?
1: No, nigdy w życiu nie miałam pieniędzy, proszę państwa. No, to tak się zdarzyło. Nie zajmowałam jakichś VIP-owskich stanowisk. To wszystko zależy, z kim podróżujesz i jaki standard przyjmujesz. Oczywiście, jeżeli jest to służbowa podróż, to nie brzydzę się luksusem. Proszę bardzo, to mogę zajmować pokoje 6-, 5-, 7-gwiazdowe, bo takie też widziałam po drodze. No i mogę spożywać i konsumować w bardzo wytonych restauracjach. Ale jak jestem sama, czy jestem w towarzystwie moich przyjaciół i chcemy taniuchno przejechać, no to staje się na rzęsach, żeby najtańszy ten bilet dorwać. Trzeba po prostu stanąć na rzęsie i znaleźć najtańsze połączenia. Im jest więcej przesiadek, ten bilet lotniczy jest tańszy. To jest pierwsza sprawa. No druga sprawa, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, z kim podróżuję, jakie są oczekiwania moich przyjaciół. A poza tym jest jeszcze coś takiego, że jak masz dużą grupę, to jak masz zaprzyjaźnione linie, bo nie wszystkie linie tak się zachowują, że dają ci gratisowy bilet lotniczy. Ponieważ ja najczęściej najpierw kompletuję ludzi, nie mam własnego biura, nie biorę żadnych pieniędzy, piszę program, organizuję ten program, no ale najważniejsze jest kompletowanie pacjentów, którzy udają się w taką podróż, prawda? No bo możesz mieć najcudowniejszy program, najgenialniejsze połączenia i najcudowniejsze jakieś tam regiony do zobaczenia. Jak nie masz pacjenta, to siedzisz na pupie, nie? No więc ja ten bilet jakby przy organizowaniu tego typu mam gratis. No a potem też można pretraktować, bo całą logistykę załatwiają z kolei moi przyjaciele, którzy mają biura. Na ich konta się wpłaca pieniądze. No wyobraź sobie, że jakbym rozliczyła, ja emerytka, nie powiem, emeryturę też mam znakomitą, słuchaj. Lepiej w ogóle nie mówić, bo to jest wstyd. Nagle w moim picie, wiesz, pojawiają się dziesiątki tysięcy złotych. No to już od razu, co prawda, nie robię konkurencji naszemu eks-prokuratorowi generalnemu, ale myślę, żeby mnie szybko zwinęli, że nie płacę podatków. No więc to wszystko zależy od warunków, w jakich chcesz spędzać czas. Na przykład ja chciałam koniecznie zobaczyć Gombe, Park Narodowy w Tanzanii, nad jeziorem Tanganyika. W tym parku, gdzie robiłam reportaż, bo to i film robiliśmy, i materiały do gazet, proszę sobie wyobrazić, położono mnie w zbitym korycie, wyłożonym, no nazwijmy to siano, bo nie wiem, czy to było siano, czy to była jakaś inna tropikalna trawa. A dobrze, że miałam swój śpiwór, to się wcisnęłam. Natomiast to łóżko było ogrodzone siatką, ale ta siatka miała takie wielkie oczka. Ja wiem, dlaczego takie oczka? No, żeby węże mogły spokojnie przechodzić, ponieważ to jest ich teren, a ty jesteś intruz, który przyjechałaś i nie wiadomo po co. No, tak to wygląda. No więc różne są te pieniądze. Oczywiście jak ludzi stać na to i chcą przeżyć duży luksus, to wszystko zależy. No.
0: Wracając chociażby do tego Polaka, do tego księdza, którego spotkałaś, spotykasz w ogóle podróżując po całym świecie Polaków często, a Polaków, tak. Chodzi mi o to, czy my jesteśmy tak rozproszeni rzeczywiście, można powiedzieć, po całym świecie?
1: Pamiętam takie piękne spotkanie. Spływałam z Letycji do Iquitos, Amazonko. Letycja to jeszcze jest kawałek Kolumbii, no a Iquitos to już jest Peru. I proszę sobie wyobrazić, tam było 6 czy 8 kajut i to było towarzystwo międzynarodowe. No poza nami była para Angoli, prawdziwych, którzy przenieśli się do Stanów i w Stanach mieli jakąś nadzwyczajną sieć sklepów kolonialnych. Ta pani miała korzenie polskie, znała tylko sformułowanie jak się masz i pocałuj mnie, ale nie zacytuję gdzie. To były jej osiągnięcia językowe. miała prababkę polską, która podejrzewam, że tam wyjechała, a potem przez zasiedzenie i przez poczkowanie rodzina się rozszerzyła. Ja dostałam od moich przyjaciół przy tym wyjazdem kasetę, taką kasetę, wiesz, z Bayer Full muzyką. To myśmy, wiesz, wieczorową porą, to trzeba było coś robić, spływałam Amazonką, trzeba było posłuchać i pośpiewać. Słuchaj, ona przychodziła do mnie przez 4 dni, ona mnie rzucała na stół $200 amerykańskich, które w tamtym czasie były ogromnym pieniądzem dla mnie. I ona mówi, oddaj mi tę kasetę, bo ona zrobiła na mnie takie wrażenie, ja będę śpiewać, ja po prostu spróbuję nawet rozpropagować ten zespół Bayer Full i go zaprosić. Ja powiedziałam, że jak skończę ten rejs, to ja ci gratis oddam, bo to jest mi dalej w dżungli niepotrzebne. Ale teraz, brońcie Panie Boże, to jest niemożliwe.
0: Zaskakujące są te spotkania z Polakami,
1: o Jezu,
0: tak?
1: Bardzo, bardzo. Dużo miałam takich spotkań.
0: Podróżowanie to, no właśnie, to są niesamowite miejsca, krajobrazy. Ale czy dla ciebie właśnie te spotkania z ludźmi też są ważne?
1: Najważniejsze w ogóle. Bo tylko nie jedzie się oglądać krajobrazów, wiesz. Ja na przykład takim priorytetem dla mnie to jest właśnie kontakt z ludźmi. Dlatego na przykład swego czasu wybrałam Papuę Nową Gwineę, wyobrażasz sobie. W Jayapurze wylądowałam, a potem do plemion. Najpierw był trekking Dani, gdzie do dnia dzisiejszego w chatach, kurnych chatach, bez prądu, stoją potomkowie zmumifikowani i cię witają na progu, a mają może 100 lat. Tacy dziadkowie, wiesz. Kobitek też parę widziałam, które siedzą na przyzbie i cię witają. Trochę skomplikowane. Albo na przykład podróżowałam po mieście większym samochodem. Odkryta szyba, a tutaj towarzyszy mi facet, który zawadza kością, którą ma w nosie, o szybę samochodową. No, on biegnie sobie, wiesz, równolegle, bo tam ograniczenie szybkości było do 7 km/h. No i on jest kompletnie rozebrany. Mm-hmm. Ma łańcuszek, do którego takie suspensorium jest przyczepione, przykrywające intymne elementy faceta. I on jeszcze w środku w tej tykwie posiada tytoń, chubkę, kawę krzemienia, muszelki, które wtedy były walutą płatniczą. No i tak sobie po prostu biegnie przede mną. Rewelacja.
0: Czy podróżowanie czasami bywa niebezpieczne?
1: O lala. No parę razy miałam. Doznałam takich wstrząsów, ale taki bardzo, bardzo pozostawiający, powiedzmy, ślad. To była katastrofa. Autobus po prostu w Himalajach. Jechałam z Katmandu, czyli stolicy Nepalu, w kierunku granicy hindusko-nepalskiej, w kierunku Gorakhpuru. Świt, szarość taka ustępowała. Proszę sobie wyobrazić, że nie wyrobił takiej agrafki. Tam są bardzo niebezpieczne drogi. Tam jest bardzo dużo autobusów, które leżą w przepaściach. No i co? No i zaczęliśmy się staczać. Zrobił taki kapotaż. Parę metrów przeleciałam, nie powiem. Siedziałam na ostatnim miejscu w autobusie, a w autobusie były kozy, były kaczki, jakieś gęsi. To taki był normalny autobus, a nie jakieś fiubździu wypasione. Nie proszę sobie wyobrazić, jak zaczął się przewracać ten autobus, w skroń dostałam taką żelazną półką. Straciłam przytomność. Zawdzięczam życie jakimś Australijczykom, którzy mnie wyciągnęli z tego autobusu. Ja byłam długo nieprzytomna, podobno, jak mi mówi, ze 2 godziny, bo autobus zaczął płonąć, no więc tam parę trupów też było, bo widziałam potem poprzykrywanych takimi płachtami. Oczywiście wszystko, co było na dachu, bo tak się podróżowało, na dachu były bagaże. Oczywiście bagaże zostały przejęte przez ludność lokalną.
0: No, ale nie zniechęciło cię to do...
1: Nie, wręcz przeciwnie, za rok byłam, tę samą trasę pokonałam, ale dżungla pochłonęła wszystko. Nie było grama tego autobusu, bo specjalnie zatrzymałam się w tym samym miejscu. Karawana idzie dalej, psy czekają. Chociaż ja nie mam żadnego urazu, ja się nie boję, ja skaczę na bungee, no co, no. To nie mam jakichś takich lęków. Nie, jeżdżę. Sama jeżdżę. Nie ma
0: ale
1: problemu.
0: Nie ryzykujesz, no nie wiem, nie jeździsz w takie miejsca, gdzie na przykład wiadomo, że trwają konflikty.
1: Robiłam taką podróż Indie, Sikkim, Kaszmir, Ladakh. I tak się złożyło, że w tym Ladaku w czerwcu, to był 2009 rok, no czyli kilka lat temu, była identyczna lawina błotna, jak teraz się wydarzyła na pograniczu Indii i Chin. Nepalu i Chin.
0: Nepalu, tak.
1: Nepalu i Chin. Rzecz była tragiczna, bo trzeba było opuścić domostwo, w którym byłam i trzeba było szybciuteńko wspiąć się na 1500 metrów nad poziom tej doliny, w której mieszkałam, ponieważ podczas tej powodzi jeziora pękały w szwach górskie i woda spływała razem z lodowcami na dół. Zalało chyba ze 4-5 wiosek i wszyscy, którzy mogli, poszukiwaliśmy w błocie jeszcze ofiar.
0: Mm-hmm.
1: I proszę sobie wyobrazić, że udało nam się taką odkopać babcię. Bez dziadka była, ale miała 5 wnucząt. No, czyli to był wielki sukces, ale żyli tam parę godzin pod tym błotem. Koszmar. Kiedyś też miałam spotkanie z anakondą. Jak się spływa Amazonką, to dla urozmaicenia podróży ta łajba zawija do poszczególnych punktów wzdłuż Amazonki. No i do takiej

0: niż potrafię być. No i ten Indianin tak mi opowiada, a ja tak stoję, to wszystko, ten dół jest dorlą przykryty jakimiś tam roślinkami. No i wysuwa łebek pani Anakonda i na wysokości mojego kolana zanurzyła mi zęby w kolanie. No oczywiście krew, oczywiście wszystko. No więc zaczęli mi ratować tak zwaną peruwiańską księżycówką. No ale mówię, dajcie trochę do wypicia, bo to by inaczej, to ból jest tragiczny, a najbliższy jakiś tam ośrodek cywilizacyjny jest no paręset kilometrów. Tym bardziej, że trzeba byłoby jakiś helikopter, wiesz, tam wezwać. Ja za bardzo nie byłam przygotowana finansowo na takie sztuki. No i przyszedł szaman szamanów, jak ta księżycówka nie pomagała. Zrobił mi takiego skręta, że przez 3 dni nie mogłam dojść do siebie, ale efekt był. Krew przestała lecieć i przestało boleć.
1: Zdarzyło ci się samotnie podróżować?
0: Tak, tak. Tak. Samotnie podróżowałam do Australii. Tak, nie tak dawno, bo tam 9 miesięcy temu. Miałam dużo przesiadek i najtragiczniejszy moment to jest to pilnowanie tych przesiadek, bo są przeróżne różnice czasu, wiadoma sprawa. No i żeby ci samolot nie uciekł, no bo jak ci ucieknie, to kupujesz nowy bilet. No i w ten sposób poleciałam do Melbourne, do moich przyjaciół. Potem poleciałam na Tasmanię, gdzie widziałam rewelacyjne Muzeum Mona. Do dobrego tonu należy obejrzenie Muzeum Mona. Jest to prywatne muzeum, a właścicielem tego muzeum jest jeden z najbardziej zorientowanych w grze graczy kasynowych. Jest to młody mężczyzna, bo jak ma 50 lat, to myślę, że on młodziutki, czy 55. Nie ma wstępu ani do Europy, ani do Stanów, bo ma zakazany wjazd, bo załatwił tam wszystkie kasyna. I za te pieniądze kupił sobie Muzeum Mona. Mona Muzeum jest zlokalizowane przy klifie, w jaskiniach, to ma parę pięter. Żeby się dostać, to trzeba z Hobart, stolicy Tasmanii, popłynąć takim promem i tam są nieprawdopodobne eksponaty. I ten facet na utrzymanie tego muzeum w ciągu roku wydaje około 70 milionów dolarów. Oczywiście mówimy tu o dolarach australijskich, które są mniej więcej, wiesz, o 1/3 mniej warte niż przeliczając na złotówki polskie. Eksponaty pościągane z całego świata. Ale ten pan, właściciel tego muzeum, w testamencie, gdyby umarł, muzeum jest zamknięte, zlikwidowane. Nikt nie ma prawa ani wchodzić, ani przejąć tego muzeum. Po prostu to jest jego.
1: Tylko
0: i tak, wyłącznie. Ale potem wracałam, bo z przyjaciółmi już nie mogłam lecieć, bo byli zajęci. To wracałam przez Bali. Potem z Del Passaru wracałam z paroma przesiadkami przez Europę do Polski.
1: To podróżowanie to też czasami są takie przyjaźnie na całe życie, albo przynajmniej znajomości.
0: Powiem ci coś śmiesznego. Jak wybieram miejsce w samolocie i lecę sama, nie mam towarzystwa, to w pobliżu toalet. To jest recepta na nawiązanie kontaktu, bo wiadomo sprawa, że wszyscy czekają i muszą coś zrobić.
1: W kolejce.
0: No, nawiązuje się konwersację. Mam paru zaprzyjaźnionych takich, na dobre i na złe, z takich okoliczności. Mam paru ludzi w różnych częściach świata. Już nie mówię o tym Haptamu, prawda? Gdzie pomogłam mu wejść na rynek polski z wyjazdami swoimi, z organizowaniem grup. Etiopia była bardzo modna, w dalszym ciągu jest chyba modna i chętnie odwiedzana.
1: Żeby podróżować, trzeba znać dobrze angielski. Czy można dać sobie radę, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy mnóstwo translatorów?
0: To sobie można coś takiego kupić. Ja mam inną zasadę. W szkole robiłam maturę w języku francuskim, to te wszystkie romańskie, to powiedzmy, jestem w stanie tam prześlizgnąć się przez nie. Natomiast angielski znam z wyjazdów swoich. Nie wiem, czy on dobry, czy zły. Lepiej się nie wychylać, ale się porozumiewam i komunikuję. Znam rosyjski, który bardzo pomaga w życiu, bardzo. Serbo-chorwacki. To takie śmieszne języki. Natomiast mam taką zasadę, że jak wyjeżdżam do bardzo dzikiego kraju, w kraju, gdzie na przykład jest 149 narzeczy i języków i to nie dogadasz się, to

0: ja na przykład w języku Tigre do Etiopii, jak lecę, to opanowuję 100 sformułowań fonetycznie. Nie umiem ich napisać, bo to jest wielka komplikacja. Ale jakie to robi wrażenie, że człowiek w ogóle się odezwie do takiego autochtona, który siedzi na kamieniu, a ja tu mówię w jego Tigre na rzeczu. No, rewelacja. Czyli oczywiście ja opanowuję na moment wyjazdu, a potem gdzieś zamykam i wyrzucam z umysłu, żeby resetuję łebek.
1: To mówiłyśmy o tych niebezpiecznych sytuacjach, a masz w głowie jakąś taką sytuację, taką, nie wiem, mega zabawną, która ci się przytrafiła, jakąś taką niesamowitą?
0: Byłam na Borneo, płynęłam w kierunku długich domów. Także było, że z paroma przyjaciółmi, zresztą miałam kolegę Zbyszka, operatora, robiliśmy program. I stąd między innymi te podróże, które były emitowane, to myśmy wtedy stworzyli ponad 25 reportaży z Azji Południowo-Wschodniej. Zbyszek Tuliński robił zdjęcia. Płyniemy i w pewnym momencie kupiliśmy, bardzo ważna rzecz, prezent dla szamana. I to był taki parasol. I sobie płyniemy. Dopływamy i ja mówię, ja byłam na liży lżejsza z tych wszystkich pacjentów, którzy tam płynęli w tej wydłubanej łódce. Ja mówię, chłopaki, to ja pierwsza zejdę, a wy tutaj. No więc jak wyciągnęłam nogę, stanęłam na poboczu, od razu maść brunatna mnie wciągnęła. Do szyi chłopaki wyciągali mnie na tym parasolu. Oczywiście zgubiłam część garderoby, łącznie z butami, skarpetkami. Radość była wielka, bo przyjmowali nas już mieszkańcy domów na Palach. Potem wsadzili mnie do takiej beczki, gdzie zbierali deszczówę. A tam deszcz spada czasem na, nie wiem, parę lat. Wsadzili mnie do tego, ale widziałam, że mnie podglądali, bo trzeba było się umyć, żeby ta brunatna maść ze mnie zjechała. Powiedziałam, że teraz nie będę się wyrywać pierwsza i nie będę nóg wstawiała w wodzie. To kiedyś psy dingo pod Ayers Rock nocowałam, słuchaj, słynną skałą aborygenów. Nocowaliśmy w namiotach. W życiu nie wpadłam na to, żeby przywiązywać plecak do jakiegoś sznurka czy coś tam. Rano się budzę, nie mam plecaka, a w plecaku paszport, pieniądze, jakieś leki, amen. Psy digo wyprowadziły mi, bo one nie szczekają, wiesz. Szukały pożywienia, no wzięły, myślały, że coś znajdą, a tu niespodzianka.
1: Chciałam cię zapytać, czy nie gardzisz również tymi bliskimi podróżami?
0: No nie, bo nie gardzę.
1: Ostatnio byłaś na przykład w Bieszczadach, tak?
0: No nie gardzę, no kocham Bieszczady, ale to kawałek zupełnie innej Polski. W Bieszczadach byłam 23 lata temu. Pierwszy raz. Przestrzeń ogromna w czasie. Teraz ląduję w Cisnej. A tam kurort, proszę państwa. I ta restauracja Siekierezada, w której ja byłam, oglądałam, gdzie takie ławy stały z siekierami po środku. Ludność prawdziwa taka. Takie prawdziwki towarzyszyły im przy stole. Wlewali 250 ml czystego alkoholu do litra piwa i wypijali to. I tak mieli dwie takie, czy trzy takie lufeczki przyjmowali. Proszę państwa, a teraz skansen. Jakieś rzeźby, jakieś malarstwa na szkle. Po prostu nie mogłam się tam odnaleźć. To już nie ma Siekierezady.
1: No zmieniło się. Bieszczady też się niestety tak, niestety ucywilizowały.
0: Ale jak się ucywilizowały? Mm-hmm. Może na połaninach, ale padało. Proszę państwa, jak padało i było zimno, no dobrze, że przyjechałam zdrowa. No.
1: To jaka kolejna podróż?
0: Robię jeszcze w to samo miejsce. Chcę dotrzeć do hotelu na Palach nad Amazonką według projektu Jean Cocteau. No, byłam tam w 97 roku, czyli to jest Brazylia, lecę do Rio Janeiro, lecę z Rio, lecę potem do Foz de Iguaçu, to trzeba moim przyjaciołom pokazać, jak wyglądają najpiękniejsze wodospady świata. Potem wracam się do São Paulo do Manaus, żeby też zobaczyć największą katedrę w okresie boomu kauczukowego przywiezioną z Europy w kawałeczkach.
1: Poskładaną, tak?
0: Poskładaną. To taka kopia La Scali. No. To ładne w środku, bo byłam tam nawet na jakiejś tam sztuce na przedstawieniu. Potem do dżungli rionego kawałka, potem Amazonko. No pooglądam tych autochtonów. Może zjem parę pędraków, podniosę poziom białka w organizmie.
1: No tak, białko teraz tak bardzo, bardzo jest modne i wskazane, to trzeba zadbać.
0: One są żywe, ruszają się, one w ogóle nie smakują niczym, a ponieważ tam przypraw nie będę miała. Może zrezygnuję.
1: Zosiu, bardzo dziękuję ci za te opowieści. Zofia Suska, podróżniczka, niestrudzona, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. A za uwagę dziękuję państwu, Agata Zielińska.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Ekonomiczna migawka.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Budżet państwa na przyszły rok przyjęty. Kluczowe programy społeczne zostają. Państwo nadal będzie finansować programy 800+, aktywny rodzic, in vitro, rentę wdowią oraz 13. i 14. emeryturę. Gospodarka w 2027 roku ma rosnąć w tempie 3% i tym samym nieznacznie wyprzedzać wzrost cen. Rząd powiedział też tak po podniesieniu pierwszego progu podatkowego, który ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Na ochronę zdrowia wydamy o 26 miliardów złotych więcej niż przed rokiem. Na wojsko trafi 4,5% produktu krajowego brutto. Tym samym wydatki Skarbu Państwa będą o prawie 6,5% wyższe niż jego przychody, mówi ekonomista PKO BP Piotr Bartkiewicz.
2: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
1: Niższy niż w tym roku ma być też wzrost gospodarczy. Spowolnienie to efekt głównie przedłużającej się wojny na Bliskim Wschodzie, która zwiększa ryzyka dla polskiej i globalnej gospodarki. To nieznacznie odbije się na rynku pracy. Bezrobocie w przyszłym roku ma wynieść około 6%, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do tego roku. Pozostajemy na rynku pracy. Praca na emeryturze? Rośnie liczba Polaków, którzy nie widzą innego wyjścia. Według badania opracowanego przez ekonomistów z SGH, co trzeci zapytany w wieku 45+, deklaruje, że chce pracować tak długo, jak tylko pozwoli mu na to zdrowie. Kolejne 17% chce kontynuować pracę do 3 lat po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Tylko 6% badanych zapewnia, że pierwszy dzień osiągnięcia wieku emerytalnego będzie zarazem ich ostatnim dniem w pracy. Dłuższe lata pracy to szansa na wyższą emeryturę, a jak komentują eksperci, zatrzymanie w pracy osób doświadczonych i kompetentnych przestaje być kwestią polityki społecznej, a staje się warunkiem stabilności gospodarki. Koniecznością jest także zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo. W Polsce tylko co piąta osoba z niepełnosprawnością ma pracę. To wynik dużo gorszy niż unijna średnia, mówi doradczyni zawodowa Anna Łoginow.
3: Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością w Polsce to wskaźnik około 20%. Jeżeli będziemy chcieli porównać z krajami ogólnie Unii Europejskiej, wskaźnik wynosi powyżej 50%, więc to jest bardzo dużo punktów procentowych, które zostawiają nam przestrzeń do pracy i do wspierania pracodawców, żeby zwiększyć te szanse na zatrudnienie. Kraje w Unii Europejskiej, które mają znacznie wyższy wskaźnik aktywności osób z niepełnosprawnością, to na przykład Czechy, Niemcy czy Estonia. Więc wiemy, że nasi sąsiedzi są w stanie podjąć takie działania i może warto też zobaczyć, jak u nich to wygląda i część działań zaimplementować również w Polsce.
1: Jak wynika z badań, nad Wisłą zatrudnienie osób z niepełnosprawnością postrzegane jest często przez pracodawców jako potencjalne obciążenie dla firmy. Francja tonie w długach. Według najnowszych danych zadłużenie kraju zbliża się do rekordowego poziomu 120% PKB. Dzisiaj francuski rząd ma przedstawić kolejny plan budżetowych cięć, które mają zahamować narastający kryzys.
4: Na koniec drugiego kwartału zadłużenie Francji sięgnęło ponad 3,5 biliona euro, czyli aż 119% PKB. Pod koniec roku ma wzrosnąć do około 121%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż limit określony w europejskich traktatach. Wyższy poziom zadłużenia w Unii Europejskiej mają jedynie Włochy i Grecja. Na Cekwaną niepokój budzi fakt, że mimo wysiłków podejmowanych przez kolejne rządy sytuacja nie ulega poprawie. Władze nie zdołały osiągnąć tegorocznego celu, jakim było ograniczenie deficytu do 5% PKB. Rząd chce jednak osiągnąć ten poziom w przyszłym roku. W czwartek premier Sébastien Lecornu ma przedstawić projekt budżetu, który przewiduje oszczędności rzędu 54 miliardów euro. Zapaść finansów publicznych jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się Francja. Niestabilna sytuacja polityczna sprawia jednak, że rząd może podejmować jedynie ostrożne działania, aby ograniczyć skalę problemu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na koniec pytanie o finansowe ambicje studentów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, przeciętny polski żak za satysfakcjonujące wynagrodzenie na start zawodowej kariery uznałby około 10 tysięcy złotych na rękę. Po roku pracy oczekiwania rosną do ponad 12 tysięcy, a po 3 do 14 tysięcy. Co trzeci pracujący student może liczyć na wynagrodzenie powyżej 5 tysięcy złotych miesięcznie, a niemal połowa badanych zarabia od 3 do 6 tysięcy złotych netto. Powodzenia w nowym roku akademickim, także na rynku pracy. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak. Dzień dobry, Pani Prezes.
2: Dzień dobry.
1: Gdyby dostała Pani alert, atak z powietrza, to wiedziałaby Pani, gdzie na przykład z uczniami zejść, gdzie się schronić, jakie są procedury?
2: No, z przykrością muszę stwierdzić, że dzisiaj jeszcze nie. Ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach ta sytuacja się zmieni.
1: Pani prezes, a trochę nie za późno? Przerwę. Tak. Trochę nie za późno, bo ostatnio Łodzian, i nie tylko Łodzian, mieszkańców województwa łódzkiego bardzo straszyły tak zwane sonic bomb. Bardzo nie lubię tej nazwy z angielskiego. Chodzi o sygnały, dźwięki wydawane przez myśliwce stacjonujące w Łasku, które przekraczały prędkość dźwięku. Jest to potężny wybuch i wszystkim zaczęła pracować wyobraźnia. Po tym, co się dzieje na wschodzie, po rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. Wszystkim zaczęła pracować wyobraźnia, co się dzieje. Rok temu na terenie województwa łódzkiego spadł dron. Trochę nie za późno się zaczynamy zastanawiać nad tymi procedurami?
2: Wie pan, no nie mnie to oceniać, tak? Działalność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast dobrze, że w ogóle ministerstwo zabrało się za opracowanie instrukcji reagowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Z tego, co wiem, ta instrukcja jeszcze w ubiegłym tygodniu do szkół, do placówek nie dotarła.
1: A no właśnie, ale... bo wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiadała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że ona już lada chwilę dotrze. Czyli w zeszłym tygodniu jeszcze jej nie było,
2: W zeszłym tygodniu na pewno nie było. Robiłam takie rozeznanie w placówkach. Czekamy. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, oby szybko, taka instrukcja rzeczywiście dotarła, ale ja myślę, że to nie tylko instrukcja. Wydaje mi się, że tutaj jest przed nami olbrzymia rola kuratoriów oświaty, które na podstawie tej instrukcji powinny opracować szczegółowe procedury postępowania na wypadek zagrożenia z powietrza dla szkół, dla przedszkoli, dla innych placówek oświatowych. Powiedzmy sobie szczerze, dyrektor czy nauczyciele nie są specjalistami w zakresie obrony cywilnej, w zakresie ewakuacji ludności. Muszą korzystać ze sprawdzonych wzorów.
1: No ale tak samo jak nie są specjalistami na przykład w dziedzinie PEPOSZ, przeciwpożarowej,
2: zgadza
1: tak?
2: Ale się, pewne procedury ze sprawdzonych wzorów, tak?
1: Tak, pewne wzory tutaj funkcjonują.
2: Ta instrukcja może być oczywiście dostosowana, czy musi być dostosowana do określonych wymogów danej placówki, do warunków lokalowych, do lokalizacji, do warunków technicznych tego budynku. Natomiast to jest niewielka modyfikacja. Gotowy scenariusz postępowania. Każda szkoła powinna mieć i na podstawie tego przeprowadzić próbny alarm. Na przykład z uczniami nauczyć się zarówno nauczyciele, jak i dzieci postępowania w takich sytuacjach.
1: Pani prezes, a tak się zastanawiam, bo pewnie część rodziców nas słucha teraz, odwiozło już swoje dziecko do szkoły, pewnie wraca, jedzie do pracy albo wraca do domu, no i zastanawia się, tak nas słuchając, w takim razie nasze dzieci są bezpieczne, pozostawione w szkole. Potrafiłaby pani to jasno powiedzieć, że w przypadku takiego zagrożenia, które staje się niestety coraz bardziej realne, miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, ale jednak zagrożenie jest, to czy w takich przypadkach dzieci są bezpieczne w szkołach, w Łodzi i w województwie łódzkim?
2: No, pytanie myślę, że jest nieodpowiednio sformułowane. Na pewno jest tak, że nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni w szkołach odbywają cykliczne szkolenia, jeżeli chodzi o różnego typu zagrożenia. I przeciwpożarowe, i gazowe zagrożenie, wycieki gazu i tak dalej. W związku z tym oczywiście bazując na swoich doświadczeniach, bazując na przygotowaniu na wypadek innych zagrożeń, myślę, że tutaj reagowaliby właściwie. Ale
1: no tak, ale
2: pan,
1: gdyby była pani pewna, że w takim przypadku są bezpieczne dzieci, to by powiedziała pani tak, są bezpieczne.
2: Wie pan, proszę nie...
1: Rozumiem, mam zwolnić z odpowiedzi.
2: Oczywiście, no ja nie będę odpowiadała za wszystkich pracowników, za wszystkich nauczycieli, za to, czy każda placówka czuje się do tego
1: ale
2: przygotowana.
1: Ale powinna w każdym razie.
2: Powinna na pewno być przygotowana, niewątpliwie ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, ale nie może też sama placówka za to odpowiadać. Po to są inne wyspecjalizowane instytucje, które mają im w tym pomóc.
1: Wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Agnieszka Michałowska, Stasiak jest moim i Państwa gościem. Porozmawiajmy o pieniądzach, bo nauczyciele dalej czekają na swoje wynagrodzenia za wycieczki. Ja myślę, że słuchacze Radio Łódź pamiętają, kiedy był taki czas w szkołach, to jeszcze przed wakacjami, kiedy nauczyciele nie jeździli na wycieczki z uczniami. Myślę, że rodzicom to bardzo doskwierało, no bo uznali i sąd, że najwyższy zresztą potwierdził te domniemania, czy też tą opinię, że należy im się za to dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie za nadgodziny. Czy te pieniądze już są wypłacane, czy dalej są z tym problemy?
2: Sprawa czasu pracy nauczycieli nie jest taka prosta, jak wszystkim się wydaje. Dlatego, że w przypadku nauczycieli niestety cały czas funkcjonuje taki pogląd, który gdzieś tam się niestety z ubiegłych czasów błąka, że nauczyciel pracuje 18 godzin. Jest to nieprawda.
1: Zgodnie z ustawą, nauczyciel pracuje
2: 40 godzin, tak jak każdy inny pracownik w tym kraju na podstawie kodeksu pracy. 40 godzin tygodniowo. Oczywiście w ramach tego czasu pracy, 40 godzin, wykonuje różne czynności.
1: Uczy, ale też sprawdza kartkówki, sprawdza kasówki, przygotowuje się do zajęć, czyta.
2: Zajęć bezpośrednio z uczniami, tak zwana czas pracy przy tablicy, też jest różny, od 18 do 35
1: godzin. Czyli wycieczka powinna być wpłacona jako nadgodzinę.
2: W związku z tym wykonuje różne czynności, również to jest wycieczka. Natomiast czy każda wycieczka powoduje powstanie okoliczności uzasadniających wypłatę godzin nadliczbowych, to jest do sprawdzenia.
1: No tak.
2: Czas pracy nauczyciela rozlicza się tygodniowo, więc należy sprawdzić wszystkie czynności, które nauczyciel w danym tygodniu realizował i dopiero wyliczyć, czy ta norma 40-tygodniowego czasu pracy została przekroczona, czy nie.
1: Pani prezes, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego sygnalizuje, że nie wszyscy dostają pieniądze za nadgodziny i zapowiada pomoc nauczycielom.
2: To zgadza się.
1: Na czym będzie ta pomoc polegać i w takim razie, no właśnie, czy dojdzie do kolejnych protestów?
2: W pierwszej kolejności będziemy oczywiście informować i dyrektorów, i nauczycieli, jak powinny być prawidłowo zorganizowane wycieczki i prawidłowo rozliczany czas pracy nauczyciela w trakcie wyjść i wycieczek. Jeżeli na podstawie tego będą zgłaszać się nauczyciele, będziemy pomagać im sprawdzać, czy rzeczywiście w danym tygodniu, kiedy wycieczka była realizowana, ten czas pracy uległ przekroczeniu i pracowali ponad 40...
1: Czyli to będzie wsparcie, jak rozumiem, takie prawne, też kancelaryjne.
2: Prawne, oczywiście. Związek Nauczycielstwa Polskiego dysponuje taką służbą prawną, ale nie tylko sprawdzanie pod względem merytorycznym, również to, czy nauczyciel udokumentował ten czas pracy i będzie mógł to udowodnić.
1: Pani prezes,
2: przygotowaliśmy też wzory wniosków, jeżeli to wszystko zostanie potwierdzone, wzory wniosków o wypłatę, wezwań do wypłaty wynagrodzenia za właśnie zrealizowany czas pracy ponad tą tygodniową normę czasu pracy, a w drastycznych przypadkach, jeżeli do tego oczywiście dojdzie, również możemy służyć jakąś pomocą prawną, jeżeli chodzi o przygotowanie pozwów.
1: Myślę, że rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół, zastanawiają się nad jednym. Czy jest możliwość, że będzie kolejny protest, że znowu nauczyciele nie będą jeździć z uczniami na wycieczki? Może dojść do takiej sytuacji?
2: To jest indywidualna decyzja każdej placówki, każdego dyrektora, każdego nauczyciela. Ja uważam, że są oczywiście wyjścia, które powinny być realizowane. Natomiast trzeba mieć tę świadomość, że wycieczka to nie jest czas wolny nauczyciela. To jest czas pracy, za który nauczyciel powinien mieć zapłacone tak jak każdy inny.
1: Pani prezes, to jasne. Czyli nie wyklucza pani możliwości, że niektóre szkoły znowu będą, jeżeli nie będą dalej wypłacane te pieniądze,
2: odwoływały wycieczki. Ja bym nie powiedziała, że to jest protest. Wycieczki. Ja bym nazwała, że jest to rzeczywiście taka racjonalizacja, racjonalne podejście do swojego czasu pracy. Myślę, że skończył się ten czas, kiedy nauczyciele w ramach wolontariatu z dziećmi jeździli na kilkudniowe wycieczki, zielone szkoły. Tak jak mówię, nauczyciel też powinien zacząć cenić swój czas pracy. Natomiast pytał pan, może jeszcze odpowiem, na temat protestu, tak? Czy jest możliwy kolejny protest. Ja myślę, że wycieczki to jest dodatkowy temat. Natomiast tym, czym przede wszystkim się koncentrujemy, to jest kwestia wynagrodzeń nauczycieli. To jest jednak numer jeden naszych obecnych działań.
1: Za chwilę o tym porozmawiam. Ja jeszcze tylko się zapytam a propos wycieczek, bo także czytam, że ZNP odpracowało wzory pozwów i monitorowanie sytuacji, ewentualnych działań odwetowych wobec nauczycieli za niejeżdżenie na wycieczki. Rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają? To znaczy, że nauczyciel mówi, nie mam płacone za dodatkowy czas spędzany z uczniami, nie będę jechał na wycieczkę i nie wiem, czy dyrektor, czy też właściciel szkoły, któryś z samorządów stosuje działania odwetowe.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o działania odwetowe, ja to raczej rozumiem nie w kategorii nauczyciel, dyrektor, tylko raczej w kategorii jakiejś takiej atmosfery pracy czy kontaktów z rodzicami, którzy być może oczekują, że nauczyciel będzie realizował określone zadania.
1: Rodziców jakieś działania są
2: podejmowane? Może nie, ale na pewno działania, które nie wpływają dobrze na atmosferę pracy w placówce. Dlatego kwestia rozliczenia godzin za wyjazdy i szerzej za pracę w godzinach nadliczbowych, to jest kwestia, która jest właściwie w interesie wszystkich, i dyrektora szkoły, i nauczycieli, i rodziców, ponieważ jasno określone zasady pozwalają na lepszą atmosferę pracy.
1: Wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak jest moim i Państwa gościem. Obiecałem, że porozmawiamy o wynagrodzeniach nauczycieli. No to porozmawiamy jeszcze krótko o tych wynagrodzeniach. Nauczyciele początkujący mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w karcie nauczyciela. Według wyliczeń wynagrodzenie właśnie MEN-u, wynagrodzenie początkującego pedagoga przekroczy 7000 zł brutto. To jest zadowalająca kwota?
2: Jeżeli mówimy o średnim wynagrodzeniu, to jest to w ogóle konstrukt taki, powiedziałabym, zupełnie abstrakcyjny. On nie ma nic wspólnego z realnymi wynagrodzeniami. Jeżeli mamy rozmawiać o wynagrodzeniach, to ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o wynagrodzeniu zasadniczym, bo to jest podstawa. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego to jest 5308 zł. Czyli powiedzmy sobie szczerze, nauczyciel początkujący, wchodzący do zawodu po 17 latach nauki otrzymuje o 502 zł więcej niż wynosi płaca minimalna, czyli płaca niewykwalifikowanego robotnika. No jest to zupełnie nieporozumienie.
1: Czyli jak dobrze się domyślam, absolutnie takie wyliczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej nie są satysfakcjonujące. Nie uda się na przykład dzięki takim pieniądzom zapełnić wakatów, które są także w województwie łódzkim.
2: 3% wzrostu wynagrodzeń od stycznia to jest tak naprawdę waloryzacja, a nie podwyżka. I nie jest to kwota, która w żaden sposób nas zadowala. My domagamy się 15% wzrostu wynagrodzenia, a przede wszystkim procedowania naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace, która zmierza do powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
1: To na koniec jeszcze porozmawiajmy, być może nie o pieniądzach, może nie do końca edukacji, ale w sprawie ta sprawa rozpala wyobraźnię i polityków, i rodziców, ale wszystkich komentatorów w internet huczy. Chodzi oczywiście o dietę planetarną w szkołach. Ja przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że od nowego roku szkolnego dzieciom serwowane jest więcej warzyw, trochę mniej mięsa. Nazwano to dietą planetarną i jedni mówią, że to jest wprowadzanie ideologii do szkół, drudzy mówią, że to są zwykłe zasady zdrowego żywienia. Czy pani rozumie, o co chodzi w tej całej awanturze? Bo ja jeszcze pamiętam w latach 90. na ZP-tach uczono mnie dokładnie takich zasad żywienia. Więcej warzyw, mniej mięsa.
2: Te zasady żywienia, które zostały wprowadzone, są jasne. Więcej warzyw, mniej czerwonego mięsa, więcej roślin strączkowych, czyli białka pochodzenia roślinnego. I te zasady żywienia tak naprawdę w wielu placówkach, czy przedszkolnych, czy szkołach, już powoli były wprowadzone pod wpływem rad dietetyków, zaleceń dietetyków, więc nie jest to jakaś rewolucja żywieniowa, która dotarła do szkół, do placówek. Oczywiście jest to teraz ustawowo określone rozporządzenie ministra zdrowia. Wszystkie placówki wiedzą, jak to wprowadzać w życie. Od lutego było wystarczająco dużo czasu, żeby osoby odpowiedzialne za jadłospisy w szkołach czy przedszkolach przygotowały się do tego. Natomiast powiem szczerze tak, kwestia tego rozporządzenia diety planetarnej nie jest podstawowym zadaniem związku zawodowych. My jako związek zawodowy nie będziemy rozstrzygać, czy bardziej wartościowa jest zupa pomidorowa przygotowana na wywarze warzywnym, czy mięsnym, czy na przykład zupa dyniowa właśnie na wywarze roślinnym. W związku z tym nas bardziej interesuje, czy te nowe zalecenia w szkołach w jakikolwiek sposób wpływają na pogorszenie warunków pracy kuchni, pracowników kuchni
1: i, wpływają?
2: I funkcjonowania szkoły.
1: I wpływają?
2: Z tego, co się orientujemy, to nie. Oczywiście wymaga to większej kreatywności pracowników kuchni, sprawdzania nowych receptur, nowych przepisów.
1: A nie kotlet, ziemniaki, surówka codziennie?
2: Tak, oczywiście,
1: tylko
2: eksperymentowania.
1: Trzeba pomyśleć.
2: Ta dieta musi być urozmaicona. Ona wcale nie wyklucza zjadłospisu mięsa czy ryb, tylko wprowadza określone limity. Na przykład 2 razy w tygodniu musi być świeże mięso przygotowane.
1: No dobrze, a w takim razie nauczyciele, dyrektorzy dają takie sygnały do ZNB, że na przykład uczniowie masowo rezygnują w województwie łódzkim?
2: Nie, nie mamy takich sygnałów. Nawet rozmawiałam. Oczywiście są pojedyncze przypadki, kiedy dzieci nie są przyzwyczajone do tych nowych smaków. No to wszystko oczywiście zależy od tego, z jakimi nawykami żywieniowymi wyszły z domu.
1: O, dzieci są bardzo różne i niejadków no, też
2: oczywiście, bardzo
1: wszyscy
2: różne
1: znamy.
2: Są, natomiast zdarzają się sytuacje, że ktoś rezygnuje z obiadów, na to w szkołach, natomiast są inne dzieci, które właśnie zachęcone do tego zbiorowego żywienia przystępują. Więc jest to rzeczywiście bardzo różnie. Natomiast też robiłam pewne rozeznanie. Szkoły nie zgłaszają, że w jakiś drastyczny sposób następuje marnotrawienie żywności.
1: Czyli nie, nie marnuje ma czegoś się mniej więcej takiego. Tyle
2: dokładnie
1: jedzenia,
2: tyle
1: ile się
2: samo,
1: marnowało
2: ile
1: wcześniej.
2: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję. Wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak była dzisiaj moim i Państwa gościem. Życzymy Państwu przyjemnego dnia.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pani profesor, a pani pracuje w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, nie na Akademii.
3: Tak. Ja pracuję w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i wielu pracowników naukowych pracuje w uniwersytetach, w politechnikach. Natomiast faktycznie jest tak, że niektórzy studiują albo w Akademii, albo na Akademii. I ta forma w Akademii jest formą tradycyjną, formą oficjalną, taką w tym wysokim rejestrze. Więc lubię, kiedy studenci mówią, że studiują w Akademii, ale coraz częściej też słyszymy, że inni studiują na Akademii i do niedawna można by było powiedzieć, że jest to błąd. Natomiast dziś możemy powiedzieć, ponieważ jest to w uzusie, czyli w tym zwyczaju społecznym dość popularna sprawa, że ci ludzie już dziś mówią poprawnie, z tym, że uznajemy, że studiowanie na Akademii jest raczej takim stwierdzeniem potocznym.
2: Wydaje mi się, że to może być utworzone na zasadzie analogii do idę na studia,
3: tak,
2: prawda?
3: Pewnie tak jest, pewnie tak jest. Tym bardziej, że często wypowiadają się w ten sposób ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli studiowania i naśladują, prawda, poprzez analogię, tak jak pani mówi. Ktoś jest na studiach, więc studiuje na uniwersytecie, a jak studiuje na uniwersytecie, bo to jest oczywiście poprawna forma, no to też na akademii. Ja pracowałam w akademii, Polskiej Akademii Nauk, więc nigdy nie pracowałam na akademii i nie byłam doktorantką na akademii, tylko w akademii, ale przez wiele lat to zdążyło się zmienić, więc akurat Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ma studentów, którzy mówią, że studiują i w akademii, i na akademii.
2: Ale, ale pracować to chyba można tylko
3: w. Traktujemy to jak w budynku, prawda? To też nie na
2: w
3: auli,
2: budynku,
3: tylko
2: albo
3: w
2: instytucji,
3: auli.
2: Tak. Mhm.
3: Tak, to jest ta sama zasada, kiedy niektórzy mówią, są na stołówce, a inni w stołówce. Zdarzyło nam się już o tym mówić i na auli i w auli podobnie i tak samo z tą pracą, czyli ja pracuję w akademii.
2: Bardzo się cieszymy, że ta praca nie absorbuje pani profesor aż tak bardzo, by nie znalazła pani czasu na wizytę u nas. Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: Zbliża się godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Piątek, 2 października, czas na pierwsze dziś wiadomości, które przedstawi Jarosław Turek.
2: Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli obniżyć ceny paliw. Możliwe, że już w najbliższy weekend są zarzuty dla podpalacza kamienicy w Pabianicach i kontrola nowej diety w szkolnych stołówkach. W regionie dzisiaj będzie w ciągu dnia słonecznie i ciepło do 22 stopni Celsjusza. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a według wcześniejszych zapowiedzi rządu pozwoli to na powrót pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy w wieczornym orędziu i zapowiedział jednocześnie, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ustawy w trybie następczym.
3: Podpisałem ustawę i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
2: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a rząd zapowiedział, że już dzisiaj będą procedowane odpowiednie rozporządzenie i to daje nadzieję, że ceny paliw na stacjach będą niższe już w ten weekend. 47-latek z zarzutami podpalania kamienicy w Pabianicach. Ogień w budynku pojawił się w minioną niedzielę po południu. Z budynku ewakuowano 7 osób. Policjanci ustalili, że ten pożar mógł być wynikiem podpalenia. W związku ze sprawą zatrzymano 47-latka, który przyznał się do stawianych mu zarzutów, mówi młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z pabiańskiej policji.
4: Jeden z nich dotyczył sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
2: Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Mniej mięsa, więcej warzyw i strączków w szkołach i przedszkolach. Takie zasady obowiązują w stołówkach placówek od nowego roku szkolnego. Sanepid prowadzi kontrolę wśród rodziców. Nowe zasady żywienia wywołują kontrowersje. Wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak uspokaja jednak. Mówi, że w rzeczywistości zmiany nie są duże.
5: Te zasady żywienia tak naprawdę w wielu placówkach, czy przedszkolnych, czy szkołach już powoli były wprowadzone pod wpływem rad dietetyków, zaleceń dietetyków, więc nie jest to jakaś rewolucja żywieniowa, która dotarła do szkół, do placówek.
6: Rozszerzanie diety, praca z dzieckiem jedzącym mniej bądź wybiórczo rozpoczyna się od oswajania tego jedzenia i tutaj widzimy jakby duży problem.
2: Tak mówi psychodietetyczka Joanna Czyżewska. Obecnie co najmniej raz w tygodniu uczniowie mają otrzymać pełnowartościowy posiłek oparty na roślinach strączkowych, a mięso ma się pojawiać 2 razy w tygodniu. W Koluszkach rozpoczęła się budowa obiektu, który pomieści sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych. Magazyn Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności ma mieć ponad 1000 m2 powierzchni. Znajdą się w nim m.in. agregaty prądotwórcze, uzdatniacze wody czy namioty logistyczne, mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
7: Różne sytuacje mogą mieć miejsce, stąd też odpowiednie zapasy opatrunków medycznych, maseczek, płynów dezynfekcyjnych czy tematy związane ze zdarzeniami związanymi z siłami natury, jak pilarki ratownicze, kiedy mamy powalone drzewa.
8: Jeżeli wiemy o tym, że na dniach może rozpętać się wojna, to wtedy takie magazyny się uruchamia i rozdysponowuje się te rzeczy bardziej lokalnie.
2: Dodaje prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce Krzysztof Posłuszny. Magazyn powinien być gotowy w marcu. W Pabiańskim Centrum Medycznym otwiera się oddział geriatryczny. Władze placówki liczą, że nowa specjalizacja pozwoli szpitalowi poprawić sytuację finansową, która jest fatalna. Według Życia Pabianic spółka zwróciła się do miasta o pieniądze na bieżącą działalność, a chodzi o ponad 10 milionów złotych. O tym problemie m.in. po godzinie 8 będziemy rozmawiali z naszym gościem, którym będzie prezes Pabiańskiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
0: Po poranek wódzkiem na razie rześki, ale zapowiada się naprawdę piękny, słoneczny dzień. Na termometrach teraz w Łodzi 9 stopni, w Tomaszowie Mazowieckim 6, podobnie w Piotrkowie Trybunalskim. 8 kresek można zobaczyć aktualnie w Sieradzu, Kutnie i Skierniewicach. Wszędzie bezchmurnie i zrobi się słonecznie, przez co miejscami temperatura podskoczy do nawet 24 stopni. Czyli dzisiaj najlepiej ubieramy się na cebulkę, rano przyda się coś z długim rękawem, ale w ciągu dnia kolejne warstwy będzie można spokojnie zdejmować.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: No w końcu piątek, udało się dotrwać do końca tego tygodnia, jeszcze kilka godzin w pracy przed nami i będzie weekend, więc mam nadzieję, że szybko te godziny Państwu upłyną. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, jest 2 października, to 275 już dzień roku 2026, słońce wzejdzie o 6.38, zajdzie o 18.11, przed nami dużo dobrej muzyki i ważnych informacji, więc zostańcie z nami. A mówię z nami, bo program realizuje Kuba Janik. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Niech to będzie bardzo udany piątek. Tego Państwu życzę.

0: I tak energicznie zaczynamy ten piątek. If I Only Knew i Tom Jones w Radiu Łódź. My energii tutaj na radio stacji przy Narutowicza 130 mamy całkiem sporo. Humory dopisują już od samego rana, bo ekipa poranka to, jak się okazuje, dwa JJ-e. Jakub Janik i Jakub Jędrzejewski, więc taki duet się nam i państwu przytrafił dziś, więc oby wyszło z tego coś dobrego. A teraz również męski team na naszej antenie. Afromental i Story of My Life.
1: Nie wiadomo, kiedy napisał się film. Nikt nie mówił mi, że zagrać mam w nim. W pół drogi na księżyc

0: pisał się film, a gdyby nie wy, nie byłoby nic.
1: No właśnie, gdyby nie wy, nie byłoby nic, gdyby nie wy, nie nasi słuchacze, to by Radia Łódź oczywiście nie było, ale na szczęście jest. Już 13 minut po 6. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli przed chwilą i tym, którzy są z nami już od samego rana. Mamy piątek, powtórzę, 2 października. Imieniny obchodzą dziś Antoni, Teofil, Aleksandra oraz Stanimir. Dużo wspaniałości i wszystkiego, co najlepsze życzymy. A w kalendarzu świąt nietypowych dziś m.in. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Światowy Dzień Uśmiechu. Więc uśmiechamy się szeroko. Jeśli nie przychodzi Państwu do głowy żaden powód, to ja mogę sprzedać taki jeden. A o co chodzi? No o to, że dzisiaj piątek i jutro już weekend. No i jak tutaj się nie cieszyć? No proszę Państwa, same powody do radości. Jeszcze ceny paliwa nam trochę obniżą. O tym powiemy więcej już za chwilę. A teraz Sunshine in the Room.

0: Sunshine in the Room. No tego słońca jeszcze nie ma, ale będzie za niedługo. 38 minut po 6 ma to słońce wstać. Teraz 17 minut po 6. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Powiedziałem na wstępie, że będzie nie tylko dobra muzyka, ale też ważne informacje. I na początek chyba ta najważniejsza dla wszystkich. Zapłacimy mniej za paliwo. Prezydent podpisał ustawę o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych, dzięki czemu rząd ma wprowadzić pakiet ceny paliwa niżej.
1: To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliwa.
2: Obniżymy akcyzę, obniżeniu ulegnie również podatek VAT i te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
0: Czyli tak sobie myślę, że nie trzeba w ogóle będzie modernizować pylonów na stacjach, bo już niektórzy bali się, że skoro cena przekroczy 10 zł, to nie zmieści się na pylonach. No dobra informacja. Ceny jednak się zmieszczą na tych pylonach, bo miejmy nadzieję, że będą niższe niż teraz, nawet o kilka złotych. Do tej informacji jeszcze wrócimy, a tymczasem zmieniamy temat. System kaucyjny. To już rok, odkąd w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące segregacji butelek plastikowych i puszek, no ale nie wszyscy są jednak z niego zadowoleni.
3: Jest mi miło, że widzę młodych ludzi, którzi biegają z butelkami i mają uśmiechnięte buzie.
4: No, beznadziejna sprawa, moja spiżarnia jest zawalona tymi butelkami.
5: Nie ukrywam, że gdyby te 3 miliony, które przeleciały w kaucji, trafiły do budżetu miasta, bylibyśmy w stanie przygotować chociażby nowy PSZOK.
0: A na horyzoncie widać też już rozszerzenie tego systemu o tak zwane małpki. Przyjrzymy się temu tematowi dziś w naszym programie. Będzie też o diecie planetarnej w szkołach i przedszkolach. To pojęcie wzbudza bardzo dużo emocji, ale ten cały szum dookoła jest jakby niepotrzebny. Ja też przed chwilą sprawdziłem z ciekawości. Nazwa dieta planetarna pochodzi stąd, że ten sposób żywienia ma na celu nie tylko dbanie o zdrowie człowieka, ale również ochronę całej planety, gdyby ktoś się zastanawiał, skąd ten termin dieta planetarna.
6: Co najmniej raz w tygodniu powinna pojawić się potrawa na bazie nasion roślin strączkowych.
7: Nie jest to jakaś rewolucja żywieniowa, która dotarła do szkół, do placówek.
8: Te dzieci, które lubią dane jedzenie, zjedzą, te, które mniej, nie zjedzą.
0: Czyli dzieci mają jeść więcej warzyw, a mniej przetworzonych produktów. Co w tym złego? No właśnie, trudno powiedzieć. Nowe zasady dotyczą też sklepików i automatów w szkołach, gdzie też mają być zdrowsze produkty. Do tego tematu będziemy wracać w porannej audycji w Radiu Łódź, a nasze spotkanie potrwa do 9:00. A teraz warto nieco podgłosić i może potańczyć, choć wiem, że w aucie nie będzie to raczej możliwe, ale w domu, jak ktoś się szykuje do pracy, jak najbardziej. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, to już teraz.

0: Pierwsza kawa. Tylko z Radiem Łódź. Reklama.
1: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
2: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
3: Zdania zmienianie?
2: O nie!
3: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
2: Jest na to wszystko jeden trik.
4: Teraz, zaraz, naraz.
5: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
10: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
9: A dziś?
11: Jestem zadowolona, że żyję.
12: Kawka to jest powód do zadowolenia.
13: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej szkole.

0: Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już 6:30. A to oznacza, że w Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
3: Minister finansów zapowiada, że ceny paliw będą niższe już w nadchodzący weekend. Andrzej Domański szacuje, że będzie to obniżka o złoty 20, złoty 30 na litrze. Obniżka będzie możliwa dzięki temu, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pozwoli to na szybkie wydanie rozporządzeń wykonawczych prowadzących program ceny paliw niżej. 47-letni mężczyzna usłyszał zarzuty podpalania kamienicy w Pabianicach. Ogień w budynku pojawił się w minioną niedzielę po południu. Z budynku ewakuowano 7 osób. Policjanci ustalili, że ten pożar mógł być wynikiem podpalenia i w związku ze sprawą zatrzymano 47-latka, który przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. 9. samolot wielozadaniowy F-35 dotarł do bazy w Łasku. Pierwsze 3 F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin dotarły do 32. bazy lotnictwa taktycznego w maju, a 5 kolejnych pod koniec sierpnia. Od września obowiązują nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. To niepokoi niektórych rodziców. Docierają do nich pogłoski m.in. o tym, że nowa stołówka wyklucza potrawy mięsne. Główny inspektor sanitarny uspokaja. Mięso ma pojawić się 2 razy w tygodniu, a raz w tygodniu uczniowie powinni dostać danie na bazie roślin strączkowych. Za to wielu rodziców popiera inną nowość, jaką jest wprowadzenie większej ilości warzyw. W węglowym wyrobisku w Bełchatowie powstanie najgłębsze w Polsce jezioro. Dawna odkrywka ma stać się terenem służącym rekreacji. Starosta bełchatowski wydał właśnie decyzję określającą warunki rekultywacji tego terenu, a przekształcenie ogromnej odkrywki w kompleks wodno-leśny zajmie jednak sporo lat. Szacuje się, że to może być około 30 lat. Więcej piszemy zresztą o tym. Proszę zajrzeć na naszym portalu radiołódź.pl.
2: Dziś będzie dużo słońca i jesień pokaże swoje piękne oblicze. Na termometrach teraz 9 stopni w Łodzi i Sieradzu, w Piotrkowie 8, podobnie w Radomsku. Później temperatura mocno pójdzie w górę, nawet 22, a miejscami 24 stopnie zobaczymy na termometrach. Takiej pogody aż szkoda nie wykorzystać, będzie słonecznie, bez deszczu i naprawdę ciepło jak na początek października.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: No i jak tu się nie cieszyć, skoro takie prognozy, nawet proszę Państwa, 24 stopnie w październiku, to naprawdę bardzo dobra prognoza, więc myślę, że trzeba jakoś mądrze wykorzystać to popołudnie. Jeśli macie jakieś pomysły, to koniecznie dajcie znać. studio@radioloc.pl 606 787 8788, a już teraz Magda Bereda i Natalia Mujanga. Dzień dobry, to ja.

Dzień dobry, dzień dobry. I tak pięknie nam zaśpiewały Magda Bereda, Natalia Mujanga. No przepiękne brzmienia, tak o poranku, na spokojnie. Ale uwaga, teraz mam ważną wiadomość dla kierowców podróżujących drogą krajową numer 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Bełczatowem w miejscowości Gomulin. Doszło do zderzenia osobówki i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna. Droga jest zablokowana. Objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Proszę uważać, droga krajowa 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Bełczatowym. A my gramy dalej. American Girl.

0: Za 20 minut będzie siódma. Ceny paliw w dół, rok systemu kaucyjnego i dieta planetarna. Tymi tematami zajmiemy się dziś w programie Najlepszy Początek Dnia z Radiem Łódź. Nie sposób nie wspomnieć też o tym, co około 8.10 się wydarzy. Otóż w naszym studiu pojawi się gość. Dziś będzie prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. Zapytamy go o sytuację finansową szpitala, który zwrócił się do miasta o ponad 10 milionów złotych na bieżącą działalność. Porozmawiamy też o otwieranym właśnie oddziale geriatrycznym i o tym, czy nowe kontrakty z NFZ mogą poprawić sytuację placówki. Nie może zabraknąć też pytania o zamknięcie Pabianickiej porodówki i ocenę tej decyzji z perspektywy czasu. Przypomnę, ta rozmowa po 8 i zaprasza na nią Maciej Trojanowski. A już teraz zapraszam Państwa do kontaktu z nami 606-787-8778 studio@radiolots.pl. Tu nic się nie zmienia, można też wysłać głosówkę. Państwo doskonale znają te formy kontaktu z nami, do czego serdecznie zachęcam. Może jakaś dobra wiadomość na dobry początek dnia, szczególnie, że dzisiaj piątek. Czekam przy telefonie, przy skrzynce mailowej. Czekam też na Państwa głosówki. Za kilka minut w Radiu Łódź sprawdzimy, jak rozwija się województwo łódzkie, ale najpierw bracia Kacperczyk i Vito Bambino i Mam Talent.
1: Bo to nie jest Mam

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o planach budowy blisko 170-kilometrowej trasy rowerowej wzdłuż Pilicy, kapsule czasu w remontowanym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, wsparciu łódzkich uczelni na rozwój i promocję oraz kolejnych zmianach na drogach w Zduńskiej Woli. Zapraszamy! Velo Pilica nabiera kształtu. Samorządy podpisały listy intencyjne. Blisko 170 km ma mieć trasa rowerowa wzdłuż Pilicy, która połączy 15 samorządów. Od granicy województwa śląskiego aż po granicę z Mazowszem. W Przedborzu podpisano listy intencyjne dotyczące współpracy przy jej tworzeniu. Trasa ma połączyć miejscowości i najważniejsze atrakcje regionu. Między innymi parki krajobrazowe, Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła czy skansen rzeki Pilicy. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Velo Pilica ma służyć mieszkańcom, ale też wspierać rozwój turystyki.
2: Projekt, który przez lata będzie właśnie służył mieszkańcom województwa łódzkiego, ale także turystom, którzy będą chcieli odwiedzać nasze województwo, będą chcieli właśnie podziwiać nasze walory przyrodnicze, to co posiadamy, ale również tacy, którzy będą łatwiej przejeżdżać przez nasze województwo, bo sieć naszych tras rowerowych będzie połączona z tymi trasami krajowymi rowerowymi.
1: Na razie to początek prac. Samorządy czeka przygotowanie dokumentacji, dokładnego przebiegu trasy oraz niezbędnych analiz i uzgodnień. Plan zakłada wykorzystanie istniejących i powstających odcinków infrastruktury oraz ich połączenie w spójną całość. Kapsuła czasu w remontowanym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Monety, banknoty, gazeta i przedmioty z poszczególnych działów muzeum trafiły do kapsuły czasu. Są wśród nich m.in. replika pierścienia Salomei, fragment flaszki, paciorek i pionek do gry. Kapsułę umieszczono w fundamentach remontowanych budynków przy Placu Wolności w Łodzi. Tworzymy miejsce, gdzie XIX wiek spotka się z wiekiem XXI, mówi dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Dominik Płaza.
3: Moim marzeniem byłoby, aby pomimo wykorzystania nowoczesnych technologii, tak zwanego high-tech, nasze muzeum wraz z obiektami zamiejscowymi dalej kierowało się w stronę muzeum high-touch, czyli takiego, w którym każdy człowiek, zarówno gość, jak i pracownik, są ważni na równi z ich interakcją ze zgromadzonymi zbiorami.
1: Prace trwają od roku, a ich zaawansowanie wynosi około 25%. Zabezpieczono już dachy, wykonano część tynków i trwają prace przy drewnianej stolarce okiennej. Po zakończeniu remontu zwiększy się m.in. powierzchnia wystawiennicza, a zwiedzającym zostaną udostępnione przestrzenie, które dziś są zamknięte. Cały projekt kosztuje około 100 milionów złotych, a ponad 35 milionów pochodzi z budżetu województwa łódzkiego. Pozostała kwota to dofinansowanie unijne. Lepsze warunki nauki i promocja studiowania w Łódzkiem. Nowy sprzęt, wyposażenie pracowni i działania, które mają zachęcić młodych do studiowania w województwie łódzkim. Na takie projekty pieniądze dostanie 8 publicznych uczelni. Program ma pomóc uczelniom rozwijać ofertę dla młodych i zachęcać ich do wyboru studiów w regionie, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
2: Powstanie droga pieszo-rowerowa, nowe oświetlenie, nowe oznakowanie, 5 rond. To wszystko, co zdecydowanie usprawni i poprawi jakość życia, bezpieczeństwo podróżnych.
1: W sumie uczelnie otrzymają 5 milionów złotych. 2 miliony zostaną przeznaczone na inwestycje i wyposażenie, a 3 miliony na promocję studiowania w regionie. W praktyce oznacza to m.in. nowe wyposażenie pracowni i specjalistyczny sprzęt, a także warsztaty, spotkania i wydarzenia dla przyszłych studentów. W poprzedniej edycji o możliwościach studiowania w Łódzkiem dowiedziało się około 18 tysięcy uczniów. Nowe drogi w Zduńskiej Woli. Jedna już gotowa, druga w budowie. Gotowa jest trasa Łaska, Świerkowa, Jodłowa, Staszica, Spółdzielcza. Na całej długości powstała droga pieszo-rowerowa. Przebudowano chodniki i skrzyżowania, a także wykonano nowe przejścia i przystanki. Ale jak zaznacza marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to nie koniec udogodnień. Trwa rozbudowa prawie 4 km drogi wojewódzkiej nr 482.
2: Powstanie droga pieszo-rowerowa, nowe oświetlenie, nowe oznakowanie, 5 rond. To wszystko, co zdecydowanie usprawni i poprawi jakość życia, bezpieczeństwo podróżnych.
1: Inwestycja na drodze wojewódzkiej 482 kosztuje 76 milionów złotych i ma zakończyć się w 2027 roku. Prace są już zaawansowane w blisko 45%. Zakończony odcinek Łaska, Świerkowa, Jodłowa, Staszica, Spółdzielcza kosztował prawie 6 800 000 zł, z czego 5 400 000 zł to dofinansowanie unijne. Z trasy można już korzystać. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
4: A za 5 minut będzie 7, nie na Mazurach czy na Pomorzu, a w Łódzkiem będzie najgłębsze jezioro. Teraz ten tytuł należy do hańczy, ale za kilka lat to się zmieni. Gdzie pojawi się nowy zbiornik? Między innymi o tym w wiadomościach o 7. A za chwilę zajrzymy też na drogi i powiemy, gdzie można stracić kilka minut, więc koniecznie zostańcie z Radiem Łódź.
0: Radio Łódź.
5: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
6: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
7: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
8: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
9: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
10: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
11: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
12: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
11: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
12: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20.
12: Bartosz Florczak,
11: Marcin Tercjak,
12: zapraszamy.
5: Autopromocja. Reklama.
13: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
14: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Po reklamie.
4: Czas na pierwsze dziś wiadomości z dróg prowadzi Seweryn Potentas. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Zaczynamy niestety od sporych utrudnień na trasie między Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim. W Gomulinie doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Droga w tym momencie jest zablokowana, a ruch prowadzony jest drogami lokalnymi. Zator ustawia się na trasie w obu kierunkach, ale problemy odczują szczególnie kierowcy jadący z Piotrkowa. Za to w Łodzi jak na razie nawet remonty zbyt wiele nie przeszkadzają. Może nieco gęściej jest na Rytkini. Przez zablokowany wlot z Kusocińskiego w Rytkińską więcej kierowców pojawiło się już na ulicy Armii Krajowej. Do tego powoli zapełnia się też wyjazd z Krzemienieckiej w Aleje Bandurskiego. Poza tym w Łodzi zwolnić trzeba już także na Pabianickiej. Jadąc do centrum, ta blokuje się na wysokości ulicy Łukowej, a na drogi wracamy za pół godziny.
4: Zbliża się 7. Jarosław Turek w studiu, zapraszamy na wiadomości.
19: W serwisie oczekiwana przez kierowców obniżka cen paliw, zastrzeżenia do działania systemu kaucyjnego w kraju i wielkie jezioro w kopalni Bełchatów. Przed nami w regionie dzisiaj słoneczny i ciepły dzień z temperaturą do 22 stopni. Minister finansów zapowiada, że ceny paliw będą niższe już w nadchodzący weekend. Na obniżkę pozwala podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minister Andrzej Domański szacuje, że to pozwoli na obniżkę cen o 1,20 zł, 1,30 zł na litrze, a kierowcy już nie mogą się doczekać.
20: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
21: Każda obniżka jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. No, złotówka to duża różnica. To jest znaczna opcja w moim budżecie.
22: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
19: Dzisiaj rząd ma przygotować rozporządzenie, które wprowadzi obniżenie cen na stacjach paliw. Po roku działania systemu kaucyjnego w Polsce korzysta z niego około 70% mieszkańców i tak samo wygląda to w Łodzi. Pozostałe 30% mieszkańców nadal wyrzuca butelki i puszki do śmieci, tracąc wpłacone kaucje. A przygląda się temu nasz reporter Damian Grosicki.
23: 3 miliony złotych w kaucji stracili łodzianie, którzy w 9 miesięcy nie oddawali butelek do kaucjomatów, tylko wyrzucali je na śmieci. Równocześnie tyle samo straciło miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Łodzi, które nie mogło sprzedać butelek PET na surowce wtórne, gdyż te trafiały m.in. do butelkomatów. Te pieniądze można byłoby zainwestować w kolejny PSZOK, mówi dyrektor do spraw gospodarki odpadami MPO Łódź Tomasz Kacprzak.
24: To jest bardzo drogi system. Do tej pory zbiórka butelek PET i puszek aluminiowych kosztowała mieszkańców około 1200 zł za tonę. W tej chwili jest to około 16 tysięcy złotych. Tak naprawdę zyskali na tym producenci maszyn i operatorzy.
23: Co ciekawe, Ministerstwo Klimatu planuje poszerzyć system kaucyjny o małpki. Damian Grusicki, Radio Łódź.
19: A Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że z miesiąca na miesiąc odsetek opakowań zwracanych w systemie kaucyjnym rośnie.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Uczniowie w regionie łódzkim nie rezygnują ze szkolnych obiadów. Po wprowadzeniu nowej diety nie marnuje się również więcej żywności. Tak wynika z informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o budzącą kontrowersję dietę planetarną, która zawiera więcej warzyw i owoców, a mniej mięsa. Wiceprezes ZNP w Łodzi Agnieszka Michałowska-Stasiak mówi Radiu Łódź, że nie ma sygnałów, żeby uczniowie nagle rezygnowali z wyżywienia w stołówkach.
25: Oczywiście są pojedyncze przypadki, kiedy dzieci nie są przyzwyczajone do tych nowych smaków. To wszystko oczywiście zależy od tego, z jakimi nawykami żywieniowymi wyszły z domu. Też robiłam pewne rozeznanie. Szkoły nie zgłaszają, że w jakiś drastyczny sposób następuje marnotrawienie żywności.
19: Nowa dieta budzi skrajne emocje. Krytykują ją politycy opozycji. Rodzice w opiniach są podzieleni, zależnie od własnych preferencji żywieniowych. Węglowe wyrobisko bełchatowskiej odkrywki w przyszłości ma się zmienić w najgłębsze jezioro w Polsce. Starosta bełchatowski wydał właśnie decyzję określającą kierunek rekultywacji kopalnianych terenów po eksploatacji, a zgodnie z planem wyrobisko ma zostać stopniowo wypełnione wodą. Mówi o tym więcej nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
0: Powstanie zbiornik o powierzchni około 1500 hektarów i głębokości sięgającej około 170 metrów. Dla porównania Hańcza, obecnie najgłębsze jezioro w Polsce, ma 109 metrów głębokości. Wokół akwenu mają powstać także tereny leśne. W dalszej perspektywie planowana jest infrastruktura rekreacyjna, mówi starosta bełchatowski Jacek Zatorski.
2: Będzie fajne miejsce do tego, żeby mieszkańcy w przyszłości mogli korzystać z niego i wypoczywać.
0: Powstanie tego zbiornika jest ważne także w kwestii rozwoju energetyki jądrowej w regionie. Wydobycie węgla w polu Bełchatów ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
19: Szacuje się, że przekształcenie wyrobiska w jezioro to będzie jednak długi proces trwający ponad 30 lat. A my już teraz zapraszamy na rozmowę z naszym gościem po godzinie 8, którym będzie prezes Pabiańskiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. Będziemy rozmawiali o otwarciu oddziału geriatrycznego w tej placówce, ale przede wszystkim o kłopotach centrum, któremu brakuje 10 milionów złotych na bieżącą działalność. A teraz już wiadomości sportowe.
4: Które przedstawi Robert Zwoliński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, choć wieści dobrych na początek nie będzie, bo na razie nie będzie też przebudowy stadionu AZS-u w Łodzi, który miał być nowoczesną areną dla zawodów lekkoatletycznych. Przetarg na remont został unieważniony, a poinformował o tym prezes Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, a zarazem AZS-u Łódź, Lech Leszczyński.
6: Wszystkie oferty były zbyt wysokie, no i byłem przekonany, że w roku 2028 tutaj Olimpiada Młodzieży, którą województwo łódzkie organizuje, się odbędzie. Dzisiaj mam ogromne wątpliwości. To jest jedyny obiekt w województwie łódzkim, który miałby wtedy szansę na uzyskanie trzeciej kategorii, czyli mogą odbywać się wszystkie zawody z międzynarodowymi włącznie.
3: A na obiekcie przy ulicy Styrskiej nie można od 2 lat już rozgrywać żadnych zawodów, bo bieżnia mająca już ponad 20 lat nie ma homologacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Po 4 kolejkach nowego sezonu w Superlidze piłkarzy ręcznych drużyna Piotrkowianina zamyka ligową tabelę i ma 0 punktów na koncie. W 5. kolejce zespół czeskiego trenera Iwo Wawry zmierzy się na wyjeździe z 6. w tabeli Wybrzeżem Gdańsk, a walkę o poprawę gry i przede wszystkim punkty obiecuje skrzydłowy Adrian Trójniak.
7: Gorzej być nie może. No nic nam nie zostało, tylko walczyć w każdym następnym meczu i pokazywać swoje umiejętności. No mogę tylko powiedzieć, że będziemy walczyć, a co przyniesie sezon, to zobaczymy.
3: Początek dzisiejszego meczu w Gdańsku o godzinie 18. Tenisistki biorące udział w turniejach kategorii WTA 1000 rozgrywanych wspólnie z męskimi od 2027 roku będą otrzymywać takie same nagrody finansowe jak mężczyźni. Takie same zasady panują też w zawodach cyklu United Cup i 4 odsłonach Wielkiego Szlema. A już dzisiaj początek nowego sezonu w siatkarskiej Ekstraklasie Kobiet. W pierwszym meczu MKS Kalisz podejmie mistrzynię Polski, siatkarki PGE Budowlanych Łódź i obrończynie tytułu są w gronie największych faworytek w nadchodzących rozgrywkach, a w tym gronie w tym roku też są siatkarki ŁKS-u Komerskon Łódź. Więcej przed nowym sezonem w serwisie sportowym po godzinie 9. Serdecznie zapraszam.
4: Na razie jeszcze chłodno i bez słońca, ale niebo szybko zacznie się rozjaśniać. W Łodzi 9 stopni, w Piotrkowie 7, podobnie w Radomsku i jeszcze zajrzymy na północ województwa, w Łowiczu 9 stopni. W ciągu dnia zrobi się zdecydowanie cieplej, od 21 do 23 stopni. Warto więc uzbroić się teraz w cierpliwość, później pogoda naprawdę się odwdzięczy.
8: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
4: To już 7 minut po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. A skoro taka wysoka temperatura się zapowiada, to mamy dla Państwa przysłowie na dobry początek dnia. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Więc w tym roku będziemy mogli lepić bałwany, a na razie cieszmy się z tego, co za oknem. Tymczasem w Radiu Łódź Robbie Williams i Supreme.

0: Kto nie zna tego utworu, to Supreme i Robbie Williams na antenie Radia Łódź. Nie wiem jak Państwa humor w ten piątkowy poranek. Mam nadzieję, że wstaliście prawą nogą. Ja wstałem prawą nogą. I mam nadzieję, że to będzie dobry dzień zarówno dla mnie, jak i dla Państwa. Jeśli jednak jest inaczej, to mam wiadomość, która no choć trochę może poprawić humor. Otóż będzie tańsze paliwo i rzeczywiście no jest ono drogie i raczej nie mamy tutaj co liczyć na paliwo po 5 zł i 19 groszy, ale będzie nieco taniej niż jest teraz. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i ich rodzin. Paliwo ma być tańsze teraz, podkreślał w orędziu Karol Nawrocki, wskazując, kto jego zdaniem odpowiada za ceny paliw.
1: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
0: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się też większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Podpis nie oznacza jednak, że zmienił zdanie w sprawie samej ustawy.
1: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
0: Minister finansów Andrzej Domański zapewnił, że ceny paliw już w przyszłym tygodniu będą niższe. Domański poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu Ceny Paliw Niżej. Polityk mówił, że niższe ceny na stacjach benzynowych to jest kwestia kilku najbliższych dni. Minister tłumaczył, jaka jest ścieżka legislacyjna.
2: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy. Dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
0: Presja ma sens. Tak decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu tej ustawy ocenił szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Zdaniem ministra to jednak rząd doprowadził do podpisu pod ustawą. Po seriwet prezydent tym razem ustąpił, powiedział w TVP Info Jan Grabiec.
3: Ta sytuacja pokazuje, że po 45 wetach wetomat się zaciął, przynajmniej w przypadku ustawy wpływającej na ceny paliw. I to jest bardzo dobra wiadomość, to znaczy, że kurs wybrany przez rząd i te napomnienia ze strony premiera przynoszą swój efekt.
0: Jak zapewnił szef kancelarii premiera, rząd obniży ceny paliw zaraz po wejściu ustawy w życie i już nad tym pracuje. Jego zdaniem kierowcy mogli jednak płacić mniej za paliwo znacznie wcześniej.
3: Przez cały wrzesień ceny byłyby niższe, gdyby prezydent nie zablokował pierwszego podejścia do tej ustawy obniżającej ceny paliw. Polacy od miesiąca płaciliby co najmniej złotówkę mniej za litr paliwa, oleju napędowego czy benzyny.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, co oznacza, że Trybunał zbada ustawę, gdy przepisy będą już obowiązywać. Jako lepsze rozwiązanie prezydent wskazuje swój projekt ustawy obniżającej marże koncernów paliwowych, który według niego mógłby obniżyć ceny o ponad 2 zł na litrze. Karol Nawrocki oczekuje, że Sejm rozpocznie nad nim pracę. A tymczasem czekamy. Na co? Na tańsze paliwo.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Już 22 minuty po siódmej, więc czas zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszej zabawie z okazji 95. urodzin Radia Łódź. Można wygrać radiową bluzę z kapturem, taką granatową z pomarańczowym, no nie mogło być inaczej, napisem. Co trzeba zrobić? Nagrać głosówkę i odpowiedzieć na pytanie, co Radio Łódź znaczy dla Państwa. Serdecznie zachęcam. Głosówka, co Radio Łódź znaczy dla Was.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
3: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
1: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
0: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
13: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
14: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
15: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie.
16: Ponownie wjeżdżamy na drogi. Seweryn Potentas w studiu. To chyba niełatwy poranek dla kierowców.
17: Niełatwy. Na początek przypominam o utrudnieniach na trasie między Piotrkowem a Bełchatowem. W miejscowości Gomulin zderzyły się ze sobą ciężarówka i samochód osobowy. W wypadku ucierpiała jedna osoba, a droga jest całkowicie zablokowana, przez co utworzył się tam ponad kilometrowy zator. Objazd odbywa się drogami lokalnymi, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dodatkowe utrudnienia czekają także na trasie między Kutnem a Łowiczem. To przez kolizję, do której doszło na wysokości wsi Plecka Dąbrowa. Droga zaczyna się już blokować, dlatego warto zachować ostrożność. Za to w Łodzi zapełniają się kolejne wjazdy do miasta. 5 minut stracić można już na Aleksandrowskiej przed Szczecińską, a z każdą minutą zapełnia się też Brzezińska. A kolejne informacje z dróg minutę przed 8:00.
16: Słuchacie państwo Radia Łódź, jest 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jarosław Turek.
18: Kierowcy będą mogli finansowo odetchnąć. Minister finansów zapowiada, że ceny paliw będą niższe już w nadchodzący weekend. Andrzej Domański szacuje, że będzie to obniżka o złoty 20, złoty 30 na litrze. Obniżka jest możliwa dzięki temu, że prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dzisiaj rząd wyda do tej ustawy rozporządzenia wykonawcze. Policjanci w całym kraju uczczą dzisiaj pamięć sierżanta Natana Sieronia. 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym i zmarł dwa dni później. W południe odbędzie się jego pogrzeb. W tym samym czasie policjanci w całej Polsce zatrzymają się na minutę ciszy, a w radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Nie żyje 16-latka ciężko ranna w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem. W minioną niedzielę doszło tam do zderzenia osobowego BMW z pociągiem. Na miejscu zginął 21-letni kierowca, a 16-letnia pasażerka trafiła do szpitala. Mimo wysiłku lekarzy jej życia nie udało się uratować. Wraz z początkiem jesieni, chociaż pogoda jest jeszcze całkiem dobra, notuje się coraz więcej zachorowań na COVID i grypę, a chorują głównie dzieci. Dlatego inspektor sanitarny przypomina, że od 2 tygodni są dostępne bezpłatne szczepionki na COVID. Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek tych szczepionek, a w ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób. We Francji ponad 400 szkół będzie dzisiaj zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu antyrządowe protesty uczniów przerodziły się w fale przemocy. Wczoraj podpalono kilka budynków szkolnych, a niemal 2000 osób zostało zatrzymanych za udział w zamieszkach. Protest uczniów, początkowo dotyczący pogarszających się warunków nauki, przerodził się w zamieszki, których skutkiem jest teraz niszczenie szkół w wielu miastach. Tyle informacji w skrócie, a kolejny serwis za pół godziny.
16: Słońce coraz śmielej zagląda przez szyby samochodów i okna naszych domów. Temperatura powoli rośnie. W miastach województwa łódzkiego mamy teraz od 7 do 10 stopni. W ciągu dnia zrobi się naprawdę przyjemnie, bo termometry pokażą nawet 23, a miejscami 24 stopnie. Warto więc dać sobie chwilę rano, a później korzystać z tej pięknej jesiennej pogody. Jutro ma być podobnie, więc można śmiało planować trochę czasu na świeżym powietrzu.
19: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
16: Rower, spacer, grzybobranie to takie pierwsze pomysły, które przychodzą mi do głowy. Myślę, że jest ich całkiem sporo. Za chwilę powiemy o systemie kaucyjnym, ale na razie Karaś, Rogucki i Katrina.
19: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Karasz Rogucki, takie łódzkie brzmienia, Katrina w Radiu Łódź. A my zmieniamy temat, bo od roku stoimy w kolejkach do butelkomatów, by odebrać kaucję. System ten szybko się przyjął, ma swoich zwolenników, ale i przeciwników. Zyski ponoszą producenci maszyn kosztem gmin i samorządów. Jak wygląda sytuacja w Łodzi? To sprawdzał Damian Grosicki.
1: Niektórzy się cieszą.
2: No myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Oczywiście ludzie je oddają, no i jest chyba czyściej dzięki temu.
1: Inni niekoniecznie.
3: Niepotrzebny kłopot, można było to inaczej rozwiązać, prościej. Wydaje mi się, że do tej pory to jak funkcjonowało, można by było wdrożyć to po prostu w oczyszczalniach, tak jak zbierają. Są te inne możliwości, żeby to zrobić inaczej, wygodniej dla ludzi.
1: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego. Polacy na koniec września oddali 60% opakowań, a według minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski ten wskaźnik do końca roku jeszcze wzrośnie.
4: Na koniec września zebraliśmy 72% tych opakowań, które weszły do systemu kaucyjnego do końca sierpnia. Doszliśmy teraz w zasadzie do comiesięcznej zbiórki na poziomie 900 milionów.
1: Dobrze, to sprawdźmy łódzkie podwórko, a tu jest nie za wesoło, mówi Tomasz Kacprzak z MPO w Łodzi.
5: W naszej sortowni w poprzednim roku wyciągaliśmy codziennie około 100 tysięcy butelek. Dzisiaj wyciągamy około 30 tysięcy butelek, czyli widzimy, że ta sprawność systemu to jest około 70%. 30% butelek trafia cały czas do śmietników.
6: Jest mi miło, że widzę młodych ludzi, którzy biegają z butelkami i mają uśmiechnięte buzie.
3: No, beznadziejna sprawa. Moja spiżarnia jest zawalona tymi butelkami.
1: 90% zwrotów odbywa się za pośrednictwem automatów, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
7: 65,5 tysiąca punktów zbiórki. 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik po roku funkcjonowania systemu kaucyjnego. To jest dobry program.

0: a nie przygotować chociażby nowy przok.
1: A jeśli systemem zostaną objęte tak zwane małpki, wtedy zrobi się zupełnie czysto na ulicach.
2: No właśnie, systemem kaucyjnym objęte są teraz butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki aluminiowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Tym tematem zajął się Damian Grusicki. Ja muszę przyznać, że u mnie w domu od roku jest ta taka specjalna szafka, w której te butelki odkładam i jak już się uzbiera ich tak no z kilkadziesiąt, to wtedy do torby i do sklepu, do automatu. U kogoś jest podobnie? Czekam na Państwa komentarze. System kaucyjny sprawdza się, czy się nie sprawdza? 606-787-878 studio@radiolot.pl albo głosówka przez stronę lub aplikację Radia Łódź. Serdecznie zapraszam do komentowania.

Za 17 minut będzie godzina 8, a po 8 w naszym studiu gość. W Pabianickim Centrum Medycznym otwiera się oddział geriatryczny. To ważna informacja dla mieszkańców regionu, bo takich miejsc w naszym województwie bardzo brakuje. Władze placówki liczą, że nowy sprzęt i nowa specjalizacja pozwoli szpitalowi wyjść z kłopotów finansowych dzięki nowym kontraktom z NFZ-em. Na razie jednak nie jest łatwo. Jak informuje Życie Pabianic, spółka właśnie wystąpiła do miasta o pieniądze na bieżącą działalność. Chodzi o aż ponad 10 milionów złotych. Czy szpital w Pabianicach znów przeżywa kłopoty? Zapytamy o to naszego gościa, którym będzie dziś prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. Będzie też pytanie o to, czy decyzja o zamknięciu pabianickiej porodówki okazała się trafionym pomysłem. Ta rozmowa o około godziny

0: David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street na antenie Radia Łódź, a nasza urodzinowa zabawa trwa. Docierają do nas kolejne opowieści, a pytamy o to, co znaczy dla Państwa właśnie Radio Łódź, szczególnie, że obchodzimy w tym roku 95-lecie. Tym razem odezwała się do nas pani Monika.
1: Radio Łódź jest jak nasza rodzina. Tworzy z nami cudowny poranek, gra dobrą muzykę, ciekawe audycje. Towarzyszy nam prawie zawsze, zarówno w dzień, jak i w nocy. Pozdrawiamy Monika.
0: Pani Moniko, my również serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękuję za te miłe słowa i za udział w naszej urodzinowej zabawie. A teraz mam jeszcze małą prośbę. Proszę odezwać się do nas na studio@radioloc.pl. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z panią i przekazać wszystkie informacje dotyczące odbioru nagrody. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję, a państwa zachęcam do przesyłania kolejnych głosówek, bo kolejna szansa na zdobycie nagrody już w poniedziałek między 9 a 13.

0: to say it. Do you want to grab a drink sometime?
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
14: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na Gali Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
2: Po reklamie.
15: Minutę przed ósmą sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Dziś robi to dla nas Seweryn Potentas.
16: Tym razem zaczynamy od dużych utrudnień na łódzkim Karolewie. Na alei Waltera Jankę przy Bratysławskiej doszło do kolizji auta z tramwajem. Droga jest częściowo zablokowana, szczególnie ta w kierunku centrum miasta. To powoduje spore opóźnienia dla kierowców jadących zarówno od Maratońskiej, Obywatelskiej, jak i tych włączających się od alei Wyszyńskiego. Cierpliwość z pewnością przyda się też kierowcom wjeżdżającym do Łodzi od trasy Górna. Ta korkuje się już na ponadkilometrowym odcinku, a utrudnienia zaczynają się tuż za wlotem od ulicy Brujeckiej. Na koniec przypominam o utrudnieniach między Piotrkowem a Bełchatowem. Po wypadku samochodu ciężarowego i samochodu osobowego w Gomulinie droga jest zablokowana, a kierowcy jadą objazdami drogami lokalnymi. Na drogi wracamy za pół godziny.
15: Tu Radio Łódź, minęła ósma. W studiu Jarosław Turek, zapraszamy na serwis informacyjny.
17: A w serwisie tańsze paliwa na stacjach. Możliwe, że już od jutra zastrzeżenia do szkolnej diety z mniejszą ilością mięsa i powrót studentów na uczelnie. W regionie dzisiaj w ciągu dnia będzie słonecznie i ciepło, może być ponad 22 stopnie. Już w ten weekend rząd uruchomi kolejny program obniżający ceny paliw na stacjach. Dzięki temu, że prezydent Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, do budżetu państwa trafi nawet 4 miliardy złotych, z których będzie można sfinansować obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo. O szczegółach mówi Michał Makowski.
18: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że rząd natychmiast wyda rozporządzenie umożliwiające obniżkę cen paliw o złoty 20, złoty 30 na litrze. W takim przypadku cena benzyny na pylonach powinna sięgnąć około 6 zł i 70 groszy, a cena oleju napędowego spadnie poniżej 8 zł. VAT na paliwo zostanie obniżony z 23 do 8%, a to nie wszystko.
19: Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę.
18: Rządowe rozporządzenie przywróci także maksymalną marżę dla sprzedawców paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę opodatkowującą nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
17: Obniżone ceny paliw mają obowiązywać co najmniej do końca roku. Śmiertelny wypadek na ulicach Kutna. Starszy mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Z nieznanych na razie przyczyn ciągnik rolniczy wypadł z drogi, obrócił się i przygniótł prowadzącego go kierowcę, mówi aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
20: W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 81-letni mężczyzna. Obecnie trwa wyjaśnianie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia.
17: Na przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. Mniej mięsa, więcej warzyw i strączków w szkołach i przedszkolach. Takie zasady obowiązują w stołówkach placówek od nowego roku szkolnego, a sanepid prowadzi kontrolę. Wśród rodziców nowe zasady żywienia wywołują kontrowersje z powodu ograniczenia spożywania mięsa. Jest za to więcej warzyw i owoców. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi informuje, że nie ma jednak informacji, aby z powodu wprowadzenia diety planetarnej uczniowie rezygnowali z posiłków w stołówkach albo wyrzucano więcej jedzenia. Powiat łódzki wschodni przygotowuje się na sytuacje nadzwyczajne. W Koluszkach rozpoczęły się prace przy budowie magazynu obrony cywilnej, który pomieści niezbędny sprzęt do reagowania kryzysowego. Budynek powstaje w sąsiedztwie Powiatowej Straży Pożarnej, co pozwoli na sprawną dystrybucję sprzętu w razie potrzeby, mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
21: Dla przykładu agregaty prądotwórcze i maszty oświetleniowe w odpowiedniej przyczepce będą gotowe do wyjazdu w ciągu kilkunastu minut. Mobilna stacja uzdatniania wody będzie gotowa do tego, aby na przykład wodę z rzeki i dostosować do tego, aby można było ją poić zwierzęta.
17: W magazynie będą łóżka polowe, namioty, a także opatrunki czy urządzenia medyczne. To także magazyn sprzętu niezbędnego w przypadku zdarzeń drogowych na autostradzie A1, trasie S8 czy linii kolejowej Łódź-Warszawa. Do Łodzi wrócili studenci. 6 łódzkich uczelni publicznych wspólnie zainaugurowało nowy rok akademicki Filharmonii Łódzkiej. Rektorzy w przemówieniach mówili o planach na kolejny rok. Rektor Politechniki, profesor Krzysztof Jóźwiak, podkreślał na przykład, że uczelnie skutecznie odpowiadają na nowe wyzwania.
0: W każdej uczelni pojawiają się nowe kierunki studiów, co jest wynikiem oczywiście zmian, które występują w naszym otoczeniu i potrzeb rynku pracy.
1: W tym roku nadal chcemy dać studentom, utalentowanym młodym ludziom warunki, żeby rozwijali tą swoją własną osobowość, żeby znajdowali swoje własne odpowiedzi na pytanie, po co robię filmy, w jaki sposób je robię, co chcę dać wszystkim wokół mnie.
17: Dodaje rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej profesor Milenia Fidler. Tylko w 6 uczelniach publicznych w Łodzi będzie studiowało w tym roku około 60 tysięcy osób, a w sumie wraz z uczelniami niepublicznymi to około 70 tysięcy. A powrót studentów to także więcej aut na łódzkich ulicach, również w godzinach szczytu. Za pół godziny w naszym serwisie same dobre informacje.
15: A ja mam dla Państwa samą dobrą informację już teraz, jeśli chodzi o pogodę, bo temperatura idzie w górę, za oknami coraz więcej pięknej jesiennej pogody. W Łodzi jest 10 stopni, w Sieradzu i Łowiczu 9, a w Piotrkowie i Radomsku 8. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, od 22 do nawet 24 stopni. Do tego dużo słońca, słaby wiatr i ani kropli deszczu. Zapowiada się więc idealny dzień na trochę czasu poza domem.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Już 5 minut po 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę rozmowa z gościem. Dziś prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski, ale najpierw trochę muzycznych brzmień. Męskie granie orkiestra i hymn z 2019 roku. Sobie i wam.

0: gość Radia Łódź.
1: Już 9 minut po godzinie 8. Maciej Trojanowski, słuchają Państwo Radia Łódź. Kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pabianickiego Centrum Medycznego, czyli tak naprawdę Pabianickiego Szpitala. Tak, jeżeli ktoś w Pabianicach nie bywa, nie korzysta z usług placówki, zamiast porodówki będzie między innymi geriatria. Już otwarty jest tak naprawdę oddział. Nie jest to informacja wbrew pozorom błaha, ponieważ oddziałów geriatrycznych w województwie łódzkim brakuje. Wszyscy podkreślają, społeczeństwo się starzeje. Będzie potrzeba bardzo specjalistycznej opieki dla osób starszych. No to w takim razie z jakich usług będzie można skorzystać, z jakich zabiegów na takim oddziale geriatrycznym, panie prezesie?
2: Od 1 października uruchomiliśmy oddział geriatryczny w Pabianickim Centrum Medycznym. To 36 łóżek w salach jedno-, dwu- oraz trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym i przystosowaniem do wszystkich aktualnych wymogów. To również nowoczesna sala rehabilitacji, sprzęt, który jest w tej sali.
1: Czyli mamy rehabilitację, będzie można się tam rehabilitować. Ale co jeszcze? Zastanawiam się po prostu, kto może korzystać z takiego oddziału.
2: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, my zrobiliśmy takie analizy chociażby w 2025 roku, ponieważ mieliśmy dwa oddziały internistyczne, 60 łóżek. 80% pacjentów w roku 2025, którzy byli hospitalizowani na tych dwóch oddziałach, można dzisiaj leczyć na oddziale geriatrii, bo oni się kwalifikują.
1: Seniorzy, to byli seniorzy, osoby starsze.
2: To są osoby powyżej 60 roku życia, często wielochorobowe, bo temu służy dzisiaj oddział geriatrii, że te osoby z wielochorobowością mogą trafić na nasz oddział i tutaj specjaliści geriatrii dostosują im leczenie, to w szpitalu, ale również to po hospitalizacji.
1: A nie było problemu ze znalezieniem lekarzy geriatrów? Bo jak ja rozmawiałem z kilkoma samorządowcami, ale także właśnie prezesami szpitali w województwie łódzkim, no to wszyscy mówią, że chcieliby otwierać oddziały geriatryczne. Problem polega na tym, że nie ma lekarzy specjalistów. Jest to specjalizacja bardzo rzadka. Jak na razie, oczywiście potrzeba jest więcej geriatrów. Nie było problemów ze znalezieniem specjalistów do tego oddziału?
2: Oczywiście, że jest problem ogólny ze znalezieniem lekarzy, ale szczególnie tej specjalizacji geriatrii. Mamy to szczęście, że od 1 stycznia tego roku ordynatorem oddziału interny został pan dr Maciej Szymański, który jest specjalistą zarówno z chorób wewnętrznych, jak i geriatrii. Więc oddział od 1 października prowadzi specjalista geriatrii. Z tego się bardzo cieszymy, bo jest to doświadczony lekarz, który idealnie wpasowuje się w ten oddział.
1: Szanowni państwo, więc jeżeli z takimi problemami, to spokojnie można udać się do Pabianickiego Centrum Medycznego. Jego prezes Witold Olszewski jest moim i państwa gościem, to przypomnę. No dobrze, 50 milionów w sumie do sprzętowienia ostatnio poszło, właśnie między innymi na ten szpital, ale jak czytam w Życiu Pabianic, mimo tak dużej kwoty na inwestycje, są problemy finansowe. Wystąpił pan według informacji portalu, złożył wniosek o dofinansowanie spółki z magistratu. Chodzi o ponad 10 milionów złotych. Dlaczego tych pieniędzy brakuje w takim razie? Skoro jest tyle pieniędzy na sprzęt, są na oddziały, jak rozumiem, to jest inna pula, ale aż 10 milionów? Czy tak Szykują się problemy finansowe szpitala w Pabianicach?
2: Już tłumaczę. Panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba rozdzielić dwie sprawy. 50 milionów, które otrzymaliśmy ze środków KPO, tak naprawdę 45, bo 5 milionów to wkład własny spółki, to środki zewnętrzne.
1: Czyli
2: tutaj
1: po prostu
2: w trzech komponentach: geriatrii, Unii Europejskiej, onkologii KPO i cyfryzacji. Te środki pomogą nam w tym, aby leczyć lepiej pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych była na wyższym poziomie.
1: Czyli to 10 milionów, jak rozumiem, brakuje na bieżącą działalność szpitala.
2: A drugą sprawą, o której mówimy, to jest działalność bieżąca szpitala. Dzisiaj za rok 2025 Narodowy Fundusz Zdrowia nie wypłacił nam nadwykonań w kwocie ponad 7 milionów złotych. W tym roku również już mamy nadwykonania, ponieważ leczymy ludzi, ratujemy życie i zdrowie ludzkie i ciężko jest nam tych nadwykonań w nielimitach nie robić. I szanowni państwo, ta kwota, o której pan redaktor mówi, tak, wystąpiłem do właściciela spółki, do Urzędu Miasta Pabianic z prośbą o dokapitalizowanie spółki w wysokości 10 milionów złotych. Jest to właśnie kwota, którą spółka jakby skredytowała w chwili obecnej świadczenia medyczne.
1: A jest szansa, że odzyska się te pieniądze od NFZ-u w takim razie?
2: rozmawiamy zarówno z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Urzędem Miasta, z Radą Nadzorczą, jakie kolejne kroki zrobić, aby te pieniądze odzyskać. Jesteśmy w takim momencie, kiedy pewnie będziemy musieli iść na drogę sądową.
1: Czyli nie będzie tak łatwo w takim razie. Bo wie pan, jeżeli mówimy o długu w szpitalach w Pabianicach, to myślę, że starsi mieszkańcy Pabianic, ale także słuchacze Radio Łódź sobie przypominają sytuację sprzed, nie wiem, 20 lat, kiedy komornik stał u bram miasta. 140 milionów długu. Jest takie ryzyko, że będzie taki zjazd w dół, czy jesteśmy od tego daleko?
2: Myślę, że jesteśmy od takich kwot, o których pan redaktor mówi, daleko. Natomiast oczywiście roku 2025 zakończony stratą obligował nas do tego ustawowo, aby dzisiaj przygotować w tym roku plan naprawczy. Ten plan naprawczy, bardzo dobry, szczegółowy, został przygotowywany przez kilka miesięcy przez zespół Pabianickiego Centrum Medycznego. W chwili obecnej ten plan naprawczy jest zaakceptowany uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez pana prezydenta miasta Pabianic, ale wcześniej zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojewodę Łódzkiego.
1: Na czym on polega?
2: W chwili obecnej również zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Sam formularz tego planu naprawczego to jest kilkaset tysięcy pól do wypełnienia. Natomiast ja skupię się w wypowiedzi na kamieniach milowych, które my przyjęliśmy w tym planie naprawczym.
1: Porodówka, likwidacja porodówki to jest jeden
2: to
1: z tych
2: jeden z kamieni milowych. 1 lipca w naszym szpitalu zakończyła działalność oddział położniczo-neonatologiczny. Postawiliśmy dzisiaj na ginekologię małoinwazyjną i onkologiczną, tak zwaną planową.
1: I to była dobra decyzja? Przynosi to oszczędności, bo ona budziła wśród mieszkańców wiele kontrowersji. No, Pabianiczanki teraz rodzić muszą jechać do Matki Polki, muszą jeździć do Łodzi. To jest najbliższe, oczywiście to są najbliższe szpitale, jeżeli chodzi o Pabianice, jeżeli chodzi o porody. Nie dziwię się, że były kontrowersje, natomiast oczywiście tych porodów, ja pamiętam, jak rozmawiałem z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem, to on wymieniał bodajże, że 360 rocznie porodów to stanowczo za mało. Czyli to przyniosło to oszczędności, ta likwidacja porodówki, to była dobra decyzja?
2: To była dobra decyzja, pokryta analizami. To nie jest tak, że my tą decyzję podjęliśmy z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Ja przez półtora roku przed zamknięciem informowałem zarówno personel, jak i mieszkańców powiatu pabianickiego o możliwości takiej decyzji, która była konieczna. Jeżeli porodów rocznie było około 350, jeżeli mieliśmy decyzję sanepidu o tym, aby blok porodowy wyremontować, a minimalny koszt to około 10 milionów złotych.
1: Czyli nie było sensu po prostu wrzucać kolejnych pieniędzy w nierentowny oddział?
2: Tak, jeżeli w pobliżu mamy 12 km od nas trzeci poziom referencyjny Instytut Zdrowia Matki Polki, jeżeli mamy podpisane również porozumienia z innymi szpitalami, jak Szpital imienia Madurowicza czy Centralny Szpital Kliniczny CKD na ulicy Pomorskiej, to uważam, że pacjentki z powiatu pabianickiego są w pełni zabezpieczone w chwili obecnej. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to już przyniosło efekty finansowe, to jest bardzo krótki okres czasu. My dopiero od 1 lipca zamknęliśmy ten oddział. Pamiętajmy, że na tym oddziale były zatrudnione osoby, było to 18 osób. Część z nich została przeniesiona na inne oddziały, a część z nich musiała zostać zwolniona. To są odprawy dla pracowników, to jest cały proces związany z likwidacją tak dużego oddziału, więc efekty finansowe dopiero przed nami.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi o problemy, wróćmy do tych problemów finansowych Pabianickiego Szpitala. Jaki procent tych problemów stanowią pensje lekarzy? Bardzo głośno, myślę, że słuchacze Radia Łódź też oczywiście wiedzą o tym, że lekarze zarabiają już całkiem nieźle w Polsce i niektórzy być może za dużo. Być może to jest problemem.
2: Czy dzisiaj w Pabianickim Centrum Medycznym wynagrodzenia ogółem stanowią około 78%.
1: No, są szpitale, gdzie nawet 110% i szpital tak musi się kredytować na to, żeby prowadzić bieżącą działalność. Rozumiem, że takiej sytuacji w Pabianicach nie ma.
2: Nie, w takiej sytuacji Pabianica nie ma i my wszystkie wynagrodzenia, zarówno etatowe, jak i te kontraktowe, płacimy w terminach. Mamy swoje problemy finansowe, tak? To prawda, mamy też zobowiązania wymagalne, natomiast wszystkie zobowiązania takie związane z ZUS-em i innymi skarbowe są płacone w terminach. Więc dzisiaj takiego zagrożenia nie ma. Natomiast, tak jak mówię, no mamy swoje problemy finansowe wynikające z tego, że skredytowaliśmy na ponad 10 milionów złotych już nadwykonań, a tych pieniędzy nie mam. Więc musimy szukać nowych rozwiązań, szukać nowego finansowania zewnętrznego i takie rozmowy z Urzędem Miasta Pabianic trwają. One są bardzo konstruktywne i otwarte z panem prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem, więc będziemy szukali takich rozwiązań w chwili obecnej zewnętrznych, ale również możliwości dokapitalizowania spółki w najbliższym okresie czasu.
1: Ale jak rozumiem, trzeba będzie też pójść do sądu i po prostu z NFZ-em sprzeczać się o to, żeby te pieniądze pojawiły się na koncie szpitala.
2: Nawet dzisiaj po tym spotkaniu mam spotkanie z kancelarią prawną, o którą będę rozmawiał, jakie dalsze kroki prawne podjąć w tym, aby no, te pieniądze po prostu odzyskać, bo one nam się należą.
1: Dobrze, a propos w takim razie sporów sądowych, a propos Narodowego Funduszu Zdrowia, to ja pamiętam sprzed 2 lat jeszcze sytuację, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Pabienickie Centrum Medyczne karę za niewykonanie aborcji. Przypomnijmy to, chodziło o pacjentkę, bodajże 40, ponad 40-letnią kobietę w ciąży, u której stwierdzono ciężkie, nieodwracalne wady płodu. Było też zaświadczenie od lekarza dotyczące zdrowia psychicznego, potwierdzone zaświadczeniem właśnie od psychiatry. Domagał się szpital kolejnych zaświadczeń i kolejnych potwierdzeń, no i pacjentka to zinterpretowała, przepraszam, NFZ to zinterpretował jako odmowę wykonania legalnej aborcji. Ponad pół miliona kary zostało naliczone. Później zmniejszono tą karę do 250 tysięcy złotych i szpital zapowiadał, że pójdzie z tym do sądu. Rzeczywiście sprawa trafiła do sądu. Wiadomo już, co dalej się z tym dzieje, czy dalej to się ciągnie, bo 2 lata już minęły.
2: Tak, ta sprawa jest w toku. Sam osobiście byłem przesłuchiwany kilka miesięcy temu przez sąd, kilka godzin w tej sprawie. W chwili obecnej są powołani nowi biegli, którzy będą wydawać decyzje w tych zakresach. Ta sprawa jest w toku, no ona pewnie jeszcze trochę potrwa.
1: Ale jak rozumiem, szpital zapłacił już te pieniądze, tak? Teraz chodzi o to, żeby NFZ ewentualnie oddał.
2: Czyli szpital znowu nie uzyskał tych pieniędzy, jakby w ramach kontraktu została nam pomniejszona jedna z transz.
1: Aha, czyli pewne zabiegi zostały na przykład wykonane?
2: 250 tysięcy zostało nam jakby pomniejszony kontrakt. Walczymy o te 250 tysięcy, bo nie zgadzamy się z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, ponieważ ta sytuacja nie jest tak prosta, jakby można ją opisać w kilku zdaniach. Natomiast z naszej strony w pełni nie zgadzamy się z tą decyzją.
1: No dobrze, to w takim razie ma pan nadzieję, że to w ciągu roku się zakończy, czy kolejne 2 lata będziemy czekać? Jak za 2 lata w Radiu się spotkamy, to znowu zapytam, co tam słychać w sprawie
2: Panie
1: procesu sądowego?
2: Panie redaktorze, też mi zależy na tym, żeby tę sprawę zakończyć jak najszybciej, jak najwcześniej, bo liczę na odzyskanie tych 250 tysięcy, które są nam potrzebne.
1: No dobrze, to jeszcze wróćmy w takim razie na koniec do dobrych informacji, żeby na weekend słuchaczy nie zostawiać samymi negatywnymi informacjami. Poza geriatrią, która się otwiera, jakie jeszcze usługi będzie świadczył szpital w Pabincach nowe? Bo jak rozumiem, to też jest element tego, żeby zdobyć nowe kontrakty od NFZ-u, żeby więcej pieniędzy na działalność szpitala także się pojawiło. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mogli korzystać z tego mieszkańcy Pabianic, bo przecież pewnie sobie nie wyobrażają funkcjonowania bez szpitala. To poza geriatrią, co jeszcze powinno się znaleźć? Co będzie można znaleźć w Pabienickim Centrum
2: Medycznym? Odpowiadam, natomiast chcę też na koniec powiedzieć jasno, że szpital w Pabienicach istniał i będzie istniał, bo jest potrzebny na mapie potrzeb zdrowotnych województwa łódzkiego.
1: Trzecie miasto
2: jest
1: w województwie łódzkim
2: elementem i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dlatego te wszystkie sprawy związane z rozwojem tego szpitala są tak mi bliskie. Jak przychodziłem kilka lat temu do szpitala, wyglądał on inaczej, dzisiaj wygląda inaczej. Ale w skrócie, 50 milionów w 3 komponentach. Pierwszy komponent geriatria, już powiedzieliśmy. Kolejny komponent onkologia to 25 milionów. Tutaj w różnych zakresach, ale szczególnie nowa pracownia rezonansu magnetycznego. Do tej pory korzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej. Dzisiaj mamy swój rezonans magnetyczny, 1,5-teslowy, bardzo nowoczesny.
1: To pewnie też oszczędności przyniesie.
2: To oczywiście przyniesie oszczędności, ale też wymogi ustawowe Ministerstwa Zdrowia mówią, że jeżeli posiada się neurologię, tak jak my posiadamy z oddziałem udarowym, to musimy taką opiekę rezonansu jakby mieć 24 godziny na dobę. Kolejne to remont, modernizacja bloku operacyjnego, jednej sali operacyjnej oraz sali wybudzeniowej wraz z wyposażeniem. Kolejny element to zakład diagnostyki obrazowej. Tutaj nowy rentgen, tutaj 4 nowe USG i wiele innego sprzętu, jak laparoskopy, diatermie, wyposażenie oddziałów urologii, ginekologii, chirurgii, tych wszystkich oddziałów, które są zabiegowe, ale które tak naprawdę świadczą usługi dla pacjentów onkologicznych, bo nie zapominajmy, że głównym celem tych środków to jest pacjent i jego leczenie, więc tutaj właśnie w Polsce tej powiatowej, w Polsce tych małych miast, jak mniejszych miast, jak Pabianice, my chcemy tego pacjenta dobrze zdiagnozować i na miarę możliwości naszego szpitala wyleczyć, bądź też wskazać mu drogę leczenia w wyższym poziomie referencyjnym w innym szpitalu. Po to są te środki, po to jest Krajowa Sieć Onkologiczna, jesteśmy w tak zwanym Solo 1, po to jest Krajowa Sieć Kardiologiczna i pewnie za chwilę kolejne nowe, żebyśmy usprawniali proces leczenia pacjenta. I ostatni komponent to cyfryzacja, tutaj uzyskane ponad 8 milionów złotych. Tego może naocznie nie widać, ale są to nowe serwery, cała sieć informatyczno-sieciowa i cyberbezpieczeństwo,
1: ostatnio,
2: które jest bardzo ważne dla szpitala, dzięki temu będzie zabezpieczone.
1: Tu musimy postawić kropkę, mam nadzieję, że z takimi dobrymi informacjami zostawiamy Państwa na weekend. Bardzo dziękuję. Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
3: A wszystkie rozmowy możecie już teraz odsłuchać na radioloc.pl.
0: Radio

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
7: Kevin!
6: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
8: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na niki.dw.edu.pl.
9: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy Razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara Kobieta Wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka Odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radio Łódź.
11: Za 2 minuty będzie 8:30 w naszym studiu Seweryn Potentas. Ponownie dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
11: Dzisiaj dobra informacja dla kierowców. Paliwa będą niższe.
12: No być może będą niższe. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jeżeli chodzi o ceny paliw. No ale dla łódzkich kierowców i tak to niewiele daje, bo w korkach trzeba i tak swoje odstać, więc to paliwo się po prostu traci.
11: A jak na piątek, jak tak obserwujesz sytuację od rana, to dużo dzisiaj czasu stracimy mniej więcej?
12: Tradycyjnie, choć trzeba się też rozbroić w cierpliwość w okolicach uniwersyteckich miejsc, czyli tutaj chociażby Pomorska, Narutowicza czy Aleja Politechniki.
11: No tak, studenci wrócili, i robią swoje. No niestety. No to posłuchajmy o tym, co dzieje się na drogach.
12: Przede wszystkim uwaga kierowcy z łódzkiego Karolewa. Duże utrudnienia czekają na alei Waltera Jankę w okolicy Bratysławskiej. Przed 8:00 doszło tam do kolizji auta z tramwajem. Choć ruch tramwajowy już przywrócono, to kierowcy nadal utkną w korkach. Najwięcej czasu stracą kierowcy włączający się w aleję Waltera Jankę od ulicy Maratońskiej i alei Wyszyńskiego. Niełatwo jedzie się też łódzkim Zdrowiem. Blokują się wszystkie dojazdy do Włókniarzy, czyli Solec, Drewnowska, Konstantynowska i aleja Unii Lubelskiej. Do tego uwaga na Krzemienieckiej przez remont Redkińskiej, ta stoi na całym odcinku od Krakowskiej do Bandurskiego. Utrudnienia utrzymują się też na trasie między Kutnem a Łowiczem. Przypominam, że na wysokości wsi Plecka Dąbrowa doszło do kolizji, a droga jest częściowo zablokowana. A kolejny raport minutę przed 9:00.
11: Zbliża się 8:30.
3: Same dobre wiadomości.
11: I Jarosław Turek, udało się znaleźć jakieś?
13: To dzisiaj będzie o miejscach do pływania.
11: Posłuchajmy.
7: Różnych. Po pierwsze, po węglowym wyrobisku w Bełchatowie ma powstać najgłębsze jezioro w Polsce i to jest przyjemna perspektywa, biorąc pod uwagę, jak daleko nam stąd do wielkich jezior. Powstanie zbiornika zakłada plan rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia węgla, podpisany przez bełchatowskiego starostę Jacka Zatorskiego. Jednym słowem, wielka dziura w ziemi zostanie zalana.
10: Kopalnia planuje tam zostawić jedną ze zwałowarek, zatopić. Ma to być atrakcja dla nurków. Dookoła ponad 400 hektarów lasów, plaże, przystań. Będzie fajne miejsce.
13: Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej. Zarówno wielkoskalowej elektrowni, jak i małych reaktorów modułowych, czyli tak zwanych SMR.
7: Dodaje Joanna Blewąska, Kołodziejczak z PGE, a to jest szansa na nowe miejsca pracy. Wydobycie węgla w polu Bełchatów ma skończyć się jeszcze w tym roku. Przekształcenie ogromnej odkrywki w kompleks wodno-leśny będzie trwało ponad 30 lat, ale na pewno warto poczekać. Także to jezioro bardziej wirtualne na razie, a teraz bardziej realna perspektywa, bo mieszkańcy Wielunia czekają, aż znowu zostanie otwarta nieczynna od kilku miesięcy kryta pływalnia. No i się doczekają. Miejski basen zamknięty od lutego z powodu przecieków w okolicach Rynien Przelewowych będzie już niedługo znowu otwarty, a chętnych nie zabraknie.
14: Ja pływam już może od 30 lat regularnie i brakuje mi, kiedy nie mogę popływać.
15: Liczymy na to, że ten basen będzie w październiku dostępny dla nas, dla mieszkańców Wielunia.
16: Może nie na początku października, ale w drugiej połowie października ta pływalnia powinna być już udostępniona wszystkim chętnym.
7: Tak zapowiada burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Brak pływalni w mieście jest odczuwalny, bo w tej chwili najbliższy kryty basen jest oddalony o 20 km.
11: To ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość dla Państwa. Otóż zakończyły się utrudnienia na drodze między Piotrkowem a Bełchatowem. Jeśli chodzi o pogodę, to tych dobrych informacji nie brakuje. Jesień będzie nas dziś rozpieszczać. Od rana bezchmurne niebo i dużo słońca. W Łodzi i Piotrkowie 11 stopni, w Sieradzu 10, a w Łęczycy i Rawie Mazowieckiej teraz 9. To jednak dopiero początek, bo po południu termometry pokażą 22, nawet 23 stopnie. Zapowiada się więc dzień, który bardziej przypomina końcówkę lata niż początek października, ale to chyba dobrze, tak mi się wydaje.
17: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: To jak już płyniemy na takiej fali dobrych informacji, to ja dorzucę jeszcze jedną. Obiecuję, że jedną z ostatnich, mam nadzieję, że tych informacji będzie bardzo dużo, ale dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj piątek, kończy się ten tydzień roboczy oczywiście, więc jeszcze parę godzin w pracy i będzie można trochę odpocząć. A teraz zaśpiewa dla nas Barbara Wrońska.

0: Teraz powiemy o tym, co dzieje się w szkołach i przedszkolach od 1 września. Otóż od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady żywienia. Dieta planetarna zakłada więcej warzyw i roślin strączkowych, a mniej produktów wysoko przetworzonych. Zmiany budzą emocje rodziców, ale sanepid uspokaja. Kontrole wyglądają podobnie jak w poprzednich latach. W jadłospisie jednej z łódzkich szkół znajdziemy m.in. zupę brokułową, kaszę, kotlet mielony i buraczki, ale też curry z ciecierzycą. To dobra zmiana, choć zdania są różne, mówi psychodietetyczka i mama Joanna Czyżewska.
1: Też jestem mamą, mam dwoje dzieci w placówkach już szkolnych i pytam się oczywiście, jak wygląda ta sytuacja na stołówkach, czy widzą, że jedzenie jest inne, one w ogóle tego jakby nie zauważają, przychodzą, że a dzisiaj obiad był super, bardzo smaczny, tak? Następnego dnia przychodzą, nie, dzisiaj nic nie zjadłem, bo było okropne, ale generalnie nie jest to zasada, że jeżeli były strączki bądź coś stricte warzywnego, to jest to ble.
2: Te zasady żywienia, które zostały wprowadzone, są jasne,
3: mówi wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak.
2: Więcej warzyw, mniej czerwonego mięsa, więcej roślin strączkowych, czyli białka pochodzenia roślinnego, więc nie jest to jakaś rewolucja żywieniowa, która dotarła do szkół, do placówek. Oczywiście jest to teraz ustawowo określone rozporządzenie ministra zdrowia. Wszystkie placówki wiedzą, jak to wprowadzać w życie.
4: To, co doprecyzowano w tym rozporządzeniu, to chociażby liczba warzyw, czy ilość konkretnych warzyw, które powinny pojawiać się w posiłkach.
3: Uspokaja Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Kwestia tego, że dla osób, które nie spożywają w ogóle produktów odzwierzęcych, powinna być alternatywa także dla ryby. Oraz chociażby to, że co najmniej raz w tygodniu powinna pojawić się potrawa na bazie nasion roślin strączkowych.
3: Jedną z częściej powtarzanych, ale nieprawdziwych informacji jest to, że rozporządzenie w jakikolwiek sposób zabrania spożywania mięsa.
4: Nie, rozporządzenie określa dokładnie, że przez 2 dni w tygodniu musi być podawane mięso świeże, czyli nie przetwory mięsne, nie mięso wysoko przetworzone, a mięso świeże. To jest duża zmiana.
3: Psychodietetyczka Joanna Czyżewska, założycielka Mowy od Kuchni, podkreśla, że dziecko powinno poznawać różne smaki już od początku rozszerzania diety.
1: Tutaj widzimy jakby duży problem, bo jeżeli rodzice są nastawieni negatywnie i od razu już komentują, że o Jezu, to ty będziesz dzisiaj jadł, to od razu dziecko też przejmuje tą energię.
4: Z informacji, które docierają do inspekcji sanitarnej ze szkół, wynika, że odbiór nowych przepisów przez szkoły jest w większości pozytywny. Nie napływają do nas pytania, które wskazywałyby na jakieś bardzo istotne problemy interpretacyjne. Raczej są to konkretne pytania dotyczące na przykład użycia danego produktu, czy on powinien być używany w tej czy w innej formie.
3: Nowe zasady dotyczą też sklepików i automatów w szkołach.
4: Chodzi o to, żeby produkty, które są tam dostępne, były produktami zdrowymi, żeby było tam jak najmniej produktów dosładzanych czy wysoko przetworzonych.
0: Sanepid zachęca szkoły i rodziców, żeby w razie wątpliwości pytali o nowe zasady w swoich stacjach. Można dzwonić i pisać. Kontakty znajdziemy na stronach internetowych lokalnych stacji sanepidu. Dieta planetarna i nie jest to żaden kosmos, jak się okazuje. Asia Karp przygotowała tę relację.

Nothing Better Than This w Radiu Łódź. Za 14 minut będzie 9, a teraz jeszcze na chwilę wracamy do naszej urodzinowej zabawy z okazji 95. urodzin Radia Łódź, bo mamy dobrą wiadomość dla naszej słuchaczki, pani Moniki, która przesłała nam nagranie audio. Została pani nagrodzona, pani głosówka bardzo nam się spodobała i radiowa nagroda czeka właśnie na panią. Niestety na razie nie udało nam się skontaktować, dlatego pani Moniko, jeśli nas pani słucha, prosimy o kontakt. Proszę napisać na studio@radioloce.pl. Wtedy przekażemy wszystkie informacje dotyczące odbioru nagrody, czyli naszej radiowej bluzy i magicznego kubka. Państwu przypominam, nasza zabawa trwa z okazji 95. urodzin Radia Łódź. Nagrywajcie swoje głosówki i opowiedzcie nam, co Radio Łódź dla was znaczy. Możecie to zrobić przez naszą stronę internetową albo aplikację Radia Łódź. Kolejna szansa na zdobycie urodzinowej nagrody już w poniedziałek między 9 a 13. Czekamy na państwa historię i wspomnienia. 95 sekund, taki czas powinna mieć ta głosówka i może to właśnie do państwa trafi nasza radiowa nagroda. A my teraz gramy dalej z Florence i The Machine.

No i lubimy takie utwory w Radiu Łódź, które dodają energii, szczególnie właśnie o poranku, kiedy trzeba takiej motywacji nam. Także no, my tak specjalnie gramy dla Państwa tak trochę energicznie. Za 9 minut będzie godzina 9, o pełnej oczywiście serwis informacyjny, najważniejsze wiadomości z kraju, z Łodzi i z naszego regionu, a minutę przed 9 sprawdzimy jeszcze raz, co dzieje się na drogach. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, studenci wrócili na uczelnię, więc ten ruch jest na pewno większy, szczególnie właśnie przy uczelniach, także tutaj również trzeba się uzbroić w cierpliwość. Szczegóły minutę przed 9. Seweryn Potentas będzie miał dla nas te informacje. A już teraz jedna, przyznam szczerze, z moich ulubionych artystek na polskiej scenie muzycznej, czyli Kaśka Sochacka, która zaśpiewa nam Spaleni słońcem.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
4: Kevin!
3: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Seweryn Podrotas teraz powie o tym, co dzieje się na drogach.
14: Utrzymują się utrudnienia na Alei Waltera Jankę w Łodzi. Droga może być częściowo zablokowana po kolizji, do której doszło przy Bratysławskiej na trasie do centrum. Poza samą Aleją Waltera Jankę korkuje się też przejazd od Alei Wyszyńskiego. Od rana spory ruch czeka też w okolicy Ronda Solidarności. Na Alei Palki zator sięga nawet skrzyżowania z ulicą Smutną. Co najmniej 5-minutowa strata czeka także na ulicy Źródłowej. Na utrudnienia uwaga także kierowcy z powiatu opoczyńskiego. To przez remont na trasie między Paradyżem a Żarnowem. Drogowcy pracują obecnie na wysokości wsi Budków. Na ponad kilometrowym odcinku wylewany jest nowy asfalt, przez co ruch odbywa się wahadłowo, a to oznacza postój w nawet 2-kilometrowym zatorze. Dziękuję i życzę spokojnej drogi.
13: Tu Radio Łódź, zbliża się 9:00. Zapraszamy na wiadomości, które przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
15: W serwisie rosnące kłopoty finansowe szpitala w Pabianicach. Kolejny wyciek danych, 2 milionów pacjentów i nowy samolot F-35 w bazie lotniczej w Łasku. A przed nami po chłodnym poranku słoneczny i ciepły dzień z temperaturą może nawet ponad 22 stopnie. Szpitalowi w Pabianicach brakuje pieniędzy i to aż 10 milionów złotych na bieżącą działalność. Władze placówki chcą je uzyskać od miasta. Taka dziura w budżecie może dziwić, bo szpital sporo inwestuje. Niedawno otworzył oddział geriatryczny, a teraz kupił rezonans czy aparat RTG. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z prezesem Pabiańskiego Centrum Medycznego Witoldem Olszewskim. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jestem, zgadza się.
15: No to wytłumaczmy, jak to jest. Skoro szpital inwestuje miliony, to dlaczego brakuje mu pieniędzy?
0: No z prostego powodu. Inwestycje są możliwe dzięki pieniądzom m.in. z Unii Europejskiej, na przykład z Krajowego Planu Odbudowy. Bieżąca działalność szpitala to zupełnie coś innego. Prezes Olszewski wyjaśnia, że wszystko przez nadwykonania, za które nie zapłacił NFZ.
4: Za rok 2025 Narodowy Fundusz Zdrowia nie wypłacił nam nadwykonań w kwocie ponad 7 milionów złotych. W tym roku również już mamy nadwykonania, ponieważ leczymy ludzi, ratujemy życie i zdrowie ludzkie i ciężko jest nam tych nadwykonań w nielimitach nie robić.
0: Wszystko wskazuje na to, że sprawa pieniędzy niewypłacanych przez NFZ skończy się w sądzie, a miasto Pabianice będzie musiało znaleźć w budżecie 10 milionów, żeby szpital się nie zadłużał. Pewną nadzieją są również oszczędności, które ma przynieść na przykład likwidacja pabianickiej porodówki.
15: No to przypomnijmy, że porodówkę w Pabiańcach likwidowano w lipcu, dlatego od wakacji Pabiańczanki mogą rodzić w Łodzi. A gdzie dokładnie? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na stronie i w aplikacji mobilnej Radio Łódź.
16: Więcej na radiołódź.pl.
15: Jest kolejny wyciek danych pacjentów. Dane ponad 2 milionów pacjentów wyciekły z firmy Felk Software, dostarczającej oprogramowanie dla gabinetów stomatologicznych. Firma obsługująca około 16 tysięcy gabinetów w całej Polsce przyznała, że padła ofiarą cyberataku. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ubolewa i zapewnia, że rząd wprowadzi przepisy nakładające większą odpowiedzialność na podmioty przetwarzające dane osobowe.
17: Będzie jasny przepis, że jeżeli przetwarzasz dane więcej niż 100 tysięcy osób, musisz wtedy odpowiadać tak jak administrator, mieć pełną odpowiedzialność za te wszystkie dane. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dane medyczne, obowiązkowa ocena ryzyka i audyt bezpieczeństwa.
15: Według wstępnej oceny z cyfrowej bazy firmy Felk Software wyciekły dane identyfikacyjne i kontaktowe pacjentów, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL i adres, a także dane medyczne i informacje związane z e-receptami. Nie tylko dzieci i nastolatki, ale także młodzi dorośli do 26 roku życia mogą teraz bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program szczepień, a pilotaż szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego to dla tej grupy wiekowej potrwa do maja przyszłego roku. Mówi o tym więcej Joanna Stankiewicz.
18: Od października z bezpłatnych szczepień dwuwalentną szczepionką przeciw HPV będą mogły skorzystać osoby pełnoletnie do ukończenia 26 roku życia, wyjaśnia główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
19: Mamy nadzieję, że ta oferta kierowana właśnie dla młodych dorosłych, którzy już mogą się szczepić sami bez zgody rodziców czy opiekunów, że ta oferta będzie ciekawa.
18: Do tej pory szczepienia przeciw HPV były finansowane dla dzieci i nastolatków od 9 do 18 roku życia. Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni przed nowotworami narządów płciowych, odbytu oraz głowy i szyi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
15: Lekarze przekonują, że przeciw HPV szczepić powinny się nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Już 9 samolot wielozadaniowy F-35 dotarł do bazy lotniczej w Łasku. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na portalu X, że to jest pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. A pierwsze 3 F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin dotarły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku w maju. 5 kolejnych pod koniec sierpnia. Do końca roku w Polsce ma być już 14 takich maszyn. Napiszemy o tym więcej m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
13: A już teraz czas na sport i Robert Zwoliński.
20: Mecz Beniaminka z Mistrzem Polski rozpocznie nowy sezon siatkarskiej ekstraklasy kobiet. MKS Kalisz podejmie PGE Budowlanych Łódź. Łodzianki mają świadomość, że każda drużyna będzie teraz mocno mobilizowała się na pojedynki z nimi, czyli z mistrzyniami Polski. Trener Budowlanych Maciej Biernat przekonuje, że najważniejsze będzie odpowiednie podejście mentalne.
21: Pierwsza kolejka, mecz na wyjeździe, dreszczyk emocji, zastrzyk adrenaliny. Tam będzie dużo takich ciekawych smaczków, które są z daleka od siatkówki, więc trzeba będzie bardzo dobrze przygotować przede wszystkim swoją głowę.
22: Dziewczyny z Kalisza na pewno będą grały u siebie na hali i nie będą miały nic do stracenia, ale my pojedziemy walczyć i mam nadzieję, że przywieziemy pewne zwycięstwo.
20: Dodaje nowa rozgrywająca Budowlanych Katarzyna Wenerska, a początek meczu MKS-u z Budowlanymi dzisiaj po godzinie 17.30. Z kolei w niedzielę po 18.00 ŁKS Komerskon Łódź podejmie w Sportarenie wicemistrzynię, czyli siatkarki Dewelopresu Rzeszów. Piłkarze reprezentacji Polski zagrają dzisiaj w Warszawie z Rumunią w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Młody pomocnik Wiktor Nowak zdaje sobie sprawę z tego, że choć Rumunia przegrała pierwsze dwa spotkania, to nie będzie łatwy rywal.
2: To tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce. Rumunia to też nie jest słaby zespół, wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
20: Na początek meczu Polska-Rumunia dzisiaj o godzinie 20.45. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie, przegrywając z Ukrainką Dajaną Jastremską 0-2. Przed godziną 11 w stolicy Chin swoje spotkanie drugiej rundy powinna rozpocząć Magdalena Fręch. Łodzianka zmierzy się dzisiaj z Czeszką Nikolą Bartunkową, a jutro Iga Świątek zagra z Chinką Xinyu Gao. Na koniec przypominam, że przetarg na remont stadionu lekkoatletycznego AZS Łódź został unieważniony, a co było tego powodem, już niebawem na radioloc.pl.
3: Polska złota jesień. Dziś to stwierdzenie ma sens w 100%. Bezchmurne niebo i dużo słońca. Tak zapowiada się ten piątek. W Łodzi, Piotrkowie i Jęczycy będą 22 stopnie, w Sieradzu 21, a w Rawie Mazowieckiej nawet 24. Czyli powodów, żeby narzekać na pogodę, naprawdę nie ma. A w studiu nasz czwartkowo-piątkowy duet, Monika Borsow-Dudowicz, dzień dobry.
5: Witam bardzo serdecznie.
3: I Piotr Stańczyk, dzień dobry.
23: Dzień dobry, Kubo, witam Państwa.
3: Jak, co wy sądzicie o tej polskiej złotej jesieni? Zgadzacie się z tym?
5: No tutaj jest tylko takie pytanie, czy my mamy złotą polską jesień, czy babie lato? I to też jest bardzo ciekawy wątek,
3: słuszne,
5: prawda?
3: Dlatego, słuszne.
5: Że to są tak naprawdę dwa różne zjawiska. Natomiast niezależnie już od samej nazwy, myślę, że przepiękna jest pogoda za oknami. I to jest powód do uśmiechu w dniu uśmiechu między innymi.
3: Dokładnie. W takim razie my zostawiamy Państwa, mam nadzieję, że z takim uśmiechem, który słyszycie od nas. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jakub Janik nasz program realizował. Do usłyszenia.
24: Radio Łódź. Na dwa głosy.

0: 13 minut po godzinie 9 już, to wracając do pięknych jesiennych przede wszystkim historii w październiku. Mamy między innymi drugiego dnia października taką okoliczność, bo to drugi dzisiaj już, prawda?
1: To już drugi, tak, tak.
0: Że mamy ten wyjątkowy dzień uśmiechu i tutaj będziemy mieli dla Państwa dzisiaj zadanie specjalne.
1: Jak najbardziej, ponieważ no, nie można nie wykorzystać takiej okazji, takiego splotu okoliczności. Zapytamy naszych słuchaczy może o to, czy dzisiaj już mieli jakiś powód, żeby się uśmiechnąć.
0: Tak jest. Taka historia wyjątkowa, która już się dzisiaj przytrafiła. Od tego dzisiaj zaczynamy. studio@radiolucie.pl. Upominki za najciekawsze opowieści już przygotowane.

0: To Ania Dąbrowska w Radiu Łódź, 20 minut po godzinie 9. Szukamy dzisiaj tych powodów do uśmiechu, nie bez powodu. Co dzisiaj już przyczyniło się do tego, że uśmiechali się Państwo odrobinę, a może nawet bardzo? studio@radiołódź.pl. Czekamy na opowieści, ale jeżeli chodzi o ten uśmiech, mamy jeszcze kilka spraw do omówienia.
1: Tak, bo mamy, Moniko, między innymi takie naukowe uzasadnienie. Okazuje się, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli popularnych hormonów szczęścia. To oznacza, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić
0: nastrój.
1: To ja
0: muszę się zmusić już teraz, wiesz, uśmiechnęłam się i rzeczywiście już te endorfiny zaczynają działać w organizmie, to prawda.
1: Słuchacze wiedzą, czują, my jesteśmy ludźmi pogodnymi, lubimy się śmiać, więc my się już uśmiechamy do siebie i nie tylko od samego rana. Dodam jeszcze, że pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny, uwaga, z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Mm-hmm. Tylko nie tyjemy.
0: No to jest ten powód do uśmiechu kolejny w takim razie. Czekamy na wiadomości od Państwa. studio@radiołódź.pl. Uśmiech także słychać i usłyszymy to już za moment. Ja przeprowadzę taki mały eksperyment i powiem tak. Zapraszamy i zapraszamy w dwóch wersjach, dobrze? Zapraszamy. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 9:00 to czas na rachunek sumienia. Kto już dzisiaj korzystał z pomocy sztucznej inteligencji? My za chwilę do tego tematu wrócimy w magazynie Sekrety Sztucznej Inteligencji. A dzisiaj odpowiedź na bardzo ważne pytanie, jak będziemy pracować w przyszłości, bo niektórzy już się o to martwią, nie bez powodu. Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? O tym już za moment w Radiu Łódź.

0: No i proszę, taka piosenka także może sprawić, że się uśmiechniemy już od rana. To może być jeden z pretekstów. Na językach zaśpiewała Kaja. Dodam, że utwór pojawił się na jej drugiej studyjnej płycie zatytułowanej Zebra w roku 1997. Radio Łódź na dwa głosy za 26 minut 10.
1: Sekrety sztucznej inteligencji.
2: Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? To jedno z najczęstszych pytań i jedno z najbardziej niepokojących. Krótka odpowiedź brzmi: nie w taki sposób, jak się tego boimy. Technologia rzadko likwiduje zawody, ona raczej zmienia zakres zadań. Weźmy na przykład księgowość. Dziś systemy potrafią automatycznie odczytywać faktury, przypisywać je do kategorii i uzgadniać płatności. Znika ręczne przepisywanie danych, znika wprowadzanie dokumentów do systemu. Ale nie znika księgowy. Zmienia się jego rola. Z osoby, która raportuje przeszłość, staje się kimś, kto analizuje dane i doradza. Sztuczna inteligencja przejmuje rutynę. Człowiek zostaje przy odpowiedzialności. Marketing. System wygeneruje opis produktu, stworzy kilka wersji reklamy, przetestuje, które działa lepiej. Znika masowa produkcja prostych treści. Znika ręczne ustawianie każdej kampanii. Ale nie znika marketingowiec. Z wykonawcy staje się projektantem strategii. Nadzoruje jakość, pilnuje wiarygodności marki i podejmuje decyzję, czy coś w ogóle powinno zostać opublikowane. Bo model generatywny tworzy tekst na podstawie wzorców językowych, nie rozumie reputacji firmy i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Urzędy. System może sprawdzać kompletność wniosków, odpowiadać na powtarzalne pytania, wykrywać nieprawidłowości w dokumentach. Znika część biurokratycznej pracy, ale decyzje administracyjne wymagają interpretacji prawa i odpowiedzialności. Algorytm może wskazać wzorzec, ale to człowiek podpisuje decyzję. Medycyna. System potrafi analizować zdjęcia RTG czy mammografii i zaznaczać obszary, które odbiegają od normy. To ogromne wsparcie. Znika ręczne przeglądanie tysięcy obrazów bez wsparcia technologii, ale nie znika lekarz. Badania pokazują, że lekarz wspierany przez system osiąga wyższą trafność diagnozy niż lekarz działający sam. Sztuczna inteligencja nie przejmuje relacji z pacjentem i nie bierze odpowiedzialności za decyzję terapeutyczną. Trzeba też powiedzieć sobie jasno. Obecnie mamy do czynienia z tak zwaną wąską sztuczną inteligencją, czyli systemami wyspecjalizowanymi w jednym konkretnym zadaniu. Model do analizy obrazów medycznych nie nauczy się sam prowadzić urzędu. Generator tekstu nie stanie się nagle chirurgiem. To narzędzia. Czy niektóre stanowiska znikną? Tak. Szczególnie te oparte wyłącznie na powtarzalnych czynnościach. Ale historia pokazuje, że każda fala automatyzacji zmienia strukturę pracy, a nie usuwa jej całkowicie. Powstają nowe role. Specjaliści nadzorujący systemy, analitycy łączący wyniki AI z przepisami prawa, jak i osoby odpowiedzialne za jakość danych. Kluczowe pytanie nie brzmi więc, czy AI zabierze pracę, tylko które zadania przejmie. Sztuczna inteligencja przejmuje rutynę. Człowiek zostaje przy interpretacji, kontekście i relacjach. I to nie jest uspokajanie na siłę, tylko opis tego, co się już w tej chwili dzieje. Najgorszą strategią nie jest walka z technologią. Najgorszą strategią jest udawanie, że jej nie ma. Najlepszą – nauczyć się z nią współpracować. Bo w tej zmianie nie chodzi o to, czy maszyna zastąpi człowieka. Chodzi o to, czy człowiek nauczy się używać maszyny mądrzej niż inni.
1: Sekrety sztucznej inteligencji.

0: 1979 roku. To najserdeczniejsze, najlepsze życzenia od nas. I teraz tylko takie pytanie, czy na początku był ten uśmiech, czy na początku było to...
1: A może jedno słynne.
0: Być może tak było. Dzisiaj uśmiechnięty poranek, rodzina, rower, pływanie, praca, a w uszach Radio Łódź. To pozdrawiamy raz jeszcze.
1: Bardzo, bardzo miły początek dnia, a znane światowe legendy kina, na przykład Charlie Chaplin, twierdziły, dzień bez uśmiechu jest dniem straconym.
0: Jak on do tego doszedł, naprawdę.
1: Na pewno kojarzymy także takiego francuskiego komika, Louis de Funès,
0: tak,
1: prawda?
0: Kojarzę, tak.
1: Absolutna
0: Zawsze się
1: ikona.
0: Uśmiecham, kiedy tylko
1: Gwiazda.
0: O nim pomyślę.
1: On z kolei mówił tak, śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.
0: To czekamy na Państwa opowieści. Studio@radiolodz.pl. Dzisiaj zdecydowanie z uśmiechem.

0: Dla wielu słuchaczy, zwłaszcza po drugiej stronie Atlantyku, prawdziwy duet marzeń Beyoncé Knowles i Pharrell Williams.
1: Można się dzisiaj zdecydowanie rozmarzyć, o tym proszę pamiętać, ale przede wszystkim dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu i tutaj bardzo Państwa prosimy o następującą sytuację, ponieważ szukamy dzisiaj tych powodów do uśmiechu, które przytrafiły się właśnie dzisiaj. To jest takie zadanie specjalne. Upominki są przygotowane studio@radiowłodzi.pl. Nagrodzone zostaną najciekawsze opowieści. O godzinie 10 najważniejsze wiadomości Radio Łódź, ale tutaj też ważna informacja. Jaki będzie ten nadchodzący weekend? Jeżeli chodzi o pogodę, to wszystko już za moment się wyjaśni. Trzymamy kciuki. Już mogę zdradzić. Będzie dobrze po prostu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Fachowe porady ekspertów.
3: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
2: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
4: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
2: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
11: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
12: Zdania zmienianie.
11: O nie!
12: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd.
11: Jest na to wszystko jeden trik.
13: Teraz, zaraz, naraz.
14: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
15: Jest godzina 10. Radiu Łódź, posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
16: Mam w serwisie straty po trudnym do ugaszenia pożarze stolarni pod Piotrkowem. Wypadek i akcja ratunkowa po polskich alpinistów na Mont Blanc. I wotum nieufności dla ministra finansów. W regionie wciąż przyjemna, wyżowa pogoda. Będzie dużo słońca i ciepło. Może być 23 stopnie. Pożar stolarni w Skotnikach w powiecie piotrkowskim. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, a z żywiołem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Akcja trwała do prawie 2 w nocy, mówi starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
17: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 złotych.
16: Pożar był gwałtowny i trudny do ugaszenia. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Przyczyna tego pożaru na razie nie została jeszcze ustalona. Francuskie i włoskie służby uratowały polskich alpinistów. Para wspinaczy utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na linie w deszczu i zimnie. Mówi o tym więcej Aleksandra Nietopiel.
18: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez linę, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem. To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Jak podkreśla agencja ANSA, ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Każda kolejna minuta oczekiwania zwiększała zagrożenie dla alpinisty. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
16: Partnerka uratowanego wspinacza została sprowadzona na dół przez włoskich ratowników i nie wymagała pomocy lekarskiej. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Poinformował o tym podczas spotkania z dziennikarzami w Puławach wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Powodem jest coraz większe zadłużanie państwa.
19: Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,6 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych 3 lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego.
16: Przemysław Czarnek przypomniał też, że niedobory wpływów podatkowych do budżetu w zeszłym roku wyniosły 40 miliardów złotych, a w tym roku 20 miliardów. We Francji ponad 400 szkół będzie dzisiaj zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu antyrządowe protesty uczniów przerodziły się teraz w falę przemocy. Wczoraj podpalono kilka budynków szkolnych, a niemal 2000 osób zostało zatrzymanych za udział w zamieszkach. Mówi o tym Stefan Folzer.
0: Zamknięcie szkół ma zapobiec kolejnym zamieszkom, ale też chronić uczniów i pracowników. 65 członków personelu zostało rannych od początku protestów. To bezprecedensowe, podkreślił minister edukacji Edouard Giffrey. Mamy do czynienia z działaniami wymierzonymi w publiczny system edukacji i mającymi na celu jego zniszczenie. Protest uczniów początkowo dotyczył pogarszających się warunków nauki, ale przerodził się w zamieszki, których skutkiem jest niszczenie szkół w wielu miastach. Szczególne oburzenie wywołała wczorajsza sytuacja w Nantes, gdzie spłonęła jedna z najnowocześniejszych szkół w mieście. Na razie jednak nie widać końca protestów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
16: Już teraz straty liczone są w dziesiątkach milionów euro, a kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
15: Tylko i wyłącznie dobre informacje za radiowym oknem. Dużo słońca i błękitnego nieba, tak jest w Łodzi, tak jest w całym naszym województwie. Nadeszło zatem prawdziwe babie lato. Na radiowym termometrze aktualnie 13 stopni powyżej zera, ale będzie dużo cieplej, nawet do 22, a może i 23 stopni. Barometr wskazuje 1013 hektopaskali, co oznacza wysokie ciśnienie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni o zmiennej charakterystyce. Biometr korzystny.

0: Radio Łódź na dwa głosy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w piątek, 2 października. My, to znaczy...
2: Monika Borusow-Dudowicz.
1: I mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Będziemy oczywiście do 13.00.

0: Tak, tak, to tytuł piosenki Krzysztofa Zarewskiego i o ile się orientuję, Monika Borysow też jest na tak.
1: Oczywiście, że tak, od razu mogę tak powiedzieć, prawda? Ale wracając do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj w kalendarzu, ponieważ Dzień Uśmiechu, my o tym będziemy Państwu przypominać. No wiadomo, że jest wiele powodów do uśmiechu, przede wszystkim mamy piątek, ale poprosiliśmy o to, żeby Państwo rozpisywali się na temat tych takich wyjątkowych, tych takich bardzo osobistych. Pani Jola, ależ się rozpisała. Nie mam problemu z uśmiechem, ponieważ mam to jakoś naturalnie. Jak człowiek ma pozytywne nastawienie do życia, to zawsze znajdzie się powód do tego uśmiechu. Dzisiaj oczywiście od rana uśmiechnęłam się. Zaczęło się od zapachu kawy, które miałam szczęście właśnie takie doznania, że takie doznania były, stały się moją częścią. Proszę bardzo, można się w tym pogubić, bo to rzeczywiście długa wiadomość mailowa. Mamy urlop razem z mężem, a tutaj taka piękna perspektywa wspaniałego weekendu. Nie wyjeżdżamy z Łodzi, ale planujemy intensywne doznania kulturalno-sportowe. Po audycji wsiadamy na rowery i jedziemy do Łagiewnik, czyli o godzinie 13:00 idealnie, nie będzie korków i tak dalej.
0: Zwróciłaś uwagę, po audycji. To znaczy, że pani Jola z nami zostaje co najmniej do 13:00.
1: I bardzo dobrze, a my też mamy taką bardzo dobrą wiadomość, ponieważ będzie upominek dla pani Joli. Także za chwilę proszę sprawdzić skrzynkę mailową.

0: 16 minut po godzinie 10, a my już teraz wracamy do tego wspólnego uśmiechania się, za co pięknie dziękujemy, ponieważ kiedy dostajemy od Państwa wiadomości, to od razu jest ten uśmiech na twarzy. Tym razem Pani Angelika, ja nawet jak wstaję lewą nogą, to Franek, Emilka sprawiają, że nie da się nie uśmiechnąć dzisiaj w drodze do przedszkola. Zażyczyły sobie Majkę Jeżowską, no i Lizaki na drogę. Jak tu się nie uśmiechnąć, prawda? Emilka co prawda wyszła w jednym bucie, ale szybko sobie przypomnieliśmy. Także tak to wygląda właśnie.
1: To ja jeszcze, jeśli Moniko pozwolisz, zacytuję wypowiedź naszej stałej słuchaczki, pani Marii, którą serdecznie pozdrawiamy. Dzień dobry. Czy miałam powód do uśmiechu? No jasne, że miałam. Wschodzące nad Górką Widzewską słoneczko, trochę leniwie, tak jak ja, październikowe. I w Radiu Łódź duet pani Monika z panem Piotrem. To się uśmiecham, bo na jesienne nostalgie przyjdzie jeszcze czas. Życząc spokojnego, uśmiechniętego, obowiązkowo dnia, podkreśliła słuchaczka.
0: I to są życzenia skierowane do wszystkich. To też warto podkreślić. Studio@radiolodz.pl. Uśmiechamy się do Państwa w sprawie tego uśmiechu.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym, na prawą nogę strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
11: Zapraszam, Mariusz Janik.
10: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
15: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Na dwa głosy.
16: I na dwa uśmiechy. Piątek to taki magiczny moment tygodnia. Dodaje energii uśmiech, tak naturalnie, harmonijnie się pojawia. Przy takich błękitnych prognozach to szczególnie wiadomość od pana Karola. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
17: A ja jeszcze dodam, że pomysłodawcą tego święta był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, czyli tak zwanego smiley face, prawda? To zostało wymyślone w 1963 roku, ale jest z powodzeniem kontynuowane aż do dziś.
16: Dzisiaj Dzień Uśmiechu.

A dzisiaj także Dzień Anioła Stróża, to tak a propos tych muzycznych klimatów. Odnosząc się do tej obecności zawsze obok, jak to jest z miłością, kiedy sytuacja jest następująca, kogoś kochamy, a jednak odrobinę nas drażni. Co z tym zrobić, jeżeli taka sytuacja się powtarza? Magazyn Tak to czuję już za moment w Radiu Łódź. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczyk.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Razem ze mną w studiu jest gość, to pani Katarzyna Galuba-Lisiewicz, psycholog, logoterapeuta i psychoonkolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dziś chciałam na fali tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, wrócić do tematu klasycznego, do miłości.
2: O.
1: Ale próbowałam, co wiem, że zaskoczyło panią, znaleźć, pozytywnie oczywiście, znaleźć taki temat, który mimo wszystko jest w miłości niepopularny, może nieco tabu. Może zdawać się nieoczywiste, ale wydaje mi się, że ma nośność. To jest temat, dlaczego czasem łatwiej kochać kogoś, kiedy go nie ma. Bo to jest o miłości tej wyobrażonej, wyczekanej i tej, która staje się naszą codziennością. Dlaczego tęsknota potrafi być tak silna, a codzienna bliskość nie zawsze okazuje się tym, czego się spodziewaliśmy. I od razu panią tutaj zapytam, co właściwie dzieje się z uczuciem, od tego chciałabym zacząć. Kiedy z tęsknoty i oczekiwania przechodzimy do codziennego bycia razem?
2: Myślę, że możemy to ująć w takich kilku kluczowych

0: taki krystaliczny blask na rzecz konkretu. Mamy też zmianę chemii, takiej dynamiki, takiej relacji. Tęsknota karmi się niepewnością, brakiem i takim oczekiwaniem. To generuje silne napięcia oraz doznania dopaminowe, czyli tej przyjemności jednak.
1: Masochizmami to pachnie.
0: Troszeczkę, bo tak troszeczkę jest. Wspólna codzienność przynosi z kolei taką stabilizację, przewidywalność. Dla wielu osób ten spadek intensywności, którą daje tęsknota, bywa błędnie odczytywany jako wygaszanie uczuć, wygaszenie miłości, podczas gdy jest to naturalne przejście od ekscytacji do poczucia bezpieczeństwa. Też zmiana roli drugiej osoby następuje. W tęsknocie drugi człowiek jest symboliczny, jest odświętnym gościem lub celem, do którego dążymy. W codzienności on się staje współuczestnikiem prozy życia, kimś, z kim trzeba ustalić podział obowiązków, zmierzyć się z mikronapięciami i podjąć kompromisy. Miłość przestaje być wtedy tylko stanem emocjonalnym, a staje się postawą i decyzją, że chce z tym człowiekiem być.
1: Proza życia. Mm-hmm. To już w ogóle straszy to sformułowanie. I w miłości chyba nie jest ono tak bardzo oczekiwane, prawda?
0: Zwłaszcza, że wiąże się z czymś, co przychodzi troszeczkę później. Czyli taka utrata przestrzeni na własne ja, a autonomia jest czymś, co jest bardzo ważne u każdego człowieka.
1: I właśnie tutaj jest ten temat mm-hmm. podjęty właśnie w kontekście tego, chcę być blisko, ale też chcę zachować autonomię. I teraz co tutaj z tym zrobić, prawda? Chociaż ja nie wiem, czy wszyscy tak naprawdę, czy inaczej, nie chcę generalizować. Ja nie wiem, czy to jest takie oczywiste, że ludzie myślą o swojej autonomii. Czy umieją w ogóle nazwać to coś, to wyodrębnienie autonomią? Kiwa pani głową, że nie.
0: Myślę, że nie. Dlatego, że tutaj dopiero zaczynamy temat tak naprawdę tej autonomii. Dlatego, że możemy tutaj powiedzieć pod kątem psychologicznym o różnych stylach przywiązania, tak? To się tak fachowo nazywa.
1: Ja tu widzę ciekawy temat.
0: Też należy pamiętać o tym, że te różne style przywiązania już budują się u nas od dzieciństwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ma to na to wpływ też nasz układ nerwowy, na te style przywiązania.
1: A proszę powiedzieć, style przywiązania, ile mamy i jak je nazywamy?
0: No, powiemy na razie o dwóch.
1: Dobrze.
0: Czyli powiemy o unikowym stylu przywiązania i o lękowym stylu przywiązania. To są dwa style przywiązania, które nomen omen z takimi stylami przywiązania zazwyczaj łączą się osoby w pary, partnerzy.
1: I więc z tego powstają potem tak. romanse, dramatyk, mezalianse. Kiedy kogoś nie ma, ile w tym naszym uczuciu jest tego prawdziwego człowieka, a ile tego, co sami sobie o nim dopowiadamy?
0: Jeżeli tego drugiego człowieka nie ma, ja bym to porównała do takiego malowania obrazu. Czyli mamy kształt, mamy zarys danego człowieka i nagle nasze wyobrażenia, gdy go nie ma, zaczynają malować nasze wyobrażenia wspaniały obraz. Bez skazy właśnie. Idealny dla nas. I to jest troszeczkę pułapka, bo im bardziej użyjemy naszej wyobraźni, to czasem jest niezależne od nas oczywiście, tym później może być trudniejsze spotkanie z rzeczywistością. Możemy być bardzo zdziwieni. I o ile jesteśmy w stanie to przyjąć, logicznie do tego podejść, okej, nie ma tej osoby, idealizuję troszeczkę, ale kocham tę osobę i akceptuję ją z tymi pozytywnymi i no też negatywami. My też mamy, każda osoba ma i pozytywne, i negatywne strony. I jestem w stanie zaakceptować tę osobę taką, jaka jest, no to w porządku. Gorzej, jeżeli mamy zwłaszcza na początku relacje, i jest to wyobrażenie i na początku w ogóle, bo to jest dynamika powstawania relacji, na początku nie zwracamy uwagi w ogóle na negatywy i później te negatywy się pojawiają, no to fajnie, kiedy jesteśmy w stanie dojrzale do tego podejść, porozmawiać, postawiać granice jedno, drugie i na ile mogę sobie pozwolić, ile jestem w stanie zaakceptować, a ile nie. I trzeba się tego trzymać. Jeżeli pójdziecie zbyt daleko na kompromis, a często to ludzie robią, przymykają oczy, nawet jak ich coś uwiera, to później jest im bardzo trudno, bo wtedy taka relacja zaczyna ich męczyć.
1: Będą świadomie unikać tej osoby.
0: Tak, albo będą unikać tematu. I to ten związek zaczyna się zrobić coraz bardziej pusty.
1: Ale co jeśli sytuacja się powtarza przy każdym związku i te związki są potem takie krótkie,

0: 3-miesięczne, bo jednak okazuje się, że człowiek, który jeszcze niedawno bardzo nam się podobał, po 2 czy 3 miesiącach zaczyna nas drażnić. Jego zachowanie, przyzwyczajenia, czasem nawet jego wygląd. Czy on ma w tym swój udział, czy to się dzieje w naszej głowie z racji owej wojenki, jak on toczymy między potrzebą bliskości, a potrzebą autonomii? Rozwijamy to już w części internetowej. Tak. Razem ze mną jest pani Katarzyna Galuba-Lisiewicz, psycholog, logoterapeuta i psychoonkolog. W Tak to czuję. Dziękuję za uwagę. Zachęcamy do wysłuchania. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu Łódź Słońce, to my tutaj zdecydowanie się zgadzamy, natomiast jeżeli chodzi o ten mróz, który pojawił się w tekście, ja bardzo proszę o tym jeszcze nie wspominać.
1: A przynajmniej znasz to ludowe porzekadło, Moniko, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
0: Od razu musiałeś postraszyć, wiesz, naprawdę.
1: Ale nie, pogodę ducha to nosimy w sobie.
0: To przede wszystkim. Wracamy do tego uśmiechu dzisiaj, ponieważ dostajemy od Państwa fantastyczne wiadomości związane z tym tematem. Ja przypomnę, że dzisiaj prosimy o taki powód, który dzisiaj wywołał uśmiech na Państwa twarzy właśnie.
1: I odpowiedział między innymi na naszą prośbę pan Marcin. Pozdrawiamy, witam. Miałem nadzieję na uśmiech, już mijając stację benzynową o poranku. Ale to jeszcze nie dziś. Uśmiech internetowy. Natomiast mamy piątek, piąteczek, piątunio. Jutro zaplanowane grzybobranie i jeszcze ta pogoda. Nie ma co narzekać. Warto się do siebie po prostu życzliwie uśmiechnąć. Serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i przede wszystkim takiego owocnego grzybobrania życzymy, ponieważ tak, to jest właśnie ten czas. Studio Małpa, radiołódź.pl. Czekamy na wiadomości od Państwa w sprawie tego uśmiechu, a na najważniejsze wiadomości Radio Łódź zapraszamy już o godzinie 11:00.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trojanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
13: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
14: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
16: Na naszym zegarze jest 11. W Radiu Łódź czas na najnowsze wiadomości. Swój informacyjny dyżur rozpoczyna właśnie Justyna Krakowiak. Dzień dobry,
17: Justyna. Dzień dobry. Pod korek albo tylko odrobinę. Za chwilę kierowcy o tym, jak tankują, kiedy jest drogo. W Brzezinach znaleziono niecodzienny sposób na załatanie dziur w chodnikach. Powiemy też o problemach stadionu AZS-u. Dziś w całym regionie mnóstwo słońca, na termometrze w Łodzi 15 stopni. Jedni dolewają do baku tylko trochę, inni tankują drogie paliwo do pełna, bo nie mają innego wyjścia. Kierowcy w całym kraju liczą na to, że ceny na stacjach benzynowych w końcu spadną.
18: Tankuję, bo tego wymaga moja praca. Bo ja mimo wszystko muszę cały czas się poruszać do domu, do pracy, w pracy, więc ja nie mogę zostawić auta.
19: Jak ceny paliw spadną, to się pan pewnie po ludzku ucieszy trochę.
18: Każdy zwykły obywatel czy kierowca, pracownik, pracodawca, jakakolwiek firma się ucieszy, która prowadzi jakikolwiek transport.
19: Czy pan czeka na obniżkę?
20: Dzień dobry, oczywiście, jak każdy z nas. Tylko jestem zły na to, że tak podwyżki idą i z tego co wiem, będą chcieli to obniżyć jakoś, ale już nie obniżą do tej ceny, co było. Tanio już było, już nie będzie tanio.
17: Usłyszała na stacji reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, obniżki cen paliw mają wejść w życie już jutro. Uwaga mieszkańcy Brzezin, proszę patrzeć pod nogi. Apel ten skierowany jest do pieszych idących chodnikiem wzdłuż ulicy Sienkiewicza, gdzie zapadła się kostka brukowa. Dziurę postanowiono zakryć płytą. Na miejscu jest nasz reporter Damian Grosicki. Damianie, czy coś tam się zmieniło?
21: Halo, halo, tu Brzezina dokładniej. Chodnik przed prokuraturą rejonową. Często mamy wyobrażenia i też często się spotykamy z tym, że wszelkiego rodzaju ubytki w drogach są oznakowane pachołkami. Tak się dzieje głównie na ulicach, ale na chodniku w Brzezinach wymyślono zupełnie inny patent. Zapadniętą kostkę brukową, gdzie rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, zasłonięto płytą pilśniową. Co prawda jest ona gruba i może nie grozi pęknięciem, to i tak nie jest to jakaś odpowiednia forma zabezpieczenia ubytku.
17: Ten chodnik należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czekamy na ich odpowiedź.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Jest pomysł na obniżenie kosztów codziennych dojazdów komunikacją zbiorową z Łęczycy do Łodzi. Jednorazowy wyjazd samochodem tam i z powrotem to koszt kilkudziesięciu złotych. Szukając oszczędności, mieszkańcy najpierw dojeżdżają busem do Ozorkowa, by stamtąd ruszyć do stolicy regionu, a z mieszkańcami rozmawiał Adam Murzyński.
2: Jak to pani ocenia? Czy to byłoby przydatne rozwiązanie?
22: Przydatne, bo dużo osób dojeżdża do pracy. Są też uczniowie, którzy wracają na weekend do domu, więc to byłoby świetne rozwiązanie.
23: Teraz benzyna jeszcze poszła w górę, prawie po 10 zł jest, no i co? Nie jest po 10, ale ma być.
24: Około 14 zł busem.
2: W jedną stronę?
24: W jedną stronę.
17: Aby obniżyć koszty, pojawił się pomysł wprowadzenia wspólnego biletu aglomeracyjnego LKA. Wtedy koszty mogłyby spaść o kilkadziesiąt złotych. Przetarg na pierwszy etap remontu stadionu lekkoatletycznego AZS-u w Łodzi został unieważniony. Obiekt wymaga pilnej przebudowy, żeby mogły odbywać się na nim zawody. O szczegółach Robert Zwoliński.
25: Choć wydawało się, że niedługo przysłowiowa łopata zostanie wbita w ziemię na stadionie AZS-u przy ulicy Styrskiej, plany na razie trzeba przełożyć.
26: Wszystkie oferty były w cenach brutto zbyt wysokie, no i cała radość uciekła.
25: Wyjaśnia prezes AZS-u Łódź Lech Leszczyński. Najtańsza oferta była prawie o połowę wyższa od planowanego budżetu. Mowa tutaj o 10 milionach złotych różnicy. Miało to zagwarantować profesjonalną trybunę, a w tej sytuacji najlepszą możliwą opcją jest zrobienie przenośnej trybuny i wieżyczki sędziowskiej zgodnej z wymaganiami. To zredukowałoby koszta i wtedy możliwy byłby remont samej bieżni, która już nie pozwala organizować profesjonalnych zawodów. Czarny scenariusz oznaczałby rezygnację z całej inwestycji.
17: A głównym inwestorem jest Urząd Miasta Łodzi. Prawie 9 milionów złotych dofinansowania pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. A na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę.
16: Mówiąc najkrócej, powiem, że jest pięknie, ponieważ w Polsce panuje wyż Borchert. Zastąpił on wcześniejszy antycyklon o imieniu Arno i odpowiada za trwające właśnie babie lato. Przynosi ze sobą słoneczną, bezdeszczową i ciepłą aurę w ciągu dnia z temperaturami, które przekraczają 20 stopni. Natomiast noce i poranki pozostają chłodne z ryzykiem lokalnych przymrozków oraz gęstych mgieł. W Łodzi i w regionie dzisiaj, jak Państwo sami widzą, słonecznie i pogodnie. W tym momencie 15 stopni powyżej zera. Na barometrze bez zmian mamy 1013 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr wschodni.

0: Radio Łódź na dwa głosy.
1: Pięć minut po godzinie 11:00 i tak w ogóle to była prognoza pogody na sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek i tak można dalej wymieniać się. Ciekawe, jak długo taka piękna pogoda z nami zostanie. Trzymamy za nią kciuki. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Piotr Stańczyk.
1: Witamy serdecznie.

0: 10 minut po 11, a w taką pogodę tym bardziej warto wyjść z domu albo po wyjściu z pracy pomyśleć o jakimś wydarzeniu kulturalnym. Mamy piątkową listę.
1: Czas na kulturę.
2: Justyna Krakowiak, dzień dobry. Dziś zaczynamy od lalki. Lalka weszła do kin 30 września. Przez tych kilka pierwszych dni, jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji zobaczyć tego filmu, no to może najwyższa pora na to, żeby się wybrać. Weekend się zbliża, to dobra okazja do tego, żeby pojawić się w kinie i zobaczyć najnowszą produkcję. U nas w Łodzi kilka dni temu była odtwórczyni głównej roli, czyli Kamila Urzędowska, która tutaj w Narodowym Centrum Kultury wspólnie z producentem Radosławem Drabikiem oraz kostiumografami Katarzyną Lewińską i Tomaszem Ossolińskim opowiadali o tym, jak lalka była realizowana. Ja tylko przypomnę, że Marcin Dorociński wcielił się tutaj w rolę Stanisława Wokulskiego, a długo niewidziany na ekranach Marek Konrad jest nowym Ignacym Rzeckim. No właśnie Kamila Urzędowska gra rolę Izabeli Łęckiej. Jak mówiła na spotkaniu, reżyser świetnie zaplanował swoje postacie.
3: Nasz reżyser świetnie trzymał te postacie i on wiedział dokładnie, jakie one mają być i tego od nas wymagał i ciągnął.
4: Film powstał dla kin i przez wiele miesięcy będzie w kinach, nie pojawi się na platformie żadnej szybko. Chcemy, żeby kina powoli mogły zachęcać, wyciągać.
2: Dodał producent Radosław Drabik, a film pochłonął 65 milionów złotych. Wszyscy mówią o tym, jak pięknie wygląda ten film, jak piękne ma kostiumy, wnętrza, wszystko tam jest dopięte na ostatni guzik. Także proszę wybrać się i sprawdzić, czy faktycznie ten film nie tylko pięknie wygląda, ale pięknie nam będzie ozdabiał naszą polską kinematografię. No ale to nie jedyne rzeczy, którymi będziemy się zachwycać w najbliższym czasie. Łódź ogłasza pełen program Igrzysk Wolności. To festiwal idei i dyskusji, który skupia największych specjalistów w wielu różnych dziedzin, od polityki przez nowe technologie, aż do literatury i sztuki, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: Każdy zainteresowany, przychodząc i uczestnicząc w tych dyskusjach, może wyrobić swój własny pogląd. Nie tylko w oparciu o internet, gdzie nie wszędzie wszystkie treści publikowane, to wiemy doskonale, są prawdziwe.
6: Igrzyska, myślę, że też bardzo mocno rosną, jeśli chodzi o tą swoją część biznesową. W tym roku przyjedzie do nas rekordowa liczba CEO, prezesów, prezesek bardzo dużych firm, zarówno prywatnych, jak i państwowych.
2: Dodał Błażej Lenkowski, prezes Fundacji Liberté. Wśród prelegentów będzie m.in. Salman Rushdie, a z polskiego podwórka choćby dziennikarka Martyna Wojciechowska. My też będziemy na 13. edycji Igrzysk Wolności, a te odbędą się w budynku EC1 od 23 do 25 października. Nieco bliżej, bo już dzisiaj wieczorem powinni Państwo wybrać się na koncert Mroza. Mrozu ostatnimi czasy zmienił nieco swoją muzykę. Sporo jest tam takich delikatnych, swingowych brzmień, ale na tym koncercie, który już dzisiaj wieczorem w Łódzkiej Atlas Arenie, na pewno pojawią się też stare hity, natomiast Mrozu zapowiada, że ta trasa koncertowa będzie skupiała się przede wszystkim na jego nowej muzyce, nowych produkcjach, zatem jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić, czym Mrozu teraz się zajmuje, to będzie na to idealna okazja. Mrozu występuje dzisiaj w Łódzkiej Atlas Arenie. No a już wkrótce również rusza festiwal Kamera Akcja. Tutaj znamy już program, znamy godzinowy rozkład wszystkich produkcji. Jeśli chodzi o kategorie, w jakich filmy będą prezentowane, to będą to m.in. Polska Fala, Czułość, będzie reżyseria dźwięku, będzie Na Fali. I ja właśnie tą Polską Falę proponuję Państwu zerknąć tutaj na te produkcje. Tu m.in. Dziki Dziki Wschód, Powiedz mi co czujesz, Czas, który nie nadszedł. Te wszystkie filmy będzie można zobaczyć na festiwalu Film Kamera Akcja, a ten festiwal rusza 22 października.

0: ten sposób narodził się taki muzyczny hologram w wykonaniu australijskiej aktorki i piosenkarki Delty Goodrem.
1: Ale my już teraz myślimy o tym, co dziać się będzie w sobotę, prawda? Ponieważ dzisiaj mamy piątek, wszyscy z uśmiechem witamy ten dzień, tym bardziej, że to jest właśnie dzień uśmiechu. Przypominamy przez cały czas, można pisać o tym, co wywołało dzisiaj uśmiech na Państwa twarzy. studio@radiouch.pl. Ten dzień właśnie, o ten dzień chodzi. Ale my chcielibyśmy już bardzo serdecznie zaprosić na sobotę, ponieważ mamy taką sytuację w radiu, że nowa jesienna ramówka weszła w życie. Już bardzo oficjalnie możemy powiedzieć. I tutaj nawiązując do tych kulturalnych wcześniejszych opowieści, od godziny 12 do godziny 14 kulturalna sobota w Radiu Łódź. Potem muzyczna rampa, czyli spotkanie z artystami i z muzyką. Zapraszamy w imieniu Piotra Bielawskiego. A potem jeszcze Agata i film, czyli filmowe klimaty i Agata Gwizdała. Po prostu dzieje się.
0: A wieczorem muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka.
1: Czyli kto taki się pojawi i o której godzinie?
0: Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na godzinę 20 na przebojową wolną sobotę. To jest audycja dla tych, którzy lubią czuć w muzyce sobotni wieczór, a więc przede wszystkim nurty popowo-taneczne, nagrania, które doskonale pamiętamy sprzed lat, ale także utwory premierowe, moim zdaniem zasługujące na uwagę.
1: Polecamy się do słuchania.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
3: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
6: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
5: A dziś?
7: Jestem zadowolona, że żyję.
8: Kawka to jest powód do zadowolenia.
9: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
10: 29 minut po godzinie 11, a przed południem między innymi jeszcze wyjaśni się, jak często w ciągu dnia można powiedzieć dzień dobry i że taka sytuacja dopiero wywołuje uśmiech na twarzy.
11: To jest dosyć frapująca kwestia, tak, bo
10: dzień dobry.
11: W zasadzie dzień dobry, ale do której godziny?
10: Dzień dobry.

0: sieć.
1: 24 minuty zostało nam jeszcze do godziny 12. Proszę pana, proszę odłożyć ten telefon komórkowy, wyjść z tej komórki. Bardzo proszę, Piotr Stańczyk.
2: Już chowam do kieszonki.
1: Bardzo grzecznie.
2: Już zgodnie z twoją prośbą.
1: Ale przede wszystkim my wracamy dzisiaj do tego uśmiechu. Dzień uśmiechu razem z nami. Tutaj państwa opowieści, co wywołało dzisiaj uśmiech na twarzy. I muszę przyznać się do tego, że była między nami taka dyskusja. Kto przeczyta kolejną wiadomość, tym razem od pani Aleksandry, ponieważ to ja chciałam tak powtarzać. Dzień dobry, przeszkadzać. Dzień dobry, ale ustaliliśmy jednak, że zrobi to Piotr właśnie. A pani Aleksandra napisała tak. Dwuletni synek mój często wywołuje uśmiech na twarzy, ponieważ każdemu mówi właśnie...
2: Dzień dobry.
1: Nawet jak nie zna tej osoby. Ostatnio szliśmy na spacer. Radiowóz policyjny stał na ulicy. Kuba, czyli mój syn, powiedział...
2: Dzień dobry.
1: Z uśmiechem. Kiedy przechodziliśmy obok auta policyjnego, panowie policjanci odpowiedzieli grzecznie.
2: Dzień dobry.
1: I bardzo dobrze, bo byłby mandacik w razie gdyby. Kiedy czekał z dziadkiem w przychodni, to mówił każdemu...
2: Dzień dobry.
1: Ale z uśmiechem. Dostawał cukierki od pań w rejestracji, że ładnie wita pacjentów. Mówi też...
2: Dzień dobry.
1: W tramwaju i gdziekolwiek pójdzie. I to jest taka opowieść w stylu...
2: Dzień dobry, dzień
1: pięknie
2: dobry.
1: Pięknie dziękujemy za tę wiadomość. Czekamy na... Jeszcze czekamy na więcej. W roli dzień dobry, Piotr Stańczyk.
2: Jink Long Distance Dedication, dzień dobry.

0: I wydało się, że czasami wystarczy ładnie powiedzieć dzień dobry z uśmiechem, żeby umilić sobie i komuś dzień. Święte słowa, bo kto przed chwilą się nie uśmiechnął, prawda? Ale przed nami spotkanie z bardzo konkretną piosenką, o której opowie Bartosz Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Rezygnacja Shona Connery'ego z roli Jamesa Bonda była szokiem dla fanów i producentów.

swojego życia i bierze ślub. W ostatniej scenie filmu ukochana ginie jednak z rąk złoczyńców. John Barry skomponował melodię do końcowych napisów, a Hal David, znany z pisania wspólnie z Bertem Bacharachem, dodał tekst. We have all the time in the world, mamy cały czas tego świata. W połączeniu z ostatnią sceną filmu piosenka brzmiała wyjątkowo i wywoływała u widza refleksję. Młoda para ma przed sobą całe życie, ale wszystko zmienia się w sekundę. Barry od samego początku nalegał, aby utwór zaśpiewał blisko 70-letni Louis Armstrong, jego idol. Sesja nagraniowa odbyła się 23 października 1969 roku i była naznaczona ogromnym smutkiem. Armstrong był już wówczas bardzo ciężko chory na serce. Stan zdrowia uniemożliwił mu zagranie solówki na trąbce, z której słynął przez dekady. W utworze słyszymy wyłącznie jego głos. Armstrong nie nagrywał od lipca 1968 roku. Podobno jednak zarejestrował swoją partię w jednym podejściu. John Barry był wyraźnie wzruszony. W momencie premiery filmu piosenka przeszła bez większego echa i nie zdołała wejść na listy przebojów. Louis Armstrong zmarł na zawał serca niecałe 2 lata później. Uważa się, że była to jego ostatnia sesja nagraniowa. Posłuchajmy oto We Have All The Time In The World i Louis Armstrong.

0: Radio Łódź na dwa głosy już za 10 minut południe. Wrócę, jeśli Moniko się zgodzisz, jeszcze do kwestii dotyczącej tego uśmiechu. My się
1: zgadzam
0: cały czas
1: się
0: z Moniką uśmiechamy i na antenie
1: zgadza
0: poza anteną.
1: Się.
0: Taki dzień. I taka nasza cecha. Otóż naukowcy stwierdzili, że częstotliwość uśmiechu zmienia się wraz z wiekiem. I byłem nawet zaskoczony, ponieważ dowiedziałem się, że u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie.
1: Aha, czyli to idzie w tę stronę.
0: W tę stronę,
1: tak. Ja myślałam,
0: tak,
1: że coraz bardziej
0: że się uśmiecham.
1: Tak,
0: nie. Właśnie wygląda to pesymistycznie. Zatem, jeśli chcemy podnieść tę średnią, wystarczy spojrzeć na przykład na swoje pociechy albo zdecydowanie częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych. I nie tylko ci naukowcy, ale generalnie uważa się, że śmiech jest zaraźliwy i po prostu, jak mówi porzekadło, śmiech to zdrowie.
1: Nawet bardzo i to my dzisiaj potwierdzamy. Zresztą, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, też już dzisiaj mieliśmy takie przykłady, że to jest zdecydowanie prawda. Uśmiech, powody do uśmiechu, studio@radiolodz.pl. Z pewnością jeszcze dzisiaj wrócimy do tego tematu.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze? Maszyny budowlane i rolnicze? Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
6: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest południe.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Przed nami najnowszy serwis informacyjny Justyna Krakowiak.
13: Pod Łodzią ma być produkowana amunicja. Szczegóły za chwilę. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po 25 latach. Dawna fabryka w centrum Łodzi znowu będzie tętnić życiem. Dziś sporo słońca i coraz wyższe temperatury. Amunicja artyleryjska z Łódzkiego. Grupa Niewiadów jeszcze w tym roku ruszy z linią produkcyjną. Firma zbrojeniowa spod Tomaszowa przez ostatnie miesiące pracowała nad budową fabryki amunicji kalibru 155 mm. Zakład odebrał już linię do ich produkcji, a pociski przeszły testy poligonowe. Produkcja testowa miałaby ruszyć i jeszcze w tym roku, zapowiedział Adam Januszko z grupy Niewiadów.
14: Do wydajności 120 tysięcy rocznie, a w przyszłym roku mamy dostać trzecią linię od producenta, która również kolejne 60 tysięcy i nam umożliwi.
15: To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO. 180 tysięcy sztuk rocznie pocisków to oczywiście nie jest rozwiązanie wszystkich problemów i całego zapotrzebowania, jakie zgłaszają polscy żołnierze, natomiast oczywiście jest to już ilość zauważalna.
13: Komentuje wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczkowski. Grupa Niewiadów poza planowanym uruchomieniem produkcji amunicji 155 mm rozwija też produkcję pocisków 40 mm, min i systemów bezzałogowych.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Sięgnięcie po nadmiarowe zyski koncernów paliwowych to w obecnej sytuacji geopolitycznej i budżetowej najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o obniżenie cen paliw. Tak ocenia profesor Marek Leszczyński. Ekonomista z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odniósł się do podpisania przez prezydenta prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
8: My jesteśmy w określonej sytuacji gospodarczej, geopolitycznej. Budżet jest bardzo napięty. Sektor finansów publicznych jest w trudnej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem to jest sięgnięcie do tych nadmiarowych zysków koncernów.
13: Podpisana wczoraj ustawa ma zapewnić około 4 miliardów złotych wpływów do budżetu, co ma sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny paliwa niżej. Wojskowa Akademia Medyczna powraca do Łodzi po 25 latach. Właśnie trwa uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, a na miejscu jest Kacper Rafalski.
9: Tak jest, jestem właśnie na miejscu. Przemówienie wygłosił przed chwilą profesor doktor habilitowany nauk medycznych Marek Saracyn, związany z medycyną wojskową. Jak mówił, ponowne powołanie tej akademii po tylu latach to potrzeba, która wynika m.in. z aktualnej sytuacji geopolitycznej. Uczelnia kształcić będzie studentów żołnierzy, którzy zasilą siły zbrojne RP. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
13: A studia pierwszego stopnia rozpoczynają m.in. ratownicy medyczni. Dawna fabryka w centrum Łodzi znowu będzie tętnić życiem. Zakończyła się rewitalizacja ponad 120-letniej fabryki przy ulicy Sienkiewicza 63. Budynek, który przez lata stał niewykorzystany, teraz będzie pełnić nowe funkcje. Do środka przeniesie się Wydział Księgowości Urzędu Miasta Łodzi, a na parterze i w piwnicy przygotowano miejsca dla restauracji lub kawiarni. Miasto wkrótce ogłosi przetarg i będzie szukać najemcy, informuje Olga Kasjańska z Miejskiego Centrum Inwestycji.
17: Tutaj Wydział Księgowości będzie mógł się przeprowadzić w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to się będzie odbywało już w październiku, listopadzie. Uzupełni to, mam nadzieję, lokal gastronomiczny, który ulokowany będzie w parterze.
18: Elementy takie charakterystyczne dla budynku fabrycznego to właśnie żurawiki, drabiny, rozety, pozostałości po mocowaniu starych urządzeń fabrycznych i te elementy pozostały.
13: Dodaje przedstawiciel generalnego wykonawcy Piotr Gonciarz. Rewitalizacja ma też otworzyć ten fragment centrum dla pieszych. No a za godzinę wróci sport i najnowsze wiadomości z łódzkich parkietów siatkarskich. Kolejne wiadomości za godzinę.
19: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie. Bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, niemal letnia aura. A na termometrze coraz wyższe wartości. Teraz mamy 17 stopni powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 22, może nawet do 23 kresek. Barometr cały czas pokazuje 1013 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, przede wszystkim wschodni. Biometr jest korzystny, a weekend, co bardzo cieszy, zapowiada się ciepło i słonecznie.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: I chyba od samego dzień dobry słychacie, że energii mamy dzisiaj pod dostatkiem. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Piotr Stańczyk.
1: Witamy bardzo serdecznie, ale żeby nie było, to za chwilę tej energii będzie jeszcze więcej. Bardzo kobieca to będzie energia przede wszystkim.

0: Mijają dni, miesiące, lata, ba całe dekady, a tej artystki słucha się ciągle z wielką przyjemnością. Niezapomniana, jedyna w swoim rodzaju, Tina, bardzo energetyczna wokalistka, energetyczna wykonawczyni i piosenka Foreign Affair, a my właśnie dzisiaj o tej energii za chwilę porozmawiamy z naszymi sympatycznymi gośćmi.
1: Zawsze warto, energia kobiety 40+. Przedstawiamy pewien projekt, ale przede wszystkim przedstawiamy osoby, które są już w studiu, pani Monika Osińska oraz pani Marta Pisarek-Witulska. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zaczynamy właśnie od tego projektu. Dlaczego jest on już w pewien sposób ukierunkowany? 40+.
2: Bardzo nam miło. Dziękujemy bardzo za zaproszenie do państwa, do radia. Tym bardziej, że jesteśmy tu już drugi raz, ponieważ nasza energia kobiet powstała 3 lata temu. Ona się zrodziła w naszych głowach, właściwie z potrzeby naszych serc. W związku z tym, że nasze koleżanki w uczelni bardzo tego potrzebowały, czegoś takiego dla siebie, czegoś takiego, co jest inne, jest odskocznią od codzienności. I w związku z tym, że tych projektów dotyczących głównie dzieci czy seniorów jest bardzo dużo, wydawało nam się, że to jest taka nisza, którą będziemy się starały wypełnić. Stąd pomysł na 40+, na wsparcie dla takich kobiet. Wsparcie w każdym właściwie zakresie. My głównie realizujemy wydarzenia kulturalne, ale również wydarzenia związane ze zdrowiem, ze wsparciem psychicznym. Staramy się dotykać wielu aspektów. Właśnie tak, żeby każda z tych kobiet po 40 roku życia odnalazła coś dla siebie.
1: Tutaj warto nawiązać jeszcze do tego, że to wszystko ma związek ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To też jest bardzo ważna historia. Cieszymy się, że byliśmy przy początkach właśnie tej działalności. Jak ta działalność aktualnie wygląda? Jak bardzo ona się zmieniła na przestrzeni tych 3 lat?
3: Nasz projekt rozpoczęłyśmy symbolicznie w Dniu Kobiet 2023 roku. Takim uroczystym wydarzeniem zaszczyciła nas wtedy swoją obecnością pani Natalia de Barbaro. Miałyśmy koncert piosenki francuskiej przy pełnej auli 1000. To było dla nas niesamowite wrażenie i utwierdziło nas na samym początku w przekonaniu, że to rzeczywiście ma sens. Ponieważ widziałyśmy entuzjazm na twarzach kobiet i nie tylko, ponieważ chciałyśmy zaznaczyć, że mimo tego, że projekt jest zatytułowany 40+, energia kobiet 40+, nie zamykamy się absolutnie na wiek, na płeć. Zapraszamy mężczyzn, zapraszamy osoby młodsze, starsze. Także tutaj działam międzypokoleniowo i tak naprawdę otwartość jest cechą charakterystyczną naszego projektu.
0: To może należałoby te dwie energie połączyć, energię kobiet z energią mężczyzn.
3: Coraz częściej widzimy właśnie na wydarzeniach tą energię też od mężczyzn, ponieważ na widowni zasiadają mężczyźni w różnym wieku i dostajemy bardzo pozytywne informacje, takie zwrotne informacje o tym, że to rzeczywiście jest fajne, jest piękne.
1: Zaczęło się od pewnej podróży, prawda? Mówiliśmy tutaj o takich francuskich akcentach, a te najbliższe związane z Włochami będą i to już jutro.
2: Tak. Jutro odbędzie się koncert piosenki włoskiej. Zaprosiłyśmy też panią Magdalenę Wolińską-Riedi, autorkę szeregu książek o Rzymie, o Watykanie. Też kobietę po 40 roku życia, która opowie o tym, jak wygląda ten świat oczami kobiety Polki, która mieszka we Włoszech na stałe, mieszka za Spiżową Bramą i o tym będzie też nam opowiadała. Zaprosiłyśmy też do współpracy muzyków włoskich, którzy będą muzycznie ten wieczór nam interpretować tak jak muzyka zagra im w sercu.
0: To zrobi się uroczo i zrobi się bardzo melodyjnie i tak bardzo bym powiedział optymistycznie, radośnie.
3: Taką mamy nadzieję. Poza tym zaprosiłyśmy też wystawców z Łodzi. Osoby, które inspirują się właśnie kulturą włoską. Także będą to wystawcy pod kątem też kulinarnym w aspekcie właśnie włoskich klimatów.
1: Także... Włoska melodia splatająca się z energią kobiety. Taki jest podtytuł, prawda?
3: Tak.
1: Tej całej opowieści. To my za chwilę do tych potrzeb kobiet jeszcze wrócimy, porozmawiamy sobie przez moment jeszcze na ten temat właśnie.

0: Chłopcy z Placu Broni w Radiu Łódź, a teraz o dziewczynach, o kobietach przede wszystkim porozmawiamy, ale wiemy, że tutaj udział mężczyzn jest bardzo ważny, bardzo istotny. Energia Kobiet, projekt Zawsze Warto, Energia Kobiet 40+, razem z nami Monika Osińska, Marta Pisarek-Witulska, panie, które są odpowiedzialne właśnie za ten projekt. Jeżeli chodzi o 40+, kobiety 40+, jakie są najczęściej nasze potrzeby, bo my chyba możemy właśnie tak powiedzieć.
1: Uważamy, że kobieta 40+ jest dojrzałą osobą, która już przeszła sporo, ale właśnie przez to, że tak dużo na naszych głowach na co dzień, tak dużo obowiązków, potrzebujemy wsparcia specjalistów czasami już nawet, tak? Chodzi o psychologów, psychoterapeutów. Sytuacje, z którymi mamy miejsce na co dzień, są też nie zawsze przyjemne. Właśnie teraz z uwagi na zapotrzebowanie ogromne, temat molestowania seksualnego w miejscach publicznych. Staramy się zorganizować szkolenia w tym zakresie jesienią, w listopadzie, tak żeby z tym tematem oswoić i żeby ten temat po prostu ujrzał światło dzienne. Uważamy, że to jest bardzo, bardzo istotne. Kolejny temat i to, czego kobiety potrzebują, to może też takiego wsparcia, oswojenia z aktualną sytuacją, jaka ma miejsce w kraju, na świecie. Z sytuacją geopolityczną. Wychodzimy naprzeciw szkoleniami i warsztatami, które oswajają z tematem. Wspieramy się nawzajem i mamy nadzieję, że dzięki temu ta kobieta 40+, będzie miała siłę, żeby też przekazać siłę swojej rodzinie, będzie czuła się bezpiecznie i będzie nam łatwiej znosić rzeczywistość.
2: To czego należałoby tak, pani zdaniem, życzyć kobietom, nie tylko 40+, w ogóle życzyć przedstawicielkom piękniejszej płci w tych obecnych czasach?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim tego, żeby ta kobieta potrafiła odnaleźć siebie w tym właściwie trudnym teraz też czasie, żeby potrafiła pomyśleć o sobie, bo zwykle kobiety takie mają już dzieci, rodziny, myślą o wszystkich naokoło, natomiast o sobie myślą jak najmniej. I nie chodzi nam o to, żeby one nie myślały o bliskich, ale o to, żeby znalazły czas dla siebie, żeby odnalazły drogę ku temu, żeby realizować marzenia, że to jeszcze nie jest za późno, że jest bardzo dużo takich
2: dziedzin,
3: jakichś takich nawet niszowych często aktywności, które mogą je przybliżyć do tego, co jest inspiracją, co może okazać się dla nich jakimś takim oknem na świat, czymś, czego do tej pory nie zaznały, ale może okaże się, że jest to coś dla nich bardzo, bardzo wartościowego. Ja bym życzyła przede wszystkim takiej otwartości, żeby pozwolić sobie na taką chwilę dla siebie, żeby ta odskocznia dała coś więcej.
0: Wiemy, że to są bardzo różne obszary, jeżeli chodzi o tę tematykę, bardzo różne spotkania. Gdzie szukać razem z wami tych inspiracji, jak się do was zgłosić, jak śledzić te wszystkie wydarzenia?
3: Na naszych mediach społecznościowych jesteśmy na Facebooku, na Instagramie i mamy również stronę internetową Energia Kobiet, która funkcjonuje pod stroną naszej uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
0: To wszystkiego dobrego, kobiecego. Już teraz życzymy. Pięknie dziękujemy za to spotkanie. Monika Osińska, Marta Pisarek-Witulska, reprezentujące projekt Zawsze Warto, Energia Kobiet 40+.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych. Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
7: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
9: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
10: I mamy piątek, czyli energii pod dostatkiem. Z pewnością jej dzisiaj nie brakuje. 29 minut po godzinie 12. My musimy za chwilę, na chwilę jeszcze wrócić do przepięknych historii związanych z tym, że dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu.
11: Tak, i śmiejemy się do Państwa. Państwo do nas za te wszystkie uśmiechy bardzo, bardzo dziękujemy. A pani Liliana napisała tak. Dzień dobry, dziś mój uśmiech wywołał gawron, który usiłował sprytnie rozłupać orzech. Zrzucał go na jezdnię pod nadjeżdżającym samochody. Próbę podejmował kilka razy, aż wreszcie się udało. Potem jeszcze chwilę mu zajęło wydziobanie swojej zdobyczy. Upór i konsekwencja przyniosły więc efekt.
10: I wróbelki się z tego również śmieją, prawda? Coś w tym jest.

0: kiedyś w zespole Meslowic, od dłuższego czasu solo i to z dużym powodzeniem. Artur Rojek za 22 minuty 13 Monika.
1: A my w duecie od razu, tak też musimy powiedzieć. Natomiast ja chciałabym jeszcze wrócić się do tych fantastycznych historii, które dzisiaj od Państwa otrzymywaliśmy. Dlaczego mówię już w czasie przeszłym? Ponieważ chcielibyśmy jeszcze wyróżnić jedną osobę. Ta wiadomość mailowa została już przeczytana właśnie, ale tutaj historia pani Aleksandry i jej dwuletniego synka, który rozwesela wszystkich dookoła, mówiąc każdemu.
2: Dzień dobry.
1: Także pani Olu, proszę sprawdzić skrzynkę mailową. Tam będzie bardzo, bardzo dobra wiadomość dla pani właśnie.

0: tutaj z naszej strony nie będzie zgody. Myślę, że wiele dzisiaj się wydarzyło, prawda?
1: To
0: teraz
1: prawda,
0: już możemy tak
1: fakt,
0: powiedzieć. Przed nami klimaty związane z ekologią. Za chwilę właśnie taka audycja. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu Izy Berkowskiej. Ale szanowni państwo, dzisiaj dzień uśmiechu. Dzisiaj piątek.
1: Należy się zatem dzisiaj uśmiechać niemal z definicji. Od rana do samego wieczora.
0: To Piotr Stańczyk jeszcze z państwem zostaje. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas ode mnie. Dzisiaj do usłyszenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Monika Borsow-Dudowicz.

0: Zaśpiewała Sienna Spiro, Radio Łódź na dwa głosy, za 11 minut 13.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dzień dobry Państwu.
2: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magda?
3: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia, dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
2: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty. Można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni?
3: Zgadza się. Sprawdzenie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzenie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
2: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
4: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmusową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
2: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
4: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
2: Na przykład, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
2: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
3: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak. Również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest inny rodzaj smogu, który z kolei też jest wynikiem po pierwsze dużego natężenia ruchu, o którym już wspominał pan doktor, i silnego nasłonecznienia. Więc to są inne zanieczyszczenia, ale nadal tak szkodliwe dla naszego zdrowia.
2: Panie doktorze, no to trzeba by trochę może postraszyć.
4: Ja myślę, że straszenie straszeniem, ale z drugiej strony można podejść do tego w kategoriach możliwych do uzyskania korzyści. Tak, każdy z nas raczej lepiej czuje się w momencie, kiedy coś zyskuje, niż koniecznie traci albo robi sobie samemu szkodę. Tak jak wspomnieliśmy, nie pójście do pracy może być ewidentnie pewną szkodą, czy to dla budżetu domowego, czy dla sytuacji zawodowej.
2: Do pracodawcy również, tak.
4: Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
2: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
4: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia czy też tytoniu w formie papierosów czy innej formie. Tak? No, niektórzy palą fajkę na przykład.
2: To już rzadkość.
4: O, zdarza się. Proszę, zdarzają się tacy.
2: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
3: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy? Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport. Więc możemy wybrać, zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
2: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dziękuję państwu.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
5: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
7: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
6: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
7: I Marcin Pośpiech.
8: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
13: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
14: Zdania zmienianie?
13: O nie!
14: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
13: Jest na to wszystko jeden trik.
15: Teraz, zaraz, naraz.
16: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
9: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Justyna Krakowiak.
17: Wiadomości o 13:00 zaczniemy od gigantycznych strat po pożarze w tartaku w Łódzkiem. Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK, od poniedziałku w Łodzi znowu zmiany. Siatkarki z Łodzi chcą walczyć o medale. Mnóstwo słońca w całym regionie, a na termometrze w Łodzi już 18 stopni. Milionowe straty pod Piotrkowem. Po dużym pożarze tartaku w Skotnikach w powiecie piotrkowskim wstępne straty oszacowano na ponad 1 200 000 zł. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, a akcja gaśnicza trwała przez kilka godzin. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
18: Zgłoszenie do piotrkowskiej straży pożarnej wpłynęło przed godziną 21. Początkowo na miejsce skierowano 7 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Po rozpoznaniu sytuacji okazało się jednak, że potrzebne są dodatkowe siły. Do Skotnik wysłano więc jeszcze 2 zastępy. Pożar spowodował poważne zniszczenia na terenie zakładu, mówi starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie.
19: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trociny.
18: Mimo dużej skali pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: Teraz wyjaśniane będą dokładne okoliczności wybuchu pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: To będzie kolejny trudny tydzień na drogach w Łodzi. Od poniedziałku ruszają kolejne remonty. Drogowcy przygotowują się do prac na ulicy Kopernika, a w kolejny etap wkroczy remont ulicy Północnej. Z nowym tygodniem duże zmiany czekają też pasażerów łódzkiej komunikacji miejskiej, a o szczegółach Seweryn Potentas.
21: Od poniedziałku zacznie się kompleksowy remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Kilińskiego. To oznacza zmianę tras na liniach tramwajowych 15 i 45. Przez zamknięcie skrzyżowania objazdy przygotowano także dla kierowców, którzy będą musieli szukać przejazdu ulicami Rewolucji, Sztyrlinga, Wschodnią, Jaracza i Północną. Na tej ostatniej jednak uwaga, bo choć kończą się już prace na pierwszym remontowanym odcinku, to od poniedziałku drogowcy rozpoczną remont na fragmencie od Sztyrlinga do Wierzbowej, a przejazd będzie możliwy tylko w jednym kierunku. Z nowym tygodniem rusza także remont ulicy Kopernika, która będzie całkowicie zamknięta na odcinku między ulicami Gdańską i Wólczańską. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: A od poniedziałku zmiany czekają także na liniach tramwajowych przejeżdżających ulicę Piotrkowską. Rząd uruchamia dopłaty do przydomowych magazynów energii. Wnioski w programie, na który przeznaczono 1 000 000 000 zł, będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 20 października. Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych, którzy dziś większość nadwyżek prądu oddają do sieci. Dzięki magazynowi lepiej wykorzystają energię ze słońca, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, i oddawania do systemu, czy też wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
17: Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych. Siatkarki PGE Budowlanych i ŁKS-u Comerskon rozpoczynają nowy sezon w Ekstraklasie. Obie łódzkie drużyny ponownie są w gronie faworytek do medali. Trener Budowlanych Maciej Biernat podkreśla, że ma bardzo wyrównaną i liczną kadrę.
4: Taka była idea, żeby zbudować zespół, który faktycznie będzie się uzupełniał na praktycznie każdej pozycji i pracujemy na tym, aby wszystkie dziewczyny były gotowe. Wierzę, że będziemy w stanie dobrze gospodarować siłami na przestrzeni tego sezonu.
22: Jest ok, zespół jest bardzo ambitny pod takim kątem, że bardzo dziewczyny wymagają dużo od siebie same. To cechuje już w miarę świadomych sportowców, którzy chcą coś w życiu osiągnąć.
17: Podkreśla trener ŁKS-ianek Adrian Chyliński. ŁKS marzy o powrocie na ligowe podium, a Budowlane chcą ponownie zdobyć Mistrzostwo Polski. Obrończynie tytułu sezon rozpoczną dzisiaj o 17.30. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
0: Jak miło dzisiaj spoglądać przez radiowe duże okna. Można powiedzieć, że bezchmurne, błękitne niebo. No i cały czas towarzyszy nam słońce. Prawdziwe polskie babie lato. Ciepło na radiowym termometrze.
23: Jesień nie przyjdzie w tym roku.
0: Tak, masz rację, Marcinie. Na radiowym termometrze 18 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1013 hektopaskali, czyli ciśnienie jest wysokie. Wiatr słaby, umiarkowany, przede wszystkim wschodni, ale o zmiennej charakterystyce. Weekend zapowiada się optymistycznie, z dużą dozą promieni słonecznych, no i oczywiście ciepła. Pięć minut po godzinie 13:00 Radio Łódź na dwa głosy zakończyło swoje funkcjonowanie dzisiaj oczywiście. Powróci w poniedziałek o godzinie 9:00, a Państwo już usłyszeli, zorientowali się w studiu, pojawił się Marcin Tercjak.
23: Dzień dobry, Marcinie.
0: Witam Cię pięknie, cieszę się, że jesteś uśmiechnięty w Światowym Dniu Uśmiechu.
23: A tego nie wiedziałem, ale to jakoś być może podświadomie.
0: Lubisz się, Marcinie, uśmiechać? Albo inaczej może, czy cieszysz się, kiedy życie takich sytuacji do uśmiechu nie oszczędza? Czyli kiedy rzeczywiście pojawiają się.
23: Naturalnie, tak? Oczywiście, że tak. No.
0: Czyli dzisiaj z uśmiechem poprowadzisz program?
23: No jak najbardziej. Z uśmiechem i mam nadzieję też z takim dosyć dużym wigorem, jeśli chodzi o zawartość muzyczną. Sam jestem ciekaw też wielu nowych rzeczy, bo nie było mnie trochę na miejscu.
0: Właśnie, odpoczywałeś chyba troszkę.
23: Odpoczywałem, ale dziś już rozglądałem się za tym, co nowego ukazało się w świecie muzycznym, na co czekamy, jakie płyty niebawem, co już. Więc myślę, że też tej muzyki sporo będzie bardzo ciekawej do godziny 16.
0: No właśnie, czyli Radio Łódź tu i teraz. Zapraszam Marcin Tercjak, a ja, czyli Piotr Stańczyk. Pięknie dziękuję Państwu raz jeszcze za wspólnie spędzone 4 godziny, życząc miłego weekendu. Do usłyszenia.
24: Radio Łódź. Tu i teraz.

11 minut po godzinie 13. Iggy Pop i utwór The Passenger rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie między 13 a 16. Tu i teraz na antenie Radia Łódź, Iggy Pop, o przemieszczaniu się, podróżowaniu. Ja nawet ostatnio trochę, można powiedzieć, śladem Iggy'ego Popa, bo sporo też czasu artysta spędził w latach 70. w Berlinie, a ja miałem okazję też stolicę naszych sąsiadów zachodnich odwiedzić i odrobinę skosztować także muzycznego życia tego miasta. Pamiątek po pobycie Iggy'ego Popa być może w Berlinie tak wielu nie znajdziemy, ale oczywiście wspomnienie o rezydowaniu w tym mieście Davida Bowiego przez kilkanaście miesięcy w latach 70. to wspomnienie wciąż jest żywe i można znaleźć wiele pamiątek związanych właśnie z Davidem Bowiem, jego epizodem berlińskim, jeżeli tak można powiedzieć, ale warto też pamiętać o tym, że Iggy Pop i David Bowie w latach 70. razem podróżowali przez Europę, przede wszystkim korzystając z pociągów i odwiedzili nie tylko Berlin, ale także między innymi w tamtym czasie Związek Radziecki. Na zegarze 12 minut po godzinie 13, teraz zespół Editors, a potem trochę na przekór temu wszystkiemu, co widzimy za oknem, o deszczu zaśpiewa Krystyna Prońko.

Deszcz wcisnej. To była oczywiście Krystyna Prońko, a wcześniej słuchaliśmy w nagraniu Seriously zespołu Editors na zegarze 20 minut po godzinie 13. Gaba Kulka pojawi się teraz w naszym programie. Jakiś czas temu pojawiła się w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Zresztą nie tylko jedyny raz w tym roku zagrała znakomity koncert w naszym studiu, a kiedyś również w ramach nieco szerszego projektu realizowanego też z innymi artystami pojawiła się w studiu imienia Henryka Debicha. Przypominam też sobie koncert sprzed 2 lat, bodaj z festiwalu Sound Edit, w którym wzięła udział. To były z kolei piosenki Paula McCartneya z płyty i zespołu Wings, z płyty Band on the Run, wykonane na żywo przez połączone siły wielu fantastycznych wykonawców. Między innymi był tam Krzysztof Zalewski, Łukasz Lach i jeszcze wielu innych wspaniałych wykonawców. Zatem Gaba Kulka pojawi się w utworze zatytułowanym Jeszcze. Ja gorąco też polecam piosenki, które Gaba Kulka stworzyła wspólnie z Danielem Blumem, znakomitym kompozytorem także muzyki filmowej. A później pojawi się grupa Inhaler w utworze zatytułowanym A Question of You.

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam. Piotr Bielawski.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Tu i teraz.
12: 28,5 minuty do godziny 14. W naszym programie dziś nie zabraknie akcentów filmowych, a ściślej rzecz biorąc serialowych. Już niebawem magazyn w następnym odcinku Mariusza Janika, ale nim to nastąpi, to jeszcze słówko powiedzmy o tym, bo dziś piątek, więc też nowe filmy trafiają do kin i szczerze mówiąc, patrząc na repertuar tych nowych tytułów, które pojawiają się dzisiaj w kinach, przekonany jestem raczej o tym, że to jeszcze nie jest ten piątek, na który naprawdę warto zwrócić wielką uwagę. Ten piątek, który za tydzień bez wątpienia obfitować będzie przynajmniej w potencjalnie niezwykle ciekawe tytuły, między innymi film Digger, z najbardziej chyba nietypową do tej pory rolą Toma Cruise'a, a także film pod tytułem Prime Time, który też warto polecić. Natomiast w repertuarze na dziś, jeśli chodzi o nowe tytuły, uwagę zwraca film pod tytułem Verity, coraz większy mrok. Film z gatunku thrillera, z doborową obsadą, to trzeba podkreślić, bo w filmie zobaczymy i Dakota Johnson, i także Anne Hathaway. Josh Hartnett także pojawia się w tym filmie, a historia jest z gatunku tych, o których jak najmniej należy powiedzieć, żeby nie zepsuć zabawy z oglądania filmu i ewentualnych, jak to się mówi, twistów fabuły, więc powiedzmy tylko, że bohaterka grana przez Dakota Johnson, czyli Lauren Ashley, przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii, której autorką jest Verity Crawford. Ta z kolei po wypadku nie jest w stanie pisać, zatem Lauren Ashley przyjmuje rolę tak zwanej ghostwriterki. I w domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko. Natyka się tam na pewne tajemnice tej rodziny i tego domu, które mrożą krew w żyłach. Nic więcej nie powiem, to jest jeden z tych tytułów, które dziś pojawiają się w kinach. Na temat seriali będziemy mówić dziś niebawem zdecydowanie więcej, a na razie posłuchajmy zespołu Mlecze.

0: W następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. Jednym z seriali, o których rozmawiałem ze swoimi gośćmi w pierwszym sezonie podcastu, był MASH. Dziś ponownie chciałbym Państwa zaprosić do tego uniwersum. Wrócimy do rozmowy z Kornelem Noconiem, filmoznawcą z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wersja odcinka dostępna na Spotify była nieco dłuższa od tej, którą mogli usłyszeć Państwo na antenie Radia Łódź. Znalazł się w niej m.in. fragment poświęcony temu, co wydarzyło się po sukcesie MASH. A wydarzyło się sporo, bo kiedy serial odnosi gigantyczny sukces, pojawia się bardzo kusząca myśl. Zróbmy to jeszcze raz. Nie zabija się przecież kury, która znosi złote jaja. Problem w tym, że powtórzenie sukcesu wcale nie jest takie proste. I o tym właśnie mówił mój gość. Jedną z najbardziej osobliwych prób był serial Walter, którego głównym bohaterem został dobrze znany widzom Radar.
2: Walter miał ciekawy punkt wyjścia. Radar traci farmę, w zasadzie traci ukochaną, musi zaczynać od

0: serialu Walter wyemitowano 17 lipca 1984 roku jako specjalną prezentację telewizji CBS. Na zachodnim wybrzeżu nawet tej emisji jednak nie było. Program ustąpił miejsca relacji z konwencji Partii Demokratycznej i na pilocie się skończyło. Telewizja CBS nie zdecydowała się zamówić serialu. Historia serialu Walter skończyła się więc zanim na dobre zdążyła się rozpocząć. Ale może problem tkwił po prostu w pomyśle na ten konkretny serial, bo przecież Marsh doczekał się także innych telewizyjnych krewnych i ich losy sporo mówią o tym, jak trudno powtórzyć wielki sukces. Walter nie był bowiem pierwszą próbą przedłużenia życia Marsh. Rok wcześniej widzom zaprezentowano serial After Marsh.
1: Potter spotyka Klingera oraz duchownego w szpitalu dla weteranów. Generalnie mam wrażenie, i to samo tyczy się Waltera, to samo tyczy się After Marsh, że te dwa spin-offy znów cofają się trochę do początku, znów starają się stawiać bardziej na ten element komediowy, gubiąc gdzieś dramat. Jasne, w Aftermath odcinek, gdy Fallout opowiadający o skutkach prób jądrowych i żołnierzach, którzy w tych próbach uczestniczyli, ma w sobie bagaż dramatu, natomiast wciąż tam jest dużo humoru. Inna sprawa, że bardzo trudno tworzyć spin-off i bardzo wiele serial, bardzo wiele franchise na tym poległo. Bardzo trudno stworzyć spin-off w oparciu o postaci, które w serialu Matce są drugoplanowe.
0: Aftermath dostał szansę znacznie większą niż Walter. Powstało 31 odcinków w dwóch sezonach. Początkowo radził sobie całkiem dobrze, ale fenomenu Marsh ostatecznie nie udało się powtórzyć. Być może brakowało w nim czegoś albo kogoś, bez kogo trudno było sobie wyobrazić powtórzenie fenomenu Marsh.
1: Zabrakło gdzieś Alana Aldy, wydaje mi się. Zabrakło gdzieś jego właśnie szelmowskiego poczucia humoru.
0: Był jednak jeszcze jeden krewny serialu Marsh i jego historia potoczyła się zupełnie inaczej. Co ciekawe, jego premiera miała miejsce, gdy szpital polowy numer 4077 wciąż gościł na ekranach telewizorów. Trapper John, bo o nim mowa, wystartował w 1979 roku.
1: Co by nie mówić, serial Trapper John, w którym, co ciekawe, w główną rolę wciela się inny aktor, bo tutaj mamy Pernella Robertsa. Akcja rozgrywa się 30 lat po tym, jak Trapper John opuścił jednostkę Marsh. Ten serial miał 7 sezonów. Nie został zapamiętany, natomiast jak produkcja, która przez 7 lat w zasadzie ukazuje się w telewizji, można tutaj mówić o umiarkowanym sukcesie.
0: Zmienił się aktor, miejsce, czas akcji, a nawet format. Zamiast półgodzinnej komedii powstał godzinny dramat medyczny. Może więc właśnie na tym polega problem z powtarzaniem telewizyjnego sukcesu. Walter okazał się chyba najbardziej jaskrawym przykładem tej pułapki. Radar wystarczył, żeby narodził się pomysł na nowy serial. Nie wystarczył jednak, by ten serial przetrwał dłużej niż jeden odcinek. Można więc zachować bohatera, można sprowadzić znanych aktorów, można dopisać dalszy ciąg historii, ale nie da się po prostu odtworzyć chemii, która sprawiła, że oryginał zadziałał. A czasem okazuje się, że większą szansę ma ten serial, który od swojego telewizyjnego rodzica potrafi się oddalić. A już w następnym odcinku zmienimy otoczenie. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie będą garnitury, interesy, rodzinne porachunki i ludzie, którym lepiej nie wchodzić w drogę. Do usłyszenia.
2: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg.

Ślad to był zespół Ars La Trans Orchestra, a jak mówiłem, filmowe akcenty pojawiają się w naszym dzisiejszym programie, także te muzyczne, teraz właśnie taki, to zespół Garbage i nagranie, które pochodzi z jednej z części przygód agenta 007, czyli Jamesa Bonda. The World Is Not Enough. W polskich kinach ten film wyświetlany był jako Świat to za mało. Drugi, zdaje się, albo trzeci z filmów z Piercem Brosnanem w roli Jamesa Bonda. Posłuchajmy o to zespół Garbage.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na chpasażłódzki.pl.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
4: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
9: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
10: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
9: A dziś?
11: Jestem zadowolona, że żyję.
12: Kawka to jest powód do zadowolenia.
13: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Minęła 14. W Radiu Łódź teraz serwis informacyjny i Justyna Krakowiak.
15: Amunicja 155 mm będzie produkowana pod Łodzią. Od jutra taniej zatankujemy samochody, a dziś siatkarki z Łodzi zaczynają swój sezon. Mnóstwo słońca w całym regionie, no i ciepło. Fabryka amunicji w Niewiadowie niemal gotowa do pracy. Produkcja ruszy jeszcze w tym roku. Odebrano już linię produkcyjną pocisków 155 mm. Po udanych testach poligonowych zakład zapowiedział produkcję testową. Możliwość produkcji tego typu amunicji ma kluczowe znaczenie dla polskiego, jak i europejskiego przemysłu zbrojeniowego, bo to podstawowy pocisk wykorzystywany w siłach zbrojnych NATO, komentuje wydawca portalu Milmak i Jakub Link-Lęczkowski.
16: To pociski, które noszą potężny ładunek wybuchowy, mogą być wyposażone w środki, które zwiększają jego celność, mogą być wyposażone w gazogeneratory, które drastycznie zwiększają jego zasięg. Jest wykorzystywana bardzo powszechnie, przede wszystkim do działania z zaplecza.
15: Obecne w zakładzie dwie linie produkcyjne pozwalają na produkcję 120 tysięcy pocisków rocznie. W przyszłym roku pojawi się trzecia linia, która zwiększy możliwość produkcyjne do 180 tysięcy sztuk amunicji rocznie.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Od jutra spadną ceny paliw. Rząd przywraca program ceny paliw niżej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że podobnie jak przy poprzednich odsłonach, codziennie będą ustalane maksymalne ceny paliw.
0: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
15: Pakiet CPN ma działać właśnie do końca roku. Kilkadziesiąt wolno żyjących kotów na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie. Zwierzęta potrzebują pomocy przed zimą. Po zakończeniu sezonu tracą dostęp do regularnego dokarmiania, a zagrożeniem stają się głód, mróz i choroby. Mówi Mikołaj Siemaszko, wolontariusz, który zaangażował się w pomoc sulejowskim kotom.
18: Wstępne szacunki mówiły o około 30 kotach, natomiast każdy przyjazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało. Obecnie udało nam się pomóc w różny sposób około 45 kotom.
19: Pomagamy w wyłapywaniu kotów i kastrujemy te koty wolno żyjące i wracają one z powrotem do swojego środowiska.
15: Dodała Magdalena Nowak-Więcławska z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sulejowie. Gmina zapowiada dokarmianie w okresie jesienno-zimowym oraz ustawianie specjalnych domków. Młode koty mają trafić do adopcji. Nowe zaplecze techniczne ŁKA coraz bliżej. W rejonie ulicy Wróblewskiego i Alei Jana Pawła II na łódzkim Karolewie powstanie druga nowoczesna baza serwisowa dla pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik podpisał właśnie umowę na dzierżawę ponad 4 hektarów terenu, mówi Martyna Skalska, rzeczniczka ŁKA.
20: Będzie wyposażone we wszystkie systemy niezbędne do codziennego utrzymania pociągów, m.in. tokarkę, myjnię, zapadnię czy suwnicę. Urządzenia zainstalowane na zapleczu umożliwią sprawną obsługę i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w czystości.
15: A inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych. Obronić Mistrzostwo Polski to główny cel siatkarek PGE Budowlanych Łódź, które dzisiaj rozpoczynają nowy sezon. W zespole przed rozgrywkami doszło do kilku zmian, a więcej o tym Robert Zwoliński.
21: Przede wszystkim z drużyną pożegnały się dwie liderki, Paulina Damaskę i Alicja Grabka, a to zawodniczki, które miały wpływ nie tylko na samą grę, ale także atmosferę w szatni.
22: Zrobimy wszystko, żeby było równie fajnie i żeby i ta siatkówka była super, i też ta atmosfera zarówno na boisku, jak i poza nim.
21: Zapowiada nowa kapitan Justyna Łysiak, a sparingi przedsezonowe pokazały, że trener Maciej Biernat powinien mieć też szerszą kadrę na wysokim, podobnym poziomie. Do drużyny dołączyły zarówno młodsze, obiecujące zawodniczki, jak też bardzo doświadczone z reprezentacyjną rozgrywającą Katarzyną Wenerską na czele. Cel to obrona mistrzowskiego tytułu. Budowlane są na pewno w gronie największych faworytek do medali, ale będą także chciały pokazać się z dobrej strony w Pucharze Polski i Lidze Mistrzyń.
15: Budowlane sezon rozpoczynają dzisiaj wyjazdowym meczem z MKS-em Kalisz. Początek o 17.30, a my po 16.00 sprawdzimy jeszcze nastroje w drużynie ŁKS-u Comerskon Łódź. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
14: No to jeszcze słówko o pogodzie. Z wielką przyjemnością o pogodzie dziś mówimy, bo za oknem słonecznie, jest ciepło i tak będzie wyglądać w dalszym ciągu popołudnie i również wieczór z temperaturą nawet do 21-22 stopni. W tej chwili na naszych termometrach około 20. I w nocy będzie zachmurzenie małe lub nawet spotkamy bezchmurne niebo. Miejscami natomiast mogą pojawić się silne zamglenia, szczególnie na zachodzie regionu możliwe mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą spadnie w okolice 5, 6, czasami 8 stopni Celsjusza lokalnie. Może być jeszcze chłodniej, nawet około 4. Natomiast jutro w ciągu dnia, i tym się cieszmy, znów ciepło od 21 do 22 stopni ze słabym wiatrem wiejącym przeważnie z południowego zachodu.
23: Radio Łódź. Tu i teraz.
14: Cieszmy się zatem tym, że październik wita nas tak łaskawie. Na zegarze prawie 7 minut po godzinie 14 już w tej chwili. Piotr Śliwiński od kilku minut realizuje program. Bardzo serdecznie witamy w pracy. A do godziny 16 przed mikrofonem Radia Łódź Marcin Tercjak. Kłaniam się raz jeszcze. Muzycznie tę część rozpocznie zespół The B-52s.

Dry County, zespół The B-52s, legenda amerykańskiej sceny alternatywnego popu i też takiej sceny mainstreamowej, bo w latach 80. grupa odniosła niewątpliwie wielkie sukcesy. Ich utwory grane były w rozgłośniach radiowych, wideoklipy krążyły bardzo często w stacji MTV, a w tym roku zespół powrócił na trasę koncertową i nawet zagrał kilka koncertów w Europie. Lady Punk przed nami. Lady Punk, a właściwie Jan Borisewicz bardziej by należało powiedzieć, doczekał się nawet fabularnej historii. Swojej historii, swojego zespołu. Ten film można obejrzeć na jednym z popularnych kanałów streamingowych. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś już widział. Ja jeszcze nie, mówię od razu, ale być może ktoś widział i chciałby podzielić się jakąś refleksją na ten temat, to może to uczynić na przykład pisząc do nas na adres studio@radiowodz.pl. Przy okazji zachęcamy też do odwiedzania naszej strony internetowej radiowodz.pl, a teraz już Zamki na piasku.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Call It What You Want to jest nagranie zespołu Fat Dog, brytyjska grupa, która chyba właśnie wydała nową płytę i promuje ją koncertami na razie na Wyspach Brytyjskich. Dość głośno w każdym razie zrobiło się o tym zespole w ostatnich tygodniach. Na zegarze 20 minut po godzinie 14, a w studiu Wiktoria Makowska. Witamy raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Tym razem w roli wydawcy magazynu Słuchasz i Wiesz, czyli naszego radiowego magazynu reporterów, który od 16 na antenie Radia Łódź. No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, a co w nim?
1: Wszystko.
0: Jest piątek, pewnie dużo rzeczy się dzieje.
1: A mówię, że wszystko dlatego, że będziemy mówić trochę o amunicji, trochę o bezpańskich kotach, a trochę o sporcie, więc taki piątek, który pokazuje różnorodność tematów, którymi zajmują się nasi reporterzy. A jeśli o tej amunicji mowa, to w Niewiadowie będą produkować amunicję, pierwsze pociski jeszcze w tym roku. To Niewiadów Polska Grupa Militarna, ona jest coraz bliżej uruchomienia produkcji właśnie amunicji kalibru 155 mm. Prowadzone były testy poligonowe, one zakończyły się sukcesem. Tematem zajmuje się dzisiaj Seweryn Potentas. On na pewno Państwu wszystko dokładnie wytłumaczy, o co tutaj chodzi, jakie są dla nas z tego tytułu korzyści. Na pewno będzie to materiał bogaty. Ale zajmiemy się też tematem z rejonu Sulejowa, bo coraz więcej wolno żyjących kotów w Sulejowie się pojawia. Po sezonie zaczyna się walka tych zwierząt, niestety o przetrwanie. Tutaj Paweł Kwiatkowski temat dla Państwa sprawdza. Będziemy na ten temat też rozmawiać w magazynie reporterów po godzinie 16. Ale mówiłam o sporcie i oczywiście nie kłamałam, bo łódzkie siatkarki ruszają do ligowej rywalizacji. Budowlane bronią mistrzostwa, a UKS chce wrócić na podium. I tutaj Robert Zwoliński też Państwu przybliży historię tegorocznych rozgrywek. Mamy już konkretne dane co do terminów meczów, co do godzin. No i jak sobie radzą łódzkie siatkarki, to popatrzymy i jak są nastawione w tym sezonie łódzkie siatkarki. Do tego też zerkniemy. I jeszcze taki absurd drogowy na koniec, bo w Brzezinach trochę naprawiają chodnik jak w filmach Barei, ale nic więcej nie powiem.
0: To poczekajmy cierpliwie o godzinie 16, tuż po serwisie informacyjnym magazyn Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź, a zachęcała do słuchania tajemniczo nieco Wiktoria Makowska. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Hootie and the Blowfish, dawno niesłyszany zespół, trochę takiego powabu lat 90. Hey, what can I do? A wcześniej słuchaliśmy łódzkiej formacji Cool Kids of Death. Na zegarze już prawie 30 minut po 14.
1: Autopromocja.
2: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, na porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolodz.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolodz.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
14: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
17: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.

Radio Łódź, tu i teraz jest 14.37, to był zespół Foxygen, a my posłuchamy niezwykłego duetu, bowiem Misia Furtak powróciła ostatnio i czekamy na całą nową płytę, a w tej chwili w duecie z Nosowską.

0: Ginący świat.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Czapczyk. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o wyjątkowym ptaku. O ptaku, który ma upierzenie całe czarne, a jedynie żółty dziób i taką maskę dużo jaśniejszą, taką żółto-różowawą. Niegdyś ów gatunek ptaka szponiastego, bo to jest ptak szponiasty, czyli należy, jak to zwykliśmy popularnie mówić, do ptaków drapieżnych, zamieszkiwał całe góry skaliste. Ale w 1937 roku już tylko Kalifornię, ponieważ w XX wieku zaczął się jego wyraźny zjazd populacyjny. Aż do roku 1987, kiedy ostatnie osobniki żyły na wolności. A teraz uwaga! Ten ptak powrócił na wolność, ponieważ udała się zakrojona na niespotykaną, na bardzo spektakularną skalę albo w spektakularnym wymiarze akcja ratownicza, która ochroniła ten gatunek, który nadal jest gatunkiem krytycznie zagrożonym. Otóż to kondor kalifornijski. I kiedyś, jeszcze w XIX wieku, ptaki te imponujące, ogromne, szybowały na nieboskłonie od Kolumbii Brytyjskiej aż po Meksyk. Czyli ludzie mogli je podziwiać nad zboczami Sierra Nevada, nad kanionami pustyni Mojave, czy nad wielkimi lasami sekwojowymi. Ten ptak osiąga blisko 3 metry rozpiętości skrzydeł i waży aż 12 kg, co plasuje go jako największego ptaka lądowego Ameryki Północnej. I co ciekawe, ten ptak musi mieć szczególne warunki, żeby wystartować. To znaczy, kiedy w ogóle

0: Ten ptak poprzez toksyczny wpływ tego metalu ginął. Niesłychana sytuacja w polskich lasach, na polskich wodach, kiedy do kaczek czy innych ptaków strzela się z ołowiu i ten toksyczny ołów zalega, wnika w głąb naszej ziemi, czy wnika do różnych wód śródlądowych. Akcja ochrony tego gatunku udała się, ponieważ w owym 1987 roku ostatnie 22 osobniki wyłapano, połączono z tymi, które żyły w niewoli i poprzez laboratoryjny wychów, wylęk jaj i potem odkarmianie piskląt, a odkarmiano je w ten sposób, że ludzie przebierali się za kondory kalifornijskie, na ręce wkładały te osoby takie specjalne marionetki imitujące ptaki i w ten sposób karmiły pisklęta, a to po to, żeby owe młode ptaki nie rozumowały w taki sposób, że są wychowywane przez ludzi. No i potem sukcesywnie je wypuszczano, każdy osobnik miał nadajnik GPS, monitorowano całość. Obecnie ten proceder przyniósł spodziewany efekt, bo w 2025 roku 392 osobniki żyły już na wolności, a światowa populacja liczyła 607 osobników.
1: Ginący świat.

Counter Strike to jest nagranie w wykonaniu Fisza, Emadę i Tworzywa. To w Radiu Łódź oczywiście wszystko. Wcześniej wysłuchaliśmy magazynu Ginący oczywiście świat. Na zegarze 10 minut do godziny 15. Jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do repertuaru filmowego w kinach. Oczywiście mnóstwo widzów gromadzi ekranizacja najnowsza Lalki i to ta frekwencja, oczywiście na nią składają się widzowie, którzy po prostu kupują bilety, żeby zobaczyć film, który jest na naszych ekranach od 30 września, ale też, co zrozumiałe i naturalne w takich przypadkach, szkoły nie tylko filmowe, ale po prostu szkoły, które przychodzą w takich zorganizowanych grupach po to, żeby obejrzeć najnowszą ekranizację Lalki. Na ogół słyszę bardzo dobre opinie. Chyba ta kinowa Lalka budzi zdecydowanie mniej emocji niż serialowa, która pojawiła się ostatnio na jednej z platform streamingowych. W przypadku Lalki kinowej na ogół słyszę pozytywne opinie. Oczywiście znajdują się też pośród tych zachwytów zdania nieco bardziej sceptyczne, ale naprawdę jest ich niewiele. Wśród filmów natomiast, które pojawiają się w kinach dzisiaj, jest też obraz pod tytułem Rolling Loud i to jest historia nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, potajemnie zabierając 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal o nazwie Rolling Loud właśnie. No i oczywiście tam rozpoczną się najróżniejsze kłopoty, którym trzeba będzie jakoś się zażegnać, jakoś sprawić, żeby wszystko skończyło się jak najlepiej. W roli głównej w tym filmie Owen Wilson, a więc dość popularny amerykański aktor, a w roli jego syna Christian Convery. To jest jeden z tych tytułów, które również dziś pojawiają się w kinach. Komedia dość lekka, relaksująca. Teraz zaśpiewa Mika, a potem Fun Loving Criminals.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21:00.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
7: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
8: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
9: Zdania zmienianie?
8: O nie!
9: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
8: Jest na to wszystko jeden trik.
10: Teraz, zaraz, naraz.
11: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
12: Minęła 15. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny, przed mikrofonem Justyna Krakowiak.
13: Po 25 latach Łódź znów będzie kształcić wojskowych medyków. Od jutra mniej zapłacimy za paliwo. Będą też sceny jak z filmu. W Brzezinach dziurę w chodniku zasłonięto płytą pilśniową. Na niebie ani jednej chmury, na termometrze 20 stopni. Na początek jednak uwaga, pasażerowie MPK Łódź, nie jeżdżą tramwaje na Gdańskiej w kierunku Kopernika. Jak informuje dyżurny MPK, przy skrzyżowaniu z ulicą Struga zderzyły się dwa samochody osobowe, są ranni. Tramwaje jeżdżą objazdem, a na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Po 25 latach powraca Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Za nami uroczysta inauguracja, podczas której przyjęto studentów podchorążych. Uczelnia będzie kształcić ratowników i lekarzy wojskowych, bo tych wciąż brakuje, mówi rektor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Marek Saracyn.
14: Bez ratowników pola walki, bez ratowników medycznych i bez lekarzy wojskowych siły zbrojne nie będą miały swojej takiej wartości, jaka być powinna.
13: Akademia jako pierwszy kierunek uruchomi ratownictwo medyczne. W przyszłym roku do oferty uczelni dołączyć ma także kierunek lekarski. Od jutra taniej na stacjach paliw. Polacy będą tankować najtaniej w Europie, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Wyjaśnił, że mechanizm ustalania cen na stacjach benzynowych będzie oparty o działania rynkowe. Minister energii podkreślił, że ceny będą zależały od sytuacji na świecie.
15: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe, odnosimy je do cen hurtowych.
13: A maksymalne ceny paliw będą ustalane codziennie przez ministra energii. Kolejne obwieszczenie zostanie opublikowane w poniedziałek. Samoloty F-16 stały się symbolem transformacji polskiego lotnictwa oraz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak wskazują lotnicy i eksperci od wojskowości. Dokładnie 20 lat temu pierwsze maszyny tego typu wyprodukowane dla naszego wojska przyleciały na lotnisko w Poznaniu-Krzesinach. Z lotnikami w bazie rozmawiał Maciej Szefer.
16: Jubileusz w bazie ma wyjątkowy charakter, bo to nie tylko defilada czy wręczanie odznaczeń, ale też lotnicy i samoloty w powietrzu. Maszyny F-16 to symbol transformacji sił powietrznych i ich pełnej integracji z NATO. W bazie lotniczej w Krzesinach akcentuje się jednak to, że żadna technologia nie dałaby przewagi, gdyby nie oddani sprawie ludzie. Mówił o tym generał pilot Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
17: Przez 2 dekady polscy piloci udowodnili, że nowoczesne wyposażenie nabiera prawdziwej wartości dopiero wtedy, gdy jest w rękach ludzi posiadających wiedzę, doświadczenie, determinację i poczucie odpowiedzialności.
16: Maciej Szefer, Polskie Radio.
13: Mieszkańcy Brzezin, patrzcie pod nogi. Na Sienkiewicza dziurę w kostce brukowej zasłonięto płytą pilśniową. Mieszkańcy uważają, że nie jest to najlepsze rozwiązanie.
18: Nie wiem, czy to jest łatanie dziur.
19: To jest prowizorka tylko, no to nie jest łatanie. To powinni zrobić jak najprędzej, bo to tak, lawia to jest fuszelka.
20: Płyta w każdym bądź razie może się przesunąć, tak? To nie jest bezpieczny sposób na zniwelowanie tego.
21: Będzie to zabezpieczone czy oznakowane za pomocą znaku U21, popularnego U-Botak. W poniedziałek prace takie, które zapewnią absolutnie bezpieczne i komfortowe poruszanie się pieszym, powinny zostać wykonane.
13: Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi. Po naszej interwencji miejsce zostało oznakowane, a w poniedziałek chodnik ma zostać naprawiony. W Łódzkiem umiera ponad 2 razy więcej osób niż się rodzi. I tym tematem zajmiemy się w wiadomościach o 16, a na skrót wiadomości zapraszam za 30 minut.
12: Słonecznie i cieplutko, bo na termometrach w tej chwili 20, nawet 21 stopni. W dalszym ciągu taka aura będzie nam towarzyszyć. W nocy zachmurzenie będzie w dalszym ciągu małe lub wręcz będzie bezchmurnie. Miejscami natomiast mogą pojawić się silne zamglenia, a na zachodzie regionu możliwe mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy spadnie do 5, czasami nawet do 4 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych, a jutro znów zachmurzenie niewielkie i temperatura jak na październik wspaniała, od 21 do 22 stopni.
5: Radio Łódź. Tu i teraz.
12: Piotr Śliwiński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Otwieramy trzecią część naszego spotkania muzyką zespołu Frankie Goes to Hollywood.

Welcome to the Pleasure Dome, tytułowe nagranie z debiutanckiej, bestsellerowej płyty zespołu Frankie Goes to Hollywood, grupy z Liverpoolu, która swoją nazwę zawdzięcza plakatowi Franka Sinatry, plakatowi, który reklamował kalifornijskie koncerty legendarnego wokalisty. Na zegarze w tej chwili 10 minut po godzinie 15:00.

Nie zmusisz nikogo, by cieszył się jesiennym zmierzchem. Palonych liści zapach, długie cienie. Płyną przeze mnie życia prądy zmienne, nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu, ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku i stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamieniu. Żywi przeciw umarłym mają rację, zawsze. Czy patrzy na to z góry pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje wciąż zmienne prąd.

opowiem tobie o nich nieraz jeszcze. Zamiast sztandaru w dłoniach trzymam córkę, zanim stopy na ziemi postawi zbyt pewnie. Dokąd zmierza świat, sam nie wie już.

do krzeseł podłączasz prąd. W końcu popłynie wbrew tobie. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda.

Bisz i Radek w utworze Zmienne prądy, a wcześniej słuchaliśmy formacji Jungle w kompozycji zatytułowanej Sunshine. 17 minut po godzinie 15. Jutro w Radiu Łódź koncert. Kolejny fantastyczny koncert w studiu imienia Henryka de Bicha. Tym razem wystąpi zespół Nene Heroin z Gdańska, jeden z najbardziej wyrazistych zespołów na współczesnej polskiej scenie. Może nie stricte jazzowej, chociaż ten komponent jazzowy jest tu bardzo istotny, powiedzmy alternatywno-jazzowej. Zespół otrzymał już wiele prestiżowych nagród, między innymi dwie nominacje do Nagrody Fryderyka w kategoriach Jazzowy Album Roku oraz Jazzowy Artysta Roku. Zespół zdobywał też nagrody pism najróżniejszych, między innymi był ich album, czwarty album studyjny został okrzyknięty albumem roku według Gazety Wyborczej. Zatem jest to grupa doceniana i też ceniona niezwykle przez publiczność i co najważniejsze grająca niezwykle żywiołowe, fantastyczne koncerty. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę sprawdzić, czy jeszcze są bilety. Nene Heroin jutro w studiu imienia Henryka de Bicha w Radiu Łódź, a u nas klasyk sprzed lat.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Reklama.
2: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
10: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
9: A dziś?
11: Jestem zadowolona, że żyję.
12: Kawka to jest powód do zadowolenia.
13: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Na piątkowy ruch na drogach Łodzi regionu obserwuje Damian Grosicki.
15: Witam, no i dzieje się w Łodzi na Gdańskiej przy Struga w stronę Kopernika. Stoją tramwaje linii 15, a dla samochodów w tym miejscu też jest niemała przeprawa, bo zderzyły się ogólnie dwa auta. No i ten problem zaczyna się już nawet od 6 sierpnia. Próbujmy uciekać z Zielonej w Żeromskiego czy też Lipową. Może szybciej przejedziemy ten punkt newralgiczny. W Zgierzu natomiast, jadąc od Szczawińskiej ulicą Piłsudskiego, może wcześniej warto uciec w Jaracza. Trzeba próbować, by ominąć tę krzyżówkę z Czerwieńskiego. A za pół godziny wrócimy z kolejnym raportem drogowym.
14: Minęła godzina 15.30. Teraz najważniejsze informacje w skrócie. Justyna Krakowiak.
16: Amunicja artyleryjska z Łódzkiego. Grupa Niewiadów jeszcze w tym roku ruszy z linią produkcyjną. Firma zbrojeniowa spod Tomaszowa przez ostatnie miesiące pracowała nad budową fabryki amunicji kalibru 155 mm. Pociski przeszły już testy poligonowe. Produkcja testowa może ruszyć jeszcze w tym roku. Od jutra spadną ceny paliw. Rząd przywraca program ceny paliw niżej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, za diesla 7,88 zł. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że podobnie jak przy poprzednich odsłonach, codziennie będą ustalane maksymalne ceny paliw. Pakiet CPN ma działać do końca roku i ma kosztować około 5 miliardów złotych. Część amerykańskich samolotów F-16, które od 20 lat są wykorzystywane w polskim lotnictwie, przejdzie modernizację. Polska zawarła kontrakt na zakup F-16 w 2003 roku, a 3 lata później pierwsze samoloty trafiły do bazy w Krzesinach. Modernizacją części maszyn zajmą się wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy. Na razie nie będzie przebudowy stadionu AZS-u w Łodzi, który miał być nowoczesną areną dla zawodów lekkoatletycznych. Przetarg na remont został unieważniony, poinformował prezes Lech Leszczyński.
17: Wszystkie oferty były zbyt wysokie. No i byłem przekonany, że w roku 2028 tutaj Olimpiada Młodzieży, którą województwo łódzkie organizuje, się odbędzie. Dzisiaj mam ogromne wątpliwości. To jest jedyny obiekt w województwie łódzkim, który miałby wtedy szansę na uzyskanie trzeciej kategorii, czyli mogą odbywać się wszystkie zawody z międzynarodowymi włącznie.
16: Na obiekcie nie można od 2 lat rozgrywać żadnych zawodów, bo bieżnia mająca już ponad 20 lat nie ma homologacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pełne wydanie wiadomości o 16.
14: Ciepło i słonecznie, czyli bez zmian, na termometrach 21 stopni i w dalszym ciągu tak właśnie wyglądać będzie dzisiejsze piątkowe popołudnie. W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, miejscami natomiast wystąpią silne zamglenia, szczególnie na zachodzie regionu. Tam mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą od 5 do 8 stopni, gdzieniegdzie nawet ledwo 4 stopnie Celsjusza. Natomiast w ciągu dnia jutro, czyli w sobotę, zachmurzenie małe i temperatura od 21 do 22 stopni.
18: Radio Łódź. Tu i teraz.
14: 27 minut pozostało do godziny 16. Błażej Król zaśpiewa już teraz. To kompozycja zatytułowana Strzeż mnie.

Strzeż mnie, Błażej Król, cały czas jeszcze w żywej pamięci pozostaje wspomnienie koncertu 17 września w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Inaugurując tegoroczny festiwal Łódź Czterech Kultur, odbył się koncert zespołu Współgłosy Marcela Balińskiego, prezentujący najnowszą, drugą płytę Współgłosów, i jednym z gości na tej płycie, a co za tym idzie również na koncercie, był właśnie Błażej Król, był też Tomasz Kot. A dwa fragmenty z tej płyty w wersji winylowej zaprezentujemy w naszym najbliższym spotkaniu w audycji Veni Vidi Vinyl. Za każdym razem przypominam o tym, że ta audycja w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam w imieniu własnym i Bartosza Florczaka. Tam nie tylko oczywiście ta płyta, także wiele innych wspaniałych, lekko trzeszczących czarnych krążków, ale między innymi właśnie Współgłosy, a tutaj Błażej Król w swoim solowym nagraniu. Teraz jeszcze zagra i zaśpiewa Johnny Marr, potem pojawi się Piotr Bielawski z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bierawski w tym tygodniu. Słuchaliśmy i jeszcze dzisiaj posłuchamy piosenek z debiutanckiej płyty, która nazywa się Szpila, a wydała ją nadcichocka artystka z Łowicza. Właściwie nie jest od dawna na rynku. Można powiedzieć, że to dość krótki okres, a już zdążyła dwie epki wydać. Zachwycono się nią na polskiej scenie muzycznej. No i teraz szybciutko pokazuje cały album. Czy szybciutko? Biorąc pod uwagę, jak ta płyta jest dopracowana, wydaje się, że to wystarczający czas, żeby pomyśleć koncepcyjnie o swojej muzyce i ją bardzo dobrze wyprodukować. Szpila ukaże się także na winylu. Dla artystki fizyczne wydanie jest sposobem na stworzenie kompletnej, namacalnej historii, w której muzyka i oprawa wizualna funkcjonują jako część tej samej opowieści. Debiutancki album poprzedził

Ma być to nawiązanie do jej korzeni i pozostawienia dziewczyną z małego miasta. Podczas gdy na scenie buduje już zupełnie inne alter ego, pozwalające opowiedzieć jej o trudniejszych emocjach, takich dorosłych. Dotychczas występowała na wielu festiwalach, pojawiła się w wielu sesjach nagraniowych, a teraz będzie promować swój nowy album Szpila. No i miejmy nadzieję, że także będzie koncertować w Łodzi. To ChatGPT, ostatni singiel z tego krążka, z krążka Szpila. Oto Nat Cichocka dla Państwa.

Nad Cichocka i jej płyta, to była nasza płyta tygodnia, krążek prezentował Piotr Bielawski. 11 minut i ciut pozostało do godziny 16, czyli do serwisu informacyjnego. Zdążymy jeszcze zagrać Walusia, czyli Waluś Kraksa Kryzys i utwór Broń Gonia, potem także The Veils przed serwisem informacyjnym w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21:00 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
5: Kevin!
4: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
7: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19:00.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
10: Wracamy na drogi Łodzi i regionu. Damian Grosicki.
11: To od tej Łodzi zacznijmy i wyobraźmy sobie, że Drewnowską przejedziemy na tak zwanej zielonej fali. No właśnie, wyobraźmy, bo nawet gdyby było zielony, to i tak nie pojedziemy. W sumie utrudnienia są od zachodniej po Aleję Unii. Mamy też chaos na Pabianickiej, więc jeśli musicie jechać na południe, to zamiast Rudzką czy Staroródzką można przebić się dalej na zachód w stronę Popioły lub jechać ulicą Żydowską, chociaż ta również zaczyna odczuwać skutki godzin szczytu. No to jeszcze sprawdźmy Piotrków Trybunalski. Jak zwykle rondo Sulejowskie, albo inaczej, ulica Śląska, łącząca dwa ronda, to chyba najlepszy przykład utrudnień w tym mieście, ale też Franklin Delano Roosevelt stoi, to znaczy ulica, rzecz jasna. Najlepiej ominąć tę trasę na przykład żelazną, a z kolejnym reportem wracam za 30 minut.
10: Minęła 16. Mm. Już teraz w Radiu Łódź serwis informacyjny i Justyna Krakowiak.
5: A zaczniemy od kilkudziesięciu kotów, które błąkają się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Sulejowie. W Łodzi rodzi się też coraz mniej dzieci. Zajrzymy też do łódzkiej szkoły filmowej. Na niebie piękne słońce, na termometrze 21 stopni. Latem są dokarmiane przez turystów, jesienią zostają same. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie żyją dziesiątki wolno żyjących kotów, które przed zimą potrzebują pomocy. Początkowo szacowano, że jest ich około 30, ale skala problemu okazała się większa. Łączymy się teraz z naszym reporterem Pawłem Kwiatkowskim, który zainteresował się tą sprawą.
12: Tak, jestem teraz w Sulejowie na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych i muszę Państwu powiedzieć, że gdzie nie spojrzę, tam z jakiegoś zakamarka wynurza się kot. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Do tej pory pomocą objęto blisko 50 zwierząt, głównie poprzez kastrację i sterylizację. Najtrudniejszy czas zaczyna się dla nich właśnie teraz, kiedy wypoczywający wyjeżdżają. Zwierzęta tracą regularny dostęp do jedzenia. Szczególnie narażone są młode koty, a zimą zagrożeniem stają się głód, mróz i choroby. W pomoc oczywiście angażują się wolontariusze, a rozwiązaniem tego problemu ma być przede wszystkim ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania. Dorosłe zwierzęta po zabiegach wracają do swojego środowiska, natomiast dla młodych poszukiwane są domy. Z Sulejowa, Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: A do tego tematu wrócimy jeszcze za chwilę w magazynie Słuchasz i Wiesz. W Łódzkiem umiera ponad dwa razy więcej osób niż się rodzi. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 rok pokazują skalę problemu demograficznego w regionie. W ubiegłym roku urodziło się nieco ponad 14 tysięcy dzieci, podczas gdy zmarło ponad 30 tysięcy mieszkańców. Ta sytuacja utrzymuje się od kilku lat, mówi kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Katarzyna Szkopiecka.
13: W chwili obecnej w województwie łódzkim można powiedzieć, że na jedną urodzoną osobę umierają ponad dwie inne osoby. W samej Łodzi z kolei sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W ciągu 10 lat ubyło w Łodzi prawie 9% mieszkańców.
5: Socjolodzy wskazują, że wpływ na tę sytuację mają m.in. starzenie się społeczeństwa, rosnące koszty życia i obawy związane z wojną. Rok akademicki rozpoczęty. Dziś zajrzeliśmy do łódzkiej szkoły filmowej, gdzie dostać chciało się prawie 1900 osób. Dziś naukę rozpoczęło około 140 nowych studentów. Część z nich marzyła o tym od lat.
14: Dostanie się tutaj do szkoły też było zawsze moim marzeniem i wierzę, że jest to miejsce, które jest w stanie mi dać bardzo wiele.
15: Od 15 roku życia marzyłam o tym, żeby się tu dostać i w końcu się udało. Dostałam się za drugim razem, no i bardzo długo się uczyłam języka polskiego, w sensie może 3-4 lata, bo jestem z Lwowa. I uczyłam się właśnie dlatego, żeby się tu dostać, więc myślę, że dużo pracy.
5: A zdjęcia z uroczystej inauguracji roku akademickiego są do zobaczenia na radiołódź.pl.
3: Więcej na radiołódź.pl.
5: Po trudnym i przepełnionym kontuzjami sezonie siatkarki ŁKS-u Comerscon Łódź znów mają grać o najwyższe cele. W drużynie doszło do wielu zmian, ale kibice mogą wiązać z tym duże nadzieje. O szczegółach Robert Zwoliński.
16: W zespole łódzkich Wiewiór doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. W składzie pozostały tylko 4 siatkarki z poprzednich rozgrywek. Wtedy mimo wielu kontuzji i problemów udało się zająć 5. miejsce. Teraz cele są jednak dużo wyższe. Drużyna ma powrócić na podium ekstraklasy, choć właściciel Hubert Hoffmann nie mówi wprost o złotych medalach.
17: Grajmy tą siatkówkę swoją. Jakość jest, plus do tego stworzymy dobry zespół jako team. To naprawdę te cele mogą być bardzo fajne.
16: ŁKS-ianki dalej mają być zespołem grającym bardzo ambitnie i walecznie, jednak w połączeniu z dużą jakością nowych siatkarek może to dać sukcesy zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach.
5: ŁKS Comerscon w pierwszej kolejce podejmie w niedzielę w Łódź Sport Arenie wicemistrzynie Polski z Dewelopresu Rzeszów, a dzisiaj na parkiet w Kaliszu wyjdą PGE Budowlane Łódź. Początek tego spotkania o 17.30. Skrót wiadomości za pół godziny.
10: Pięknie nam zaczyna się weekend, ciepło i słonecznie, na termometrach 21 stopni. Cieszmy się tymi chwilami, bo to jeszcze godzina, dwie i pewnie zacznie robić się nieco chłodniej, ale nie ma się czym specjalnie przejmować, przynajmniej na razie, bo jutro też będzie bardzo ładnie. Nocą temperatura spadnie co prawda do 5 stopni, gdzieniegdzie nawet do 4 i będą mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, ale jutro zachmurzenie małe z temperaturą od 21 do 22 stopni. 5 minut po godzinie 16. Kończymy zatem, a właściwie już skończyliśmy nasze spotkanie w paśmie Tu i Teraz. Obok Monika Czerska, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię Marcinie.
10: A zatem, co nieco już wiemy, jakie będą tematy, ale pewnie
18: będzie najważniejsze tematy dnia, tak. A najważniejsza informacja jest taka dla mnie teraz, w nocy 5 stopni.
10: Gdzie niegdzie nawet lokalnie 4.
18: To jak ktoś chce grasować gdzieś po nocy, to proszę się przygotować i ciepło ubrać.
10: Ale jutro znów cieplutko. Zapraszamy na magazyn Słuchasz i Wiesz.
19: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
18: To my w gotowości, 7 minut po godzinie 16. Witam w imieniu wydającej program Wiktorii Makowskiej, realizującego audycję Piotra Śliwińskiego, reporterów Radia Łódź i swoim. Ja nazywam się Monika Czerska. Skoro taka piękna pogoda, to jak tu myśleć o pracy? Ale obiecuję, zmobilizujemy się.

0: W naszym programie do godziny 18 nie zabraknie ważnych tematów, ale też świetnej muzyki, takiej, która idealnie pasuje na początek weekendu i nadaje się do słuchania, kiedy stoimy w korkach. Czas na zapowiedzi naszego programu, czym zajmiemy się do godziny 18. Mamy powody do zadowolenia, bo w Łódzkiem rozwija się przemysł zbrojeniowy. To już pewne, że jeszcze w tym roku Grupa Niewiadów ruszy z produkcją amunicji 155 mm. To podstawowe pociski artyleryjskie wykorzystywane w siłach zbrojnych NATO. Testy poligonowe już się zakończyły, podobnie jak odbiór techniczny linii produkcyjnej. To bardzo dobre informacje, bo potrzeby są duże.
1: Polska artyleria potrzebuje bardzo wielu pocisków tego typu.
2: Widzimy, że coraz więcej firm inwestuje w zdolności dotyczące wytwarzania amunicji 155 mm.
3: Z tego, co się dowiadujemy, Niewiadów planuje rozbudowywać swoje zdolności, czy do elaboracji, czy do ostatecznie produkcji pełnej tych pocisków.
0: Rocznie pod Tomaszowem produkowanych będzie 180 tysięcy pocisków. Powiemy także o problemie z wolno żyjącymi kotami w Sulejowie. Kilkadziesiąt zwierząt mieszka na terenie tamtejszych ośrodków wypoczynkowych. Koty przyzwyczaiły się, że w sezonie letnim mogły liczyć na smaczne kąski, ale teraz wczasowicze wyjechali do domów i pojawił się problem.
4: Każdy przyjazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało.
5: Kastrujemy te koty wolno żyjące i wracają one z powrotem do swojego środowiska.
4: One umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają.
0: A gmina zapowiada dokarmianie w okresie jesienno-zimowym oraz ustawienie specjalnych domków dla kotów. Te młode kociaki mogą liczyć na adopcję. Nie zabraknie w programie dziś także emocji sportowych, a to dlatego, że rozpoczyna się sezon siatkarski. Dwie drużyny z Łódzkiego w czołówce. Dziewczyny pełne energii i w gotowości.
6: Mamy fajne nazwiska, fajne charaktery, ale to wszystko trzeba jeszcze zgrać w jeden fajny zespół.
7: Teraz tworzymy nową drużynę z nowymi zawodniczkami, które są też bardzo doświadczone i na pewno tym doświadczeniem będą służyć.
8: To będą trzy gdzieś tam najlepsze drużyny w lidze.
9: Jesteśmy na pewno podekscytowane i nie możemy się już doczekać, kiedy ta liga ruszy.
0: No, kibice pewnie też już są podekscytowani i czekają na te piękne emocje. Tylko powiem, że mistrzynie Polski zawodniczki PGE Budowlanych Łódź sezon rozpoczną już dziś, niebawem, bo o 17.30 na wyjazdowym spotkaniu w Kaliszu. Szczegóły w relacji naszego reportera jeszcze przed godziną 17. A później w drugiej godzinie magazynu Słuchasz i Wiesz zajrzymy do Brzezin, bo tam można poczuć prawdziwą atmosferę rodem z filmów Barre. I okazuje się, że świetną metodą na usunięcie dziury w chodniku jest, ciekawe, czy by Państwo zgadli, to zwykła płyta pilśniowa. Jako takie narzędzie, które pomaga łatać dziury. Ciekawie się zapowiada, zapraszam do słuchania i kontaktu. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można też jak zwykle do nas pisać. studio@radiolódź.pl
10: Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 13 minut po godzinie 16 to nasza popołudniówka, a w niej teraz Edyta Bartosiewicz.

0: Nie wiem, ile lat ma ta piosenka, ale na pewno się nie starzeje. Miłość jak ogień, Edyta Bartosiewicz w Radiu Łódź. 16,5 minuty po godzinie 16.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To zaczynamy od bardzo dobrych informacji, bo w Łódzkiem pięknie rozwija się przemysł zbrojeniowy. Fabryka amunicji kalibru 155 niemal gotowa. Grupa Niewiadów zapowiada uruchomienie produkcji. To podstawowe pociski artyleryjskie wykorzystywane w siłach zbrojnych NATO. Pod Tomaszowem będą produkowane w liczbie niemal 200 tysięcy w ciągu roku. A kiedy to wszystko się rozpocznie? O tym więcej w relacji Seweryna Potentasa.
2: Grupa Niewiadów jeszcze w tym roku rozpocząć ma produkcję amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
3: Nasz zakład rozwija w tej chwili bardzo dynamicznie produkcję amunicji 155 mm do wydajności 120 tysięcy obie rocznie, a w przyszłym roku mamy dostać trzecią linię od producenta, która również kolejne 60 tysięcy produkcji rocznej amunicji nam umożliwi.
2: Mówił na początku września Adam Januszko, prezes spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna SA. Obecnie linia produkcyjna przeszła odbiór techniczny, a pociski testy poligonowe.
4: Polska artyleria potrzebuje bardzo wielu pocisków tego typu. To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO.
2: Komentuje wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczowski.
4: 180 tysięcy sztuk rocznie pocisków to oczywiście nie jest rozwiązanie wszystkich problemów i całego zapotrzebowania, jakie zgłaszają polscy żołnierze. Natomiast oczywiście jest to już ilość zauważalna. Zresztą z tego, co się dowiadujemy, Niewiadów planuje rozbudowywać swoje zdolności, czy do elaboracji, czy do ostatecznie produkcji pełnej tych pocisków.
5: Działania podejmowane przez Polską Grupę Militarną Niewiadów są dosyć ciekawą propozycją dla naszych sił zbrojnych, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na różnego typu środki bojowe, przede wszystkim z naciskiem na amunicję wielkokalibrową kalibru 155 mm przeznaczoną do naszych armatochaubic K9 czy Krab.
2: Mówi Adam Świerkowski z portalu Defense24.
5: Widzimy, że coraz więcej firm inwestuje w zdolności dotyczące wytwarzania amunicji 155 mm albo ich składowych, czy to jeżeli chodzi o skorupy, czy to jeżeli chodzi o modularne ładunki miotające, czy sam ładunek prochowy.
4: To pociski, które noszą potężny ładunek wybuchowy, mogą być wyposażone w środki, które zwiększają jego celność, mogą być wyposażone w gazogeneratory, które drastycznie zwiększają jego zasięg. Jest wykorzystywana bardzo powszechnie, przede wszystkim do działania z zaplecza.
2: Grupa Niewiadów po zaplanowanym uruchomieniem produkcji amunicji artyleryjskiej rozwija także produkcję pocisków kalibru 40 mm.
4: To jest bardzo podstawowy typ amunicji, ale również bardzo potrzebny. Produkcja tego typu amunicji niewiadowa może być bardzo istotna, zwłaszcza, że takie pociski do granatnika to jest oczywiście broń wsparcia taka bezpośrednio używana przez poszczególnych żołnierzy. To mogą być całkiem zaawansowane konstrukcje. Może być to amunicja programowalna, która wybucha, rozsala się w określonej odległości od miejsca, gdzie została wystrzelona. Może być to amunicja odłamkowo-burząca, amunicja dymna.
2: Zakład dodatkowo przygotowuje się też do odtworzenia masowej produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Według planów z początku tego roku ich seryjna produkcja miałaby wystartować w przyszłym roku.
0: A na razie w Niewiadowie można rocznie wyprodukować 120 tysięcy pocisków. W przyszłym roku możliwości produkcyjne mają jednak wzrosnąć do 180 tysięcy sztuk amunicji rocznie. I to wszystko u nas w regionie łódzkim. A dziś z mikrofonem Radia Łódź Niewiadów odwiedził nasz reporter Seweryn Potentas.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Można pisać studio@radiołódź.pl. Ciekawa jestem, rok akademicki rozpoczął się na dobre. Dziś kolejne uczelnie powróciły do normalnego funkcjonowania. Nie wiem, jak to się odbija na ruchu w mieście, w Łodzi. Wczoraj jeździło się jako tako, a dziś czekam na raporty także w tej sprawie. A kolejny raport z dróg przygotowany przez Damiana Grosickiego tuż przed 16:30.

0: 23, prawie 4 minuty po godzinie 16 to nasza popołudniówka w piątkowe popołudnie 2 października. Słońce tak intensywnie świeci i zagląda przez okno, że jak tu myśleć o pracy, ale mam nadzieję, że ci, którzy rzeczywiście jeszcze muszą spędzić trochę czasu chociażby za biurkiem, dają radę i się skoncentrują. Natomiast ci, którzy już skończyli pracę, mają pewne plany na weekend. Niektórzy być może wybierają się w Tatry. Niech ta pogoda tutaj w Łódzkiem państwa nie zwiedzie, bo w Tatrach panują trudne zimowe warunki, przed czym przestrzegają ratownicy Topru. W ostatnich dniach pomagali turystom po upadkach chociażby w rejonie Zawratu i Świnickiej Przełęczy. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony, a osobom bez doświadczenia w zimowych wędrówkach odradzamy wyjścia w wysokie góry w nadchodzący weekend. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi w rozmowie z Polskim Radiem ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
1: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki. No, większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No, zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tam tego śniegu jest zdecydowanie mniej.
0: Ale proszę nie rezygnować z wypraw w góry, jeżeli takie państwo mieli plany. Weekend zapowiada się tam słonecznie, w górach coraz szybciej jednak zaczyna robić się ciemno, a wycieczki należy planować tak, aby zdążyć wrócić przed zmrokiem. I to proszę mieć na uwadze.

0: Czas sprawdzić, co w piątkowe popołudnie dzieje się na drogach. To wie już Damian Grosicki.
1: Jest taki wierszyk dla dzieci. Do tramwaju nie skacz w biegu i powstrzymaj swych kolegów. Jeśli stoki chcą trenować na boisko, ich zaprowadź do Wandy Chotomskiej. W Łodzi do 15 też nie wskakujmy. Nawet jak stoi, bo nadal są utrudnienia na Gdańskiej i Struga. A zamiast stać w korkach na Alei Włókniarzy i Kościuszki, to najlepszym wyborem jest skorzystanie z drogi ekspresowej S14, która pozwala ominąć całkowicie miejskie zatory. Niby takie oczywiste, ale chyba wielu kierowców z tego nie korzysta. To jeszcze szybko Pabianice, więc to jest na skrzyżowaniu Świętych pod wezwaniem Rocha i Jana. Możemy sobie zrobić w tym miejscu czas zadumy, refleksji, bo choć świateł tam nie ma, to na pabianickie warunki jest ciasno. A kolejny raport, minutę przed 17.
0: Tak trochę z tego serwisu drogowego zrobiła nam się część edukacyjna, ale nie podałeś tytułu wierszyka Wandy Chotomskiej.
1: Zapomniałem akurat o tym.
0: To czekam przed 17 na ciebie. Proszę uzupełnić wiedzę. A na zegarach 16:30. W magazynie Słuchasz i Wiesz, Radia Łódź, czas na skrót najważniejszych informacji. W studiu jest Justyna Krakowiak.
2: Wielu kierowców przy dystrybutorze paliwa powie uff, od jutra ponownie zacznie obowiązywać pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, ale też ustalił maksymalne ceny. Rekompensatą dla budżetu państwa za obniżone podatki ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi powraca po 25 latach. Uczelnia będzie kształcić studentów na potrzeby sił zbrojnych. O tym, że polska armia potrzebuje lekarzy i ratowników wojskowych, mówił dziś sekretarz stanu MON Cezary Tomczyk.
3: Przy tak wielkiej strukturze, przy 230 tysiącach żołnierzy, mamy gigantyczne braki w szpitalach wojskowych, mamy gigantyczne braki wśród ratowników i musimy tę lukę wypełnić.
2: W tym roku uczelnia rusza z kierunkiem dla ratowników medycznych. W przyszłym w progi uczelni wejdą także lekarze. A w Łodzi znowu remonty. Od poniedziałku zacznie się kompleksowy remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Kilińskiego. To oznacza zmianę tras na liniach tramwajowych. Przez zamknięcie skrzyżowania objazdy przygotowano także dla kierowców, którzy będą musieli szukać przejazdu ulicami Rewolucji, Wschodnią i raczej Północną. O wszystkich utrudnieniach na bieżąco informujemy na radiołódź.pl. Siatkarki PGE Budowlanych i ŁKS-u Comerskon rozpoczynają nowy sezon w Ekstraklasie. Obie łódzkie drużyny ponownie są w gronie faworytek do medali. Obrończynie tytułu sezon rozpoczną już za chwilę, bo o 17:30 wyjazdowym meczem z Beniaminkiem MKS-em Kalisz. Za to ŁKS-ianki w niedzielę o 18:00 w Łódź Sport Arenie podejmą wicemistrzynię Polski z Dewelopresu Rzeszów. A pełne wydanie wiadomości o 17:00.
0: Ciekawa jestem, czy informacje o kolejnych remontach robią jakiekolwiek wrażenie na kierowcach w Łodzi. Czekam na Państwa opinię, a teraz już szybciutko o pogodzie. Krótko, bo pogoda piękna, zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca i ciepło jeszcze wciąż w regionie łódzkim. Łódź i okolice około 22 stopni, ciut cieplej w pozostałej części województwa łódzkiego, w Piotrkowie Sulejowe 22,5. Podobnie na zachodzie województwa, czyli w okolicach Sieradza, Wielunia i Zduńskiej Woli. W nocy zimno, 5 do 8 stopni minimalnie, ale będą takie miejsca, gdzie termometry pokazywać będą nawet około 4 stopni. Natomiast jutro przepięknie, słonecznie i do 22 stopni.
4: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: 27 minut do godziny 17. To nasza popołudniówka. Przypomnę, będziemy razem do godziny 18. Pytałam o to, jak jeździ się po Łodzi po rozpoczęciu roku akademickiego i napisał w tej sprawie niezawodny pan Maciek. Nie stwierdzam, że była jakaś katastrofa na drogach, pisze nasz słuchacz. Podczas drogi z pracy wybieram trasy alternatywne, mniejsze, które są puste i mało zagęszczone. Problem polega na tym, zdaniem naszego słuchacza, że większość użytkowników samochodów pcha się na główne arterie, bo nie widzi innych rozwiązań. Panie Maćku, bardzo dziękuję za ten szybki raport. Czekam na kolejne studio@radiołódź.pl i 606 78 78 78. A u nas teraz Skubas.

0: Myślę, że kiedy człowiekowi prosto w twarz świeci słońce, to moc tej piosenki i słów tego utworu są jeszcze większe. Życie jest piękne i Skubas. 23 nawet minuty do godziny 17. My teraz przenosimy się w okolice Sulejowa.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Latem są dokarmiane przez turystów, jesienią i zimą pozostają same. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie żyją dziesiątki wolno żyjących kotów, które przed zimą potrzebują pomocy. Początkowo szacowano, że jest ich około 30, ale skala problemu okazała się większa. Łączymy się teraz z reporterem Radia Łódź Pawłem Kwiatkowskim, który zainteresował się tą sprawą. Halo Pawle.
2: Melduję się prosto z Sulejowa, a jestem przy ośrodku wypoczynkowym Hutnik. To właśnie tutaj aż roi się od wolno żyjących kotów. Spacerując po tym ośrodku, co chwilę można spotkać leżące lub spacerujące mruczki. Jak udało mi się ustalić, wolno żyjące koty są tutaj na sulejowskiej polance od około 20 lat. W pomoc zwierzętom zaangażował się wolontariusz i miłośnik przyrody Mikołaj Siemaszko, którego pytałem o skalę tego problemu.
3: Wstępne szacunki mówiły o około 30 kotach, natomiast każdy przejazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało. Obecnie udało nam się pomóc w różny sposób około 45 kotom. Tutaj pomóc, myślę, poprzez właśnie kastrację i sterylizację tych kotów.
2: Najtrudniejszy czas dla tych kotów zaczyna się właśnie teraz, kiedy wypoczywający wyjeżdżają, zwierzęta tracą regularny dostęp do jedzenia. Szczególnie narażone są młode koty, a zimą zagrożeniem stają się głód, mróz i choroby.
3: Często pod koniec wakacji jest mnóstwo młodych kotów, takich kilkunastotygodniowych i nieco starszych, które przyzwyczajone do karmienia przez ludzi, zostawione same sobie, nie mają nawet za bardzo instynktów do tego, żeby ten pokarm zdobywać. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tak duża ilość kotów nie ma szans znaleźć dla siebie pokarmu, więc one umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają. Później są żywcem nawet zjadane przez ptaki tutaj okoliczne. No i też liczne choroby, gdzie przy bardzo niskiej odporności te różne choroby, w tym koci katar, niestety zbierają żniwo.
2: Rozwiązaniem problemu ma być przede wszystkim ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania. Dorosłe zwierzęta po zabiegach kastracji i sterylizacji wracają do swojego środowiska. Dlaczego nie wszystkie zwierzęta trafiają do adopcji? O to pytałem Magdalenę Nowak-Więcławską z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.
4: Takie koty, ciężko już jest im przebywać w środowisku takim domowym. Te koty już po prostu są przyzwyczajone do tego środowiska, to jest ich naturalne środowisko i one sobie tam bezproblemowo radzą.
2: Gmina Sulejów zapowiada opiekę nad tymi kotami w okresie jesienno-zimowym.
4: Tak, będziemy dokarmiać te kotki, będziemy budować także takie domki dla kotków, będziemy je tam rozstawiać.
2: W tym roku na terenie gminy wykastrowano już ponad 200 zwierząt, a 80 zostało zaczipowanych. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku przeznaczono ponad 300 tysięcy złotych, a ponad 40 tysięcy złotych na kastrację.
0: A można powiedzieć, że to wciąż za mało. Opiekunowie kotów apelują również o adopcję oraz wsparcie rzeczowe, przede wszystkim o karmę, żwirek i transportery. Bo gdy kończy się sezon wypoczynkowy, dla części z tych zwierząt zaczyna się prawdziwa walka o przetrwanie. A to była relacja Pawła Kwiatkowskiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nasza popołudniówka. Już niebawem kolejny temat, tym razem związany z rozpoczynającym się właśnie sezonem siatkarskim. Dziewczyny w gotowości i pełne energii. Nasza relacja reportera Radia Łódź o tym sezonie i tej właśnie gotowości jeszcze przed godziną 17. Teraz jednak mam bardzo ważne informacje dla kierowców, którzy jadą A1. Są spore utrudnienia w kierunku Katowic na 360 km. Między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem na wysokości miejscowości Wygoda doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Zablokowane są pasy ruchu prawy i środkowy. I tam naprawdę może być trudno, zwłaszcza, że w piątkowe popołudnie ruch na A1 jest zdecydowanie większy.

0: Brzmienie nie do podrobienia to oczywiście grupa Queen w Radiu Łódź. Kwadrans do godziny 17 to popołudniówka Radia Łódź. Litr benzyny 95 za 6,73, 98 kosztować będzie 7,59, a litr diesla 7,88. I to już od jutra, więc ci, którzy jeżdżą na oparach, niech się troszeczkę wstrzymają, bo jutro będzie lżej naszym portfelom przede wszystkim. A teraz już o emocjach sportowych.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Łódź, stolicą polskiej kobiecej siatkówki, takie hasło towarzyszy nam od kilku lat i nie inaczej pewnie będzie w najbliższym sezonie. Wśród zespołów, które mają walczyć o medale Mistrzostw Polski, ponownie są drużyny PGE Budowlanych i ŁKS-u Comerscon. A więcej o siatkarskim sezonie w relacji Roberta Zwolińskiego.
2: W poprzednim sezonie rozgrywki Tauron Ligi zdominowały drużyny PGE Budowlanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów. Za nimi uplasował się zespół Unii Opole, ale w nowym sezonie powrotu na podium chcą w ŁKS-ie Comerscon Łódź.
3: Zgodzę się, myślę, że to będą trzy gdzieś tam najlepsze drużyny w lidze, ale myślę, że warto poczekać chwilkę i gdzieś tam udowodnić to na boisku, że jest się najlepszym, a nie gdzieś tam patrzeć na ten papier.
2: Mówi środkowa ŁKS-u Comerscon Magdalena Jurczyk. To tylko jedna z 10 nowych siatkarek w składzie. Z nowej kadry jest zadowolona Anna Obiała, która pozostała w zespole i dalej pełni rolę kapitanki.
4: Dużo pracy przed nami. Mamy fajne nazwiska, fajne charaktery, ale to wszystko trzeba jeszcze zgrać w jeden fajny zespół. No i to już jest rola naszego trenera, żeby podjął rękawice i stworzył z tego fajną drużynę.
5: Musimy rozmawiać o aspektach technicznych, taktycznych i tak dalej, ale tak naprawdę w zawodowym sporcie, szczególnie w kobiecym sporcie, to głowa decyduje o większości rzeczy i ten zespół dużo szybciej jest w stanie się zbudować dzięki takim zwycięstwom.
2: Nie ukrywa trener Adrian Heliński, nawiązując do dwóch pierwszych kolejek. ŁKS-ianki podejmą wtedy wicemistrzynie z Dewelopresu Rzeszów, a później zmierzą się z mistrzyniami PGE Budowlanymi Łódź. Z tej drużyny odeszły dwie ważne siatkarki zarówno dla gry, jak i atmosfery w szatni. To Paulina Damaskę i Alicja Grabka, ale nowa pani kapitan Justyna Łysiak wierzy, że dobrą atmosferę uda się utrzymać.
6: Teraz tworzymy nową drużynę z nowymi zawodniczkami, które są też bardzo doświadczone i na pewno tym doświadczeniem będą służyć. No jest to zupełnie nowe rozdanie. Zupełnie nowy zespół, ale no zrobimy wszystko, żeby było no równie fajnie i żeby i ta siatkówka była super i też ta atmosfera zarówno na boisku, jak i poza nim.
7: Zespół został tak zbudowany, żeby te elementy grały jak najlepiej i myślę, że to będzie gdzieś taką naszą podstawą, która będzie napędzała naszą grę.
2: Podkreśla wagę gry w obronie jedna z nowych w kadrze Budowlanych, doświadczona Martyna Grajber-Nowakowska. Wiele zależeć będzie też od reprezentacyjnej rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej.
8: No przyznam, że na nowo gdzieś poczułam trochę stresiku takiego, ale bardzo pozytywnego. Czuję się tutaj bardzo dobrze, w zespole też dziewczyny przyjęły mnie fajnie, więc no myślę, że tak już w tych 60% jest całkiem nieźle.
2: Na pewno w tym sezonie liga powinna być mocniejsza, dodaje Anna Obiała.
4: Zrobiły się fajne przetasowania w zespołach, drużyny pozyskały fajne nowe zagraniczne zawodniczki. Myślę, że ten rok będzie troszkę bardziej wyrównany.
8: Jesteśmy na pewno podekscytowane i nie możemy się już doczekać, kiedy ta liga ruszy.
2: A na początek Budowlane zagrają na wyjeździe z Beniaminkiem z Kalisza, natomiast ŁKS-ianki podejmą, jak już wcześniej powiedziałem, Dewelopres Rzeszów.
0: A początek dzisiejszego meczu Budowlanych w Kaliszu po godzinie 17.30, a ŁKS-ianki w niedzielę zaczną spotkanie po godzinie 18.00 i będziemy je śledzić w naszej audycji Strefa Kibica, która rozpoczyna się właśnie o 18.00 w niedzielę. Trzymamy kciuki oczywiście za nasze drużyny. A ja jeszcze Państwu za chwilę coś powiem.
1: Słuchasz i wiesz.
0: ŁKS-ianki. Marzyłam od dawna, żeby móc to głośno do mikrofonu powiedzieć. I się udało. ŁKS-ianki jutro zagrają po 18.00. Nie, w niedzielę, przepraszam. Zagrają po 18.00 i rozpoczną swój sezon siatkarski. 10 minut do godziny 17.00 to popołudniowa audycja Radia Łódź. Słuchasz i wiesz. 606-78-7878. Jakoś Państwu dzisiaj się nie chce dzwonić. Rozumiem, piątek, piękna pogoda. Pewnie zakupy i zamieszanie. Ale można, jak ma się chwilkę, także napisać studio@radiołódź.pl.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
16: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażłódzki.pl.
17: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na locdesign.com.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
5: Już prawie 17. Sprawdzamy sytuację na drogach. Damian Grosicki.
22: I miałem sprawdzić tytuł wiersza Wandy Chotomskiej. Ma on tytuł Gdy zamierzasz przejść ulicę.
5: No, egzamin zdałeś na piątkę.
22: Dziękuję. Przeczytałem oczywiście fragment, bo sam wiersz jest długi. Długi jak korki na Łódzkiej Alei Włókniarzy Kasprzaka Jerzego-Lidowskiego. Włókniarzy mocno korkuje się na wysokości Długosza i Drewnowskiej, gdzie zablokowany jest lewy pas. No i z tego powodu mniejsze, równoległe ulice, takie jak Kasprzaka Jerzego-Lidowskiego oraz osiedlowe Dróżki na Kozinach są skrajnie nieprzeciążone. To teraz Krajowa 91, która jest Miłosna. Czy tak się nazywa miejscowość, w której to, uwaga, odmładzane są drzewa. Dlatego cały sprzęt i ludzie zajmują pobocze i część pasa ruchu. No a wszystkim w podróży życzymy spokojnej podróży, no też ładnie mi się powiedziało, i bezpiecznych powrotów do domu, gdzie będzie czekała atmosfera również miłosna.
5: No, oby się spełniły te życzenia. Radio Łódź, jest 17. W naszym programie czas na najważniejsze informacje, a przed mikrofonem Justyna Krakowiak.
23: Pod Łodzią będzie produkowana amunicja, kierowcy odetchną, paliwo będzie tańsze. A na koniec będzie też sport i wieści z siatkarskich parkietów. Dziś na termometrze wysoko, w Łodzi aż 21 stopni. Fabryka amunicji kalibru 155 mm w Łódzkiem niemal gotowa. Grupa Niewiadów zapowiada uruchomienie produkcji. To podstawowe pociski wykorzystywane w siłach zbrojnych NATO. Pod Tomaszowem będą produkowane w liczbie 180 tysięcy pocisków rocznie. O szczegółach Seweryn Potentas.
24: Za grupą Niewiadów jest już odbiór 2 z 3 planowanych taśm produkcyjnych. Dodatkowo pocisk przeszedł testy poligonowe.
25: To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO.
24: Mówi wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczowski. Według zapowiedzi grupy Niewiadów testowa produkcja ma ruszyć w najbliższych miesiącach. Pełne możliwości produkcyjne, czyli 180 tysięcy pocisków rocznie, zakład osiągnie w przyszłym roku.
25: Z tego, co się dowiadujemy, Niewiadów planuje rozbudowywać swoje zdolności.
24: Pociski artyleryjskie 155 mm będą mogły być wykorzystywane przez armatochaubice Krab i K9. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
23: A grupa Niewiadów po zaplanowanym uruchomieniem produkcji amunicji rozwija też produkcję pocisków kalibru 40 mm. Zakład dodatkowo przygotowuje się też do odtworzenia masowej produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych.
26: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
23: Wielu kierowców poczuło ulgę. Od jutra ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki VAT.
27: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. W jakiej stanie to jest lepiej, nie?
28: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
29: No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
30: Najmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
31: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
23: A rekompensatą dla budżetu państwa za obniżone podatki ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Pakiet obniżający ceny paliwa na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Kilka włoskich miast, jedno w Wielkiej Brytanii, a także stolica Tajlandii znajdą się w zimowej siatce połączeń na lotnisku Chopina w Warszawie. Wejdzie ona w życie w drugiej połowie października. Podróżujący będą mogli polecieć m.in. do Katani, Neapolu, Bari i Liverpoolu, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
32: Już teraz wiemy, że pojawią się połączenia egzotyczne, czyli takie jak do Bangkoku. Pojawią się też nowi przewoźnicy. Mam tutaj na myśli Uzbekistan Airlines, który pod koniec października pojawi się, zagości regularnie już na naszym lotnisku.
23: A w przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa terminala pasażerskiego, która poprawi przepustowość lotniska o 15%. Spotkania, warsztaty i spektakle przez cały weekend w Teatrze Jaracza. Od piątku do niedzieli trwają tam dni otwarte. Organizatorzy chcą pokazać, jak funkcjonuje instytucja i stworzyć dzięki temu teatr bardziej otwarty. O szczegółach mówi Natalia Królikowska z Teatru Jaracza.
2: W sobotę i niedzielę zapraszamy na warsztaty oraz oprowadzania po kulisach teatru, jak również na spektakl Prowadź swój pułk przez kości umarłych na podstawie książki naszej noblistki Olgi Tokarczuk.
23: A dni otwarte w Teatrze Jaracza oficjalnie rozpoczynają się już dziś. O 18:00 ruszają pierwsze warsztaty. Mecz Beniaminka z Mistrzem Polski rozpocznie nowy sezon siatkarskiej ekstraklasy. MKS Kalisz podejmie PGE Budowlani Łódź. Łódzianki mają świadomość, że każda drużyna będzie mocno mobilizowała się na pojedynek z nim. Trener Budowlanych Maciej Biernat przekonuje, że najważniejsze będzie odpowiednie podejście mentalne.
3: Pierwsza kolejka, mecz na wyjeździe, dreszczyk emocji, zastrzyk adrenaliny. Tam będzie dużo takich ciekawych smaczków, które są z daleka od siatkówki, więc trzeba będzie bardzo dobrze przygotować przede wszystkim swoją głowę.
4: Dziewczyny z Kalisza na pewno będą grały u siebie na hali i nie będą miały nic do stracenia, ale my pojedziemy walczyć i mam nadzieję, że przywieziemy pewne zwycięstwo.
23: Dodaje nowa rozgrywająca Budowlanych Katarzyna Wenerska. Początek tego spotkania o 17:30, wtedy też skrót wiadomości.
5: Teraz słów kilka o pogodzie. Ostatnio ściągnęłam sobie bezpłatną aplikację pogodową IMGW i oczywiście mogę dowiedzieć się, jaka wilgotność, ciśnienie, opady, zachmurzenie, kiedy wschodzi i zachodzi słońce, ale jeszcze są takie podpowiedzi. Dziś idealne warunki na aktywność, dobra pogoda na pracę w ogrodzie i dobra jakość powietrza. Polecam Państwu. Jeżeli chodzi o pogodę na dziś, to zachmurzenie małe i umiarkowane, a to oznacza, że do zachodu słońca będzie to słońce nam pięknie świeciło. Na termometrach jeszcze około 20 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni, południowy. W nocy także bezchmurnie, ale zimno. Można powiedzieć to otwarcie od 5 do 8 stopni, a lokalnie nawet około 4. Do tego możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Za to na jutro mam dla Państwa bardzo dobre informacje pogodowe, także dużo słońca i ciepło do 22 stopni, więc warto korzystać z aktywności na zewnątrz.
26: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
5: A przed nami jeszcze druga godzina popołudniówki. Będziemy razem do godziny 18. Teraz 7 minut po 17. O czym w programie? O tym powiemy już dosłownie za kilka chwil. Na wszelki wypadek przypomnę, że mamy telefon 606-787-778 i można do nas zadzwonić albo napisać studio@radiołódź.pl. A na dobry początek drugiej godziny YouTube.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, 9 minut po godzinie 17. Ja przed chwilą ucięłam sobie przesympatyczną pogawędkę z panią Iloną, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też wszystkich kierowców i przypominam, że spore utrudnienia na A1. Tam doszło do kolizji, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. To w stronę Katowic jest to zamieszanie na odcinku między Piotrkowem a Kamieńskiem. Na pewno jest tam sporo korków. Proszę się uzbroić w cierpliwość, no i uważać na siebie.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A czym zajmować się będziemy w naszym programie do godziny 18? Już za kilka chwil zajrzymy do Brzezin, bo tam można podobno poczuć atmosferę rodem z filmów Barei. Okazuje się, że świetną metodą na usuwanie dziur w chodniku jest po prostu zwykła płyta pilśniowa.
2: Płyta idąc może się przesunąć, tak? To nie jest bezpieczny sposób na zniwelowanie tego.
3: Do zapadnięcia chodnika na ulicy Sienkiewicza doszło na skutek prac prowadzonych przez bank. Chodziło o odwodnienie tego budynku i włączenie się do kanalizacji burzowej.
0: O pomysłowych naprawiaczach dziur z Brzezin więcej w relacji naszego reportera za kilka minut. Będziemy mieć też dobre informacje dla posiadaczy przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Rząd przeznacza 1 mld zł na dopłaty do magazynów energii.
4: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza i oddawania do systemu, czy też wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
0: Ale magazyny energii doskonale sprawdzają się, kiedy dochodzi do awarii energetycznej w okolicy. W sąsiednich domach ciemno, a u nas prąd bez problemu do urządzeń dociera. Środki na dopłaty do magazynów to bardzo dobra informacja, bo urządzenia są dość drogie i nie każdego z nas na nie stać. Szczegóły tego programu dopłat w naszym programie pewnie po godzinie 17.30.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 11 po 17, to może ktoś w drodze, nudzi się i chciałby pogawędzić. Zachęcam do rozmowy. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź.

0: 14 minut po godzinie 17. Przed chwilą zadzwonił nasz słuchacz, pan Zenon. Proszę uzbroić się w cierpliwość, bo na razie muszę powiedzieć coś do mikrofonu. Mamy kolejną relację reporterską przed sobą.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Uwaga, pod nogi w Brzezinach. Kilka dni temu w mediach społecznościowych na profilu dla mieszkańców Brzezin ktoś zamieścił informację o nowym sposobie łatania dziur w chodnikach. To oznacza nie łatania, a zakrywania i nie w chodnikach, a w jednym konkretnym chodniku. Ten należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. W poniedziałek ubytek ma zostać naprawiony. Teraz jest zabezpieczony, ale przed południem. Ale o tym już Damian Grosicki.
2: Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak za dziecka robiło się pułapki. Wystarczyło wykopać dziurę, osłonić ją patykami i zasypać liśćmi, żeby osoba, która miała w nią wpaść, była tego nieświadoma. Śmiechom nie było końca, jeśli ktoś wpadł, a jeśli ktoś złamał nogę, to już trochę gorzej. Podobną pułapkę możemy zauważyć w Brzezinach, tylko zamiast liści czy też patyków mamy płytę pilśniową, a zamiast dziury, no jest dziura, co prawda, ale nie wykopana własnymi rękoma, a raczej spowodowana zapadnięciem się kostki brukowej. Z dziura. Dzień dobry, Kierciku.
3: Nie wiem, czy to jest łatanie dziur. Tu się odbywa remont i oni chyba nie tyle łatają tu dziury, co po prostu tak prowizorycznie zabezpieczyli, bo tu widzi pan, co się dzieje. I to jest raczej związane właśnie z tą robotą, a nie jako trwała naprawa.
4: Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
5: Do zapadnięcia chodnika na ulicy Sienkiewicza doszło na skutek prac prowadzonych przez bank. Chodziło o odwodnienie tego budynku i włączenie się do kanalizacji burzowej. I podczas próby płukania tej starej instalacji, która jest pod naszym chodnikiem, chodnik został podmyty.
2: Fajny pomysł, jeżeli chodzi o zabezpieczenie?
6: Idealny.
2: Cudowny.
6: Oczywiście. Lepszego nie mogli znaleźć.
2: Omija pani szerokim łukiem, widziałem, bo stamtąd pani idzie.
6: Tak.
2: Dla bezpieczeństwa, żeby nie wpaść.
6: Płyta w każdym bądź razie idąc może się przesunąć, tak? To nie jest bezpieczny sposób na zniwelowanie tego.
5: Tymczasowo tak prowizorycznie zabezpieczono to płytą OSB. Nasi koledzy tam już podjechali. Dodatkowo będzie to zabezpieczone czy oznakowane za pomocą znaku U21, popularnego U-bota, który znają zapewne i kierowcy, i piesi. I tak będzie do poniedziałku, bo w poniedziałek mamy taką deklarację, że ma się zjawić ekipa, która ten chodnik rozbierze, naprawi i uzupełni, przynajmniej na tę chwilę.
2: Nieśmiało podchodzę, pani zgubiła orzeszka. Czy patrzy pani pod nogi?
7: Tak.
2: Tutaj też pani patrzy?
7: Też.
2: Żeby się nie potknąć?
7: Nie.
2: Co pani o tym myśli?
7: Ta dziura jest ani zatkana.
5: Tak będzie do poniedziałku, bo w poniedziałek mamy taką deklarację, że ma się zjawić ekipa, która ten chodnik rozbierze, naprawi i uzupełni.
2: Czyli patrzymy pod nogi. Apel dla Brzezinian.
7: Dla Brzezinian.
0: Nie tylko Brzezinian dotyczy ta zachęta, bo każdy z nas powinien patrzeć, by się nie potknąć, albo co gorsza, wpaść w dołek. Te dołki finansowe są najgorsze podobno. To była relacja Damiana Grosickiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nasza popołudniówka w piątek, 18 minut po godzinie 17. Pan Emil się mailowo odezwał. Pani redaktor, ja jest radośnie, grzyby są, pogoda jest. Pozdrawiam serdecznie. Chętnie pogawędzę mailowo. No już pan zrobił to, panie Emilu. My pana serdecznie pozdrawiamy też. studio@radiowoc.pl i 606 787878.

0: The Cranberries w Radiu Ucie, 22 minuty po godzinie 17. To, że w ciągu dnia mamy 20 stopni, a czasami nawet ponad 20, i to, że mamy nad ranem około 8-9, powoduje, że na ulicach można spotkać i tych, którzy chodzą w krótkich spodenkach, i takich, którzy już zakładają kurtki jesienne. Zawsze trzeba pamiętać, by dobrze ubrać się do pogody, bo ta pogoda potrafi być zdradliwa.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: I okazuje się, że chociaż pogoda dopisuje, jest coraz więcej zachorowań na COVID i grypę. A główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że chorują głównie dzieci.
2: Każda fala infekcji przenoszonej drogą kropelkową zaczyna się od dzieci. Dzieci przedszkolne, szkolne, one najpierw zaczynają chorować i przynoszą wirusa do domu czy do swojego otoczenia i wtedy zaczynają chorować dorośli. Więc dbajmy o zabezpieczenie przede wszystkim dzieci. Jeżeli one będą w mniejszej ilości chorować, no to również ta fala będzie niższa. W tej chwili obserwujemy największe wzrosty zachorowań wśród dzieci do 10 roku życia.
0: Chorują głównie dzieci i ci, którzy z tymi dziećmi kontakt mają, a dr Grzesiowski przypomina, że najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu ostatniego miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób, a od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID. Do punktów szczepień i aptek w całej Polsce trafiło 120 tysięcy dawek tych szczepionek.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To może warto o takim szczepieniu pomyśleć. 23 minuty po 17.

To piosenka idealnie pałasująca na piątkowe popołudnie to Nektar Łód, proszę zapamiętać. Piękny głos, bardzo przyjemnie się tego słucha. 26 minut po godzinie 17. Tak się zastanawiam, ja tak często powtarzam godzinę, czy w piątkowe popołudnie ta godzina ma jakiekolwiek znaczenie, bo już rytm naszego życia trochę się zmienia.

0: Słuchasz i wiesz, w Radiu Łódź nasza popołudniówka jest dokładnie 17:30. Czyli czas na skrót najważniejszych informacji. W studiu Remigiusz Ladrowski. Dzień dobry, rozpoczynasz swój
1: dzień dobry, dyżur. Tak. Od jutra za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosza, a za diesla 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym samym przywraca pakiet ceny paliwa niżej, który ma obowiązywać do końca roku. Ma to kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Fabryka amunicji w Niewiadowie jest prawie gotowa. Produkcja ruszy jeszcze w tym roku. Odebrano już linię produkcyjną pocisków 155 mm. Po udanych testach poligonowych zakład zapowiedział produkcję testową. Po 25 latach powraca Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Dziś odbyła się uroczysta inauguracja, podczas której przyjęto studentów podchorążych. Uczelnia będzie kształcić ratowników i lekarzy wojskowych, bo tych wciąż brakuje. W przyszłym roku ruszy kierunek lekarski. W Łódzkiem umiera ponad 2 razy więcej osób niż się rodzi, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok. W ubiegłym roku w województwie łódzkim urodziło się nieco ponad 14 tysięcy dzieci, podczas gdy zmarło ponad 30 tysięcy osób. Taka sytuacja utrzymuje się od kilku lat. Socjolodzy wskazują, że wpływ na tę sytuację mają m.in. rosnące koszty życia i obawy związane z wojną. Na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmie dziś Rumunię w ramach Ligi Narodów UEFA. W dwóch poprzednich meczach tego zgrupowania nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz przegrała ze Szwecją 1-3. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
0: Minut do 17:00, a temperatura wysoka wciąż się utrzymuje. W Łodzi w tej chwili około 20 stopni, nawet trochę cieplej jest w okolicach Piotrkowa, Sulejowa i także w zachodniej części regionu, czyli w okolicach Sieradza, Zduńskiej Woli. Popołudnie i w zasadzie już można powiedzieć wieczór z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Padać na pewno nie będzie, ale proszę pamiętać o tym, wychodząc gdzieś wieczorem, chociażby na Piotrkowską, na przechadzkę, że będzie coraz chłodniej. Temperatura minimalna w nocy dla regionu łódzkiego od 5 do 8 stopni, ale synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że lokalnie może być nawet około 4 stopni. Brr, zupełnie sobie tego jeszcze nie wyobrażam. Za to lepsze informacje na jutro. W sobotę w regionie dużo słońca i do 22 stopni.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A co w naszym programie jeszcze do godziny 18? Będziemy mieli dobre informacje dla posiadaczy przydomowych instalacji fotowoltaicznych, bo przypomnę, rząd przeznacza 1 miliard złotych na dopłaty do magazynów energii. Szczegóły już za kilka minut.

0: Ależ dawno nie słyszałam tej pięknej piosenki. To mi się śni i manam i charakterystyczny, niezapomniany głos Kory. Słuchasz i wiesz, czyli magazyn reporterów Radia Łódź. Teraz na zegarach 23 minuty do 18.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Od 20 października właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dopłaty do przydomowych magazynów energii. Na program rząd przeznaczył 1 000 000 000 zł. Magazyny mają też odciążyć sieć energetyczną, która w słoneczne dni nie jest w stanie przyjąć całego prądu z fotowoltaiki. O szczegółach Piotr Durys.
2: Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych, a wnioski będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazyn pozwoli lepiej wykorzystać prąd ze słońca, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza i wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
2: Warunkiem dopłaty jest to, by instalacja mogła działać niezależnie od sieci. Podczas awarii prądu dom nie zostanie bez zasilania, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
4: Magazyn automatycznie przejmuje zasilanie domu i wszystkie sprzęty w domu nadal działają.
2: Pieniądze będzie można odzyskać także za magazyny kupione od 1 listopada ubiegłego roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Myślę, że to bardzo dobre informacje dla właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Taki magazyn to świetne rozwiązanie, zabezpieczenie chociażby na czas awarii energetycznej, ale do tej pory, z tego co wiem, ten sprzęt był dosyć drogi. Teraz będzie można zdobyć na taki magazyn energii dopłatę. Program rusza od 20 października. Proszę to sobie zapisać.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my w naszym programie jeszcze przed godziną 18 sprawdzimy nastroje kibiców przed dzisiejszym wieczornym meczem na PGE Narodowym. Przypomnę, Polska zmierzy się z Rumunią.

Zaglądam na portal radiouć.pl. Tam sporo informacji bieżących, ale także sporo wieści dotyczących naszego jubileuszu. Pewnie Państwo wiedzą, świętujemy 95. urodziny i świętujemy już od wielu miesięcy. Wydarzeń jest co niemiara, ale ich kulminacją będzie koncert, który odbędzie się 22 listopada. To będzie taka gala jubileuszowa połączona z wyjątkowym wydarzeniem, bo wtedy będzie koncert Marcela Balińskiego i jego orkiestry i taka premiera koncertowa płyty 95 na 95-lecie Radia Łódź. Można wziąć udział w tym wydarzeniu. Szczegóły na portalu radiouć.pl. Jest też link do strony z biletami. Zachęcam, żebyśmy wspólnie świętowali. Ja tylko powiem, że ten tytuł 95 ma podwójne znaczenie, bo Radio Łódź nadaje od 1 maja 1931 roku. I właśnie dlatego, jak łatwo wyliczyć, świętujemy 95. urodziny pod hasłem Radiość i 5 do setki, ale w 1995 roku urodził się też Marcel Baliński, pianista i kompozytor związany z Łodzią. A na nasz jubileusz nie zamówiliśmy składanki z nowymi wersjami nowych piosenek, postawiliśmy po prostu na autorską muzykę. Płyta, muzyka, świetna. Polecam bardzo gorąco, proszę poczytać sobie o tym jubileuszowym wydarzeniu na portalu radiouć.pl.

0: Wydaje mi się, że taka niesamowita moc jest w głosie Darii Zawiałow właśnie w tym utworze. To były Noce ukryte. 18 będzie za 12 minut.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: I jeszcze jeden akcent w naszym programie przed jego zakończeniem. Na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmie dziś Rumunię w ramach Ligi Narodów UEFA. W dwóch poprzednich meczach tego zgrupowania nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0, a także przegrała ze Szwecją 3-1. Do trzech razy sztuka, mówią kibice, którzy czekają na emocjonujące spotkanie i zwycięstwo biało-czerwonych. O nastroje przed tym spotkaniem oraz o przewidywany wynik meczu pytał kibiców Przemysław Lis.
2: Pan na Narodowym gardło będzie zdzierał.
3: To oczywiście. Zawsze. Wracamy i głosu nie mamy. A dzisiaj liczymy, że nasza reprezentacja pokaże i wygramy. To trzech razy sztuka.
2: A jaki wynik?
3: 3-1. Dla nas? No, niech mają jedną.
4: Oczywiście, że Polska wygra. No, oczywiście, że będzie dla Polaków 2, a 1 dla Rumunii, tak, żeby się ucieszyli troszeczkę.
5: Dzisiaj, no, może lepiej będzie, no. Może chłopaki się postarają, coś tam pogierczą i będzie okej. No, może się podniosą po tej porażce 3-1 z tą Szwecją. Zabolało, no, trochę. Nie wiem, no, kibicować i tyle.
6: Do trzech razy sztuka. Ta Rumunia jakaś za mocna nie jest. Tam paru piłkarzy ma, ale my też mamy.
7: Co jak co? Siatkówkę mamy dobrą, ale piłka nożna jednak nie. To nie te czasy.
2: Ale kibicujemy, rozumiem.
7: No tak. Zawsze kibicujemy za ładnych chłopaków.
8: Dadzą rady chłopaki.
9: Dobre
8: chłopaki.
9: Teraz będzie lepiej.
0: No trzeba się jakoś pocieszać. No pewnie dadzą radę. No zobaczymy, jak dadzą radę. Wszystko się rozstrzygnie na pewno przed godziną 23. Początek spotkania Polska-Rumunia na PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 20.45. Kto będzie oglądał? 606-78-7878 i studiomałpa.radiołódź.pl. Słuchasz i wiesz, w Radiu Łódź nasza popołudniówka jeszcze przez 10 minut do godziny 18.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
11: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
12: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na chpasażlucki.pl.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
14: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na Gali Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
15: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
20: Minęła 18.
21: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
20: Zapraszamy na kolejne wiadomości w studiu Remigiusz Fladrowski.
22: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi znowu kształci ratowników i lekarzy wojskowych. Uczelnia wraca po ćwierć wieku. Sąd podtrzymał najwyższy możliwy wyrok dla pedofila z Kłodzka. Będzie mógł opuścić więzienie po odsiedzeniu 20 lat. Kibice piłki nożnej mówią do 3 razy sztuka i czekają na zwycięstwo z Rumunią w Lidze Narodów UEFA. W nocy w regionie pogodnie i zimno, zaledwie 5 stopni. Po 25 latach Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi ponownie wita studentów. Uczelnia, która została rozwiązana w 2002 roku, dziś ponownie staje się elementem budowania bezpieczeństwa i odporności państwa. Więcej na ten temat opowie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
23: Studenci kształcić się będą na potrzeby Sił Zbrojnych RP, które, jak wynika z wypowiedzi z dzisiejszej uroczystości, cierpią na deficyt lekarzy i ratowników wojskowych. Pierwszy rok akademicki w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi właśnie się rozpoczął, mówi rektor Marek Saracyn.
24: Ten rok dedykujemy żołnierzom zawodowym, tym, którzy chcą swoją ścieżkę zawodową związać z Korpusem Osobowym Medycznym i w roli ratowników medycznych zasilać szeregi Sił Zbrojnych.
23: W pierwszym roku studenci kształcić się będą na kierunku ratownictwo medyczne. Oferta ma być jednak stopniowo rozszerzana, a w przyszłym roku dołączyć ma kierunek lekarski. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
22: Wojskowa Akademia Medyczna ma przygotowywać kadry do zabezpieczenia medycznego polskiego wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
21: Więcej na radiołódź.pl.
22: Sąd podtrzymał wyrok dla pedofila z Kłodzka, 25 lat pozbawienia wolności z zaznaczeniem, że więzienie będzie mógł opuścić po odsiedzeniu 20 lat. W sądzie apelacyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie oskarżonego m.in. o pedofilię, gwałty i zoofilię Przemysława Ł. Sędzia utrzymał wyrok pierwszej instancji, ale zaostrzył kary jednostkowe i podwyższył okres, po którym wskazany może starać się o zwolnienie warunkowe. Wnioskowała o to prokuratura, mówi Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy.
25: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
22: Skazany będzie odbywał wyrok w systemie terapeutycznym. Nie oznacza to jednak, że zostanie umieszczony w szpitalu lub innej placówce. Ma tylko obowiązek leczenia. Wyrok jest prawomocny. Spór o ceny paliw zakończony. Prezydent podpisał ustawę, która umożliwi ich obniżenie. Premier mówi o zwycięstwie kierowców. Eksperci zauważają, że rząd wychodzi z tego starcia z tarczą. Michał Fabisiak.
26: Zdaniem profesora Rafała Chwedoruka, rządzącym udało się postawić prezydenta w skomplikowanej sytuacji. Politolog UW mówi, że tym podpisem Karol Nawrocki może zniechęcić do siebie część wyborców Konfederacji. Doktor Mateusz Zaręba z SWPS uważa natomiast, że rząd wygrał to starcie.
27: Udało się im przeforsować ich rozwiązanie.
26: Politolog Magdalena Nowak-Paralusz mówi, że nieoficjalnie trwa już kampania wyborcza, a Duży i Mały Pałac walczą o to, kto skutecznie narzuci swoją narrację.
28: Kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość i, co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki. Obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo.
26: Jej zdaniem na razie lepiej radzi sobie prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
22: Płyta pilśniowa ratunkiem na dziurę w chodniku. Takie rozwiązanie zastosowano w Brzezinach na ulicy Sienkiewicza. Tą drogą codziennie spacerują seniorzy oraz rodzice z wózkami, dla których taka prowizorka to zagrożenie. Więcej Damian Grosicki.
29: Brzezinianie musieli uważnie patrzeć pod nogi. Przed samym budynkiem prokuratury rejonowej zapadła się kostka brukowa. Dziurę, która powstała po pracach podziemnych przy pobliskim banku, przykryto zwykłą płytą pilśniową, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
30: Do zapadnięcia chodnika na ulicy Sienkiewicza doszło na skutek prac prowadzonych przez bank. Chodziło o odwodnienie tego budynku i włączenie się do kanalizacji burzowej. I podczas próby płukania tej starej instalacji, która jest pod naszym chodnikiem, chodnik ich został podmyty.
29: Lokalni mieszkańcy byli zaskoczeni takim rozwiązaniem, ale mamy też dobre wieści, bo pułapka została w końcu oznakowana, a naprawy przewidziano na poniedziałek. Damian Grosicki, Radio Łódź.
22: I na koniec krótko jeszcze o sporcie. Na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmuje wieczorem Rumunię w ramach Ligi Narodów UEFA. W dwóch poprzednich meczach tego zgrupowania nasza reprezentacja zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0 i przegrała ze Szwecją 1-3. Do trzech razy sztuka, tak mówią kibice, którzy czekają na emocjonujące spotkanie i w końcu zwycięstwo biało-czerwonych. Początek tego spotkania na PGE Narodowym w Warszawie o 20.45. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 19.00.
20: Nam nic innego nie pozostaje, jak trzymać mocno kciuki za biało-czerwonych. Powiem tak, coś mi ostatnio umknęło i zaskoczyłam się, kiedy przeczytałam, że słońce zachodzi już 18 minut po 18. Rzeczywiście zrobiło się buro. Temperatura mocno spadła, bo na termometrach w Łodzi 16-17 stopni, ale wieczór i noc będą pogodne, to takie małe pocieszenie. W nocy temperatura minimalna od 5 do 8 stopni, ale synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że lokalnie może nawet spaść do 4 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, nad ranem możliwe silne zamglenia na zachodzie, mgły mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Ale żeby nie było tak, że kończymy niezbyt dobrymi informacjami, to na jutro pogoda naprawdę szykuje się bardzo ładna, dużo słońca i do 22 stopni. Sześć minut po godzinie 18 kończymy popołudniówkę Radia Łódź w piątek 2 października. Dziękuję bardzo w imieniu reporterów, a także wydającej program Wiktorii Makowskiej oraz realizatora Piotra Śliwińskiego. Ja się nazywam Monika Czerska. Za chwilę powiem Państwu do usłyszenia, ale wcześniej przywitam Bartosza Florczaka. Dzień dobry, Bartku.
1: Witam serdecznie.
20: To będzie muzyczna uczta dwugodzinna?
1: No z nowościami to jeszcze takie ucztowanie, można powiedzieć na spokojnie, bo te piosenki się muszą odsłuchać i Państwo, mam nadzieję, że polubią.
20: Ale czasami jest tak, że słuchamy raz i od razu kochamy.
1: No tak, na przykład jak z pierwszą piosenką, która za chwilę się pojawi, ale to dla takich, powiedzmy, starszych trochę już słuchaczy.
20: Czyli dla mnie.
1: No, mam nadzieję, że ci się spodoba, ale nie, to jeszcze starszych.
20: Dzięki bardzo w takim razie. Zapraszam do słuchania naszej muzycznej audycji.
1: Zreflektowałem się szybko. Dobry refleks.
20: Tak, dobrze. Pogadamy sobie zaraz poza mikrofonem. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.

Beyond the Rain. Na szczęście dzisiaj deszczu nie ma i nie zapowiada się, tak jak słyszeliśmy w prognozie, aby pojawił się. Więc tylko piosenka, która zapowiada płytę, zapowiada. Ta płyta się dzisiaj ukazuje. The Age of Everything. Johnny Marr oczywiście, a więc legenda zespołu The Smiths. Absolutnie genialny gitarzysta, który też w tym roku zagrał w Polsce na Off Festiwalu. Świetny, ale bardzo krótki koncert, bo to była godzina z minutami. No i to może będzie pretekst do tego, żeby przyjechał do naszego kraju, zagrał taki pełnoprawny, jakiś klubowy albo w trochę większej sali koncert. Byłoby cudownie. Świetna piosenka, myślę, że ona będzie do nas wracać w najbliższych dniach i tygodniach. Jeżeli chodzi o kolejny zespół, no to to jest taka klasyka ponadczasowa, powiedziałbym, i myślę, że niezależnie od wieku zespół The Beatles ma fanów w każdym pokoleniu. No a właśnie dzisiaj ukazuje się Rubber Soul, płyta z 1965 roku w wersji takiej pudełkowej deluxe. Tam nowe miksy tych kultowych nagrań, także do tej pory niepublikowane nagrania z sesji. To wszystko spakowane w piękne pudełko z książką. No i tacy fani, którzy to mają w dwóch, czasami trzech egzemplarzach, zaraz będą mieli w czwartym. Tak to bywa z Beatlesami. Wybrałem dla Państwa dzisiaj dwa utwory z tych dodatkowych, które zazwyczaj są po prostu kolejnymi podejściami gdzieś w studiu do, albo jakimiś takimi szkicami, pomysłami piosenek, które znamy na pamięć. No to teraz posłuchamy I'm Looking Through You w wersji drugiej, a to jest trzecie podejście do nagrania tego utworu. 3,

0: Did I make a mistake there? Not do two solos? Did I not do two solos?
1: Paul McCartney też popełniał błędy w studiu, co było słychać. I'm Looking Through You, The Beatles, Rubber Soul, po 60 latach ta płyta ukazuje się w nowej wersji. No, te archiwa Beatlesów, myślę, że one są już bardzo mocno przeczesane, ale jeszcze na potrzeby kolejnych płyt i takich wydawnictw pewnie znajdzie się kilka piosenek. Giles Martin, to warto dodać, czyli syn George'a Martina, tego legendarnego producenta Beatlesów, te nagrania produkował i na nowo je masterował, więc wszystko zostaje w rodzinie. Do godziny 18 nowości, do godziny 20, przepraszam, mamy 17 minut po 18. Nowości jeszcze zatem do 20, tak jak to zwykle w piątki w Radiu Łódź późnym popołudniem. Taylor Swift teraz, czyli ktoś, kto w Ameryce wzbudza podobne emocje, jak kiedyś wzbudzali Beatlesi, jeżeli chodzi o skalę popularności. Jej nowy singiel, Patient Zero.

Patient Zero to z Taylor Swift z najnowszą piosenką. Na zegarze 22 minuty, prawie po godzinie, już po 22 minuty, tak, po 18 na zegarze. No i zaglądamy do kalendarza muzycznego Miło Życie i Nowości. To też kilka trochę starszych nagrań, bo dzisiaj urodziny obchodzi Sting. Tak się zastanawiałem, kiedy ostatni raz nowa płyta Stinga naprawdę gdzieś mocno we mnie wzbudzała jakieś oczekiwanie. I to chyba dopiero, sięgając wstecz, płyta Mercury Falling, taka ostatnia, która też zrobiła na mnie wrażenie. Między innymi ze względu na to nagranie.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
3: Zdania zmienianie?
2: O nie!
3: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
2: Jest na to wszystko jeden trik.
4: Teraz, zaraz, naraz.
5: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
6: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
10: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
9: A dziś?
11: Jestem zadowolona, że żyję.
12: Kawka to jest powód do zadowolenia.
13: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
15: Do godziny 20 także z nowościami muzycznymi, jak zwykle zresztą w piątkowe popołudnia. No, te piątkowe wieczory w Radiu Łódź bardzo muzyczne. Przypomnę tylko po godzinie 20 jeszcze Maciej Werki, Tutti Frutti Werk Show, no a po 20 transmisja Kamila Ginglasa, więc muzyka klubowa i to grana na żywo. Sety DJ-skie właśnie Kamila. Marcelina powraca z nowym nagraniem.

Fireflies to jest nagranie wspólne, można powiedzieć, Johna Legenda i Pharrella Williamsa. Panowie znają się już gdzieś 20 lat, przyjaźnią, ale po raz pierwszy w całości stworzą wspólnie album. On ukaże się 23 października, to jest singiel też promujący całe wydawnictwo. No i jak powiedział John Legend, to ma być taka płyta trochę w klimacie piosenek z Jamesa Bonda. I na razie trochę to ma taki posmak, wydaje mi się. Fireflies, czekamy na całość już niebawem. Zespół Metro powraca też z nowym utworem, który troszeczkę kojarzy mi się z The Smiths.

Zespół Metro z nowym nagraniem Spacer po szkle. Będzie jesienna trasa koncertowa, która zahaczy także o Łódź. Będą w listopadzie, zagrają w klubie Wytwórnia. No a teraz wydaje mi się, że to spora niespodzianka, bo w tym tygodniu pojawiło się nowe nagranie w pewnych kręgach nawet powiedziałbym kultowego duetu Erasure. Vince Clark, a więc legenda też początków historii zespół Depeche Mode, później Yazuna, później Erasure z Andym Bellem. Powrócą Erasure nową płytą, Radio Radio, tak będzie zatytułowana, 10 utworów, no a singiel zwiastujący całość pod tytułem Wings of Love.

Popołudnie bez pośpiechu w radiu z nowościami. Przed chwilą zespół Erasure, Wings of Love. To jest nowa kompozycja Andy'ego Bella i Vince'a Clarka. Będzie

0: na czołówkę serialu Wielkie Kłamstewka z Reese Witherspoon, Nicole Kidman w rolach głównych. I wówczas Michael stał się bardzo popularny, ale on już miał spory dorobek i nagrywał kapitalne płyty, jak chociażby płyta Love and Hate, czy płyta później Kiwanuka. No i też ma dla nas nowe nagranie, takie jakby troszeczkę spóźnione, bo pod tytułem Summer Clothes. Powoli już te letnie ubrania trzeba będzie przykrywać kurtkami i różnego rodzaju płaszczami. No ale jeszcze możemy zagrać jego nową piosenkę, posłuchajmy.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Nowe nagranie Michaela Kiwanuki, do tej pory artysta, jeżeli pojawiał się w Polsce, to na dużych festiwalach, gdzieś w jakichś namiotach, no dobrze byłoby, gdyby po prostu przyjechał na taki regularny koncert. Proszę Państwa, 8 października w Radiu Łódź spotkanie z Tomaszem Lipińskim. Serdecznie zapraszamy. Legenda Brygady Kryzys, jeszcze kilku innych składów, też muzyk, który przecież działa solo od wielu lat. Napisał drugi tom swojej autobiografii i pewnie o tym będzie głównie mowa, no, o różnych wspomnieniach, a że rozmówcą jest kapitalnym, to myślę, że szykuje się nam fantastyczne spotkanie, które poprowadzi Maciej Kieszkowski. Zapraszam w imieniu Maćka. Proszę napisać na adres wydarzenie@radioloc.pl, wydarzenie@radioloc.pl, i tam napisać tylko w tytule Tomasz Lipiński, a pod spodem w treści maila swoje imię, nazwisko. I zapraszamy do Radia Łódź już w czwartek na godzinę 18.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
8: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
10: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Utrudnienia w komunikacji Łódź-Konstantynów. Samochód zderzył się z tramwajem. Rodzice są zachwyceni babciowym. Premier podsumował koszt programu Aktywny Rodzic. Zwycięstwo na początek. Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zaczynają nowy sezon Tauron Ligi Kobiet. W nocy w regionie pogodnie i zimno, zaledwie 5 stopni. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem w Konstantynowie Łódzkim. Są utrudnienia, nie ma rannych. Do wypadku doszło na ulicy Łódzkiej na wysokości ulicy Dąbrowskiej. Tramwaje linii 43 kursują wahadłowo od miejsca zdarzenia do Legionu Włókniarzy w Łodzi w kierunku pętli i Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Babciowe popłaca. Rodzice chwalą rozwiązanie. Ponad 11 miliardów złotych wypłaconych świadczeń na blisko 700 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk podsumował 2 lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. To świadczenia przysługujące rodzicom najmłodszych dzieci. Martyna Szymczakowska.
14: Premier Donald Tusk podkreślił, że program Aktywny Rodzic to realna pomoc finansowa, ale także rozwiązanie godnościowe.
15: Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków.
14: Bo jedna ze ścieżek programu daje 1500 zł miesięcznie na opłacenie niani czy babci. Taka sama kwota przysługuje w ścieżce Aktywnie w żłobku, a rodzice chwalą rozwiązanie.
16: Bo przy bliźniakach to ciężko byłoby 3000 na żłobek tak zapłacić.
17: Dla nas to była realna oszczędność.
18: Dzięki temu, że jest takie świadczenie, no to dla nas to jest ogromne wsparcie faktycznie.
14: Z kolei świadczenie Aktywnie w domu przysługuje rodzicom na każde dziecko w wieku od 12 miesiąca do 3 lat. To 500 zł miesięcznie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Problem z kotami na terenie ośrodków wypoczynkowych. Tak jest na przykład w Sulejowie, gdzie rośnie liczba wolno żyjących kotów. Wstępnie szacowano, że jest ich około 30, jednak osoby zaangażowane w pomoc zwierzętom wskazują, że skala problemu może być znacznie większa. Do tej pory różnymi formami pomocy objęto około 45 kotów, a 12 zwierząt zabezpieczono z myślą o adopcji. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
19: Najtrudniejszy okres zaczyna się po zakończeniu sezonu turystycznego. Koty wcześniej dokarmiane przez wypoczywających jesienią i zimą zostają bez stałego dostępu do pożywienia i schronienia. Zagrożeniem są także niskie temperatury oraz choroby, mówi Mikołaj Siemaszko, który zaangażował się w pomoc sulejowskim kotom.
20: One umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają, później są żywcem nawet zjadane przez ptaki.
19: Gmina Sulejów zapowiada opiekę nad kotami w okresie jesienno-zimowym, mówi Magdalena Nowak-Więcławska z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sulejowie.
21: Będziemy dokarmiać te kotki. Będziemy budować także takie domki dla kotków, będziemy je tam rozstawiać.
19: Rozwiązaniem ma być przede wszystkim ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania. Dorosłe zwierzęta po zabiegach wracają do swojego środowiska, natomiast dla młodych poszukiwane są domy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Osoby pomagające kotom apelują o adopcję oraz wsparcie rzeczowe. W Łodzi uczta dla miłośników animacji trwa Eter Anima Festival. Wypełnione atrakcjami wydarzenie odbywa się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zapraszają organizatorzy festiwalu Patryk Drzewiecki i Oliwia Nadarzycka.
22: Wszystkich filmów u nas w konkursie jest aż 66. Ten przekrój jest bardzo duży, to są różne techniki, bo to są techniki zarówno stop motion, jak i techniki cyfrowe, więc tak naprawdę każdy może sobie tutaj znaleźć coś dla siebie.
23: Mieliśmy takie poczucie, że brakuje takiego festiwalu, który jest mocno zakorzeniony tutaj w tym miejscu.
22: Taki
23: i lokalny i dedykowany właśnie Łodzi szczególnie.
13: Oprócz seansów filmowych Eter Anima Festival to też spotkania z twórcami i panele dyskusyjne. Jedną z ciekawszych postaci będzie jutrzejszy gość festiwalu Suzy Templeton, zdobywczyni Oscara za animację Piotruś i Wilk. Od zwycięstwa rozpoczęły siatkarki PGE Budowlanych Łódź nowy sezon Tauron Ligi Kobiet. Mistrzynie Polski bardzo pewnie wygrały na wyjeździe z Beniaminkiem MKS-em Kalisz. O szczegółach obecny w studiu Michał Malinowski.
24: Dobry wieczór. Choć zaczęło się równo, to później łodzianki pokazały w sposób bardzo klarowny, kto jest mistrzem Polski. Od stanu 3-3 w pierwszym secie Budowlane wygrały 13 kolejnych akcji i zrobiło się 3-16, a później jeszcze 5-23. Ostatecznie gospodynie w pierwszym secie uzbierały zaledwie 7 punktów. W drugiej partii także było 3-3, ale łodziankom udało się wygrać tym razem jedynie 5 akcji z rzędu. Później oczywiście i tak odjechały Kaliszankom i wygrały do 17. Trzeci set również pod dyktando mistrzyń Polski. MKS 10 punkt zdobył dopiero, gdy Budowlane miały ich już na koncie 22. Ostatnia partia zakończyła się wynikiem 12-25. MVP meczu Maja Sztork, atakująca Budowlanych, które przypomnę wygrały dzisiaj gładko w Kaliszu 3-0.
13: A w niedzielę inauguracja siatkarskiego sezonu w Łodzi. ŁKS z Commerce.com podejmie wicemistrzynię kraju, deweloper z Rzeszów. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20. W nocy w regionie zachmurzenie małe, ale mogą być mgły. Temperatura minimalna 5 stopni. Jutro znowu czeka nas słoneczny dzień z temperaturą maksymalną nawet 22 stopnie. Wiatr słaby, powieje z zachodu.

0: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
1: I 6 minut po godzinie 19 na zegarze. Piotr Śliwiński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Myślałem, że Michał poda nam skład już polskiej reprezentacji na mecz z Rumunią, ten o 20:45, ale widać, że nasz trener trzyma wszystkich w niepewności. Co to będzie? A teraz będzie Stevie Wonder.

0: Add a sound in there.
1: It's Easier. To jest tytuł nagrania, które właśnie się kończy. Stevie Wonder i to jest nagranie nowe, ale nagranie, które sięga roku 1976. Wtedy też ukazała się wybitna płyta Stevie'ego Songs in the Key of Life. 28 września świętowaliśmy 50-lecie, no i Stevie postanowił z tych sesji jeszcze opublikować 4 nagrania, między innymi właśnie to. Będzie przez następnych wiele lat sporo takich nagrań, które gdzieś w archiwach różnych artystów przeleżały. Tak, oczywiście jest też zespołem The Beatles z płytą Rubber Soul. Dzisiaj ona w takim wydaniu Super Deluxe ma swoją premierę, a tam nagrania dodatkowe. Między innymi pierwsze podejście do nagrania Michelle.
2: Michelle, take one.
3: One, two, three, four.

Dla fanów The Beatles te wszystkie wpadki, pomyłki, króciutkie rozmowy w studiu są bezcenne i na nie najbardziej czekają, jeżeli chodzi o te nowe wydawnictwa, bo przecież ten zestaw podstawowy znamy wszyscy od wielu lat na pamięć. Jak znam Maćka Werka, on po godzinie 20 w Radiu Łódź z Tutti Frutti Werk Show, to jeszcze temat z głębi. Pozostajemy przy legendach, bo był Stevie Wonder, był zespół The Beatles przed chwilą, a teraz Tony Iommi.

Nie ukrywam, że słuchaliśmy tej piosenki też w środę po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Muzyka jest najlepsza. I mówiłem wtedy, że trochę przypomina mi głos tego wokalisty, który współpracuje z Tonym Iommim, czyli Jorna Lande, głos Dave'a Coverdale'a. Jorn Lande pochodzi z Norwegii. Jak wiemy, Wikingowie lubią ciężkie brzmienia, więc idealnie wpasował się. A poza tym jeszcze utwór Storm Watcher, jak najbardziej różne życiowe zakręty metaforycznie podane jako taki statek bujający się gdzieś na morzu. O tym jest ta piosenka. Będzie cała płyta. Tony Iommi, legenda, oczywiście współ Black Sabbath, gitarzysta i kompozytor o tych nieśmiertelnych riffów sabatów. No a teraz zespół, który przyjedzie do Łodzi 31 października. Koncert wyprzedany w Atlas Arenie. Nowe nagranie Fountains DC pod tytułem Tank.

Tongue, nowe nagranie zespołu Fountains DC, który lada moment wypuści płytę Dopamine Chamber, no a potem trasa koncertowa, która zahaczy także o Łódź i jej Atlas Arenę. Kolejne nagranie przygotowane nie dlatego, że chciałem sprawić koledze przyjemność, który tutaj jest dwie szyby ode mnie, który właśnie przyszedł, bo po godzinie 20 ma swoją audycję, a dlatego, bo po prostu bardzo mi się podoba ten remix utworu Nie mogę ci nic powiedzieć, zespół Hedona, więc Maciej Werk, no a tutaj w tym przypadku też ważną postacią jest legendarny Fagot, który znany chociażby z 19 wiosen, czy też ostatnio udzielający się w projekcie Maszynowa, który zresztą pojawi się na Sound Edit, to on zrobił ten remix utworu, który Państwo już dobrze poznali z anteny Radia Łódź.

0: powiedzieć. Patrzę na oryginalny czas tego utworu, 2 minuty 19 sekund, a w przypadku tego remiksu 3:28, a więc no, ponad minutę wydłużona kompozycja, nie mogę ci nic powiedzieć, zespół Hedone. Tutaj procesor plus RMX, czyli Fagot, właśnie to nagranie zremiksował. No, a autor piosenki pojawi się w studiu mniej więcej za 35 minut w audycji Tutti Frutti Workshop. Wracamy do nowości, powraca Remy Wolf.
1: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.

0: Soak i to jest jej nowa piosenka Decembers. Cała płyta będzie tak samo zatytułowana. Tak naprawdę artystka nazywa się Birdie Montz Watson, pochodzi z Irlandii. No i na tej płycie jest trochę o Stanach Zjednoczonych, ale jest też o Irlandii, o jej rodzinnym mieście Derry. No, mógłbym się założyć, że gdybym zapytał kilka osób o to, skąd te dźwięki pochodzą, to pewnie ktoś by powiedział Irlandia, bo dla mnie one są takie spowite trochę taką irlandzką mgłą, ale brzmią kapitalnie. Decembers to nowe nagranie i lada moment ukaże się, no, w grudniu, jak się można domyśleć, to nie tak lada moment, no, ale niedługo ukaże się płyta właśnie Soak. To teraz z Derry w Irlandii przenieśmy się do Edynburga.
1: We gone?
2: We're going.
1: Daniel.
2: Yeah,
1: it was the high time.

James Yorkson w nagraniu Hard Times of Old Edinburgh. Edinburgh, wydaje mi się, że nigdy tam nie byłem, ale tak patrząc na różne zdjęcia z Edynburga, wydaje mi się, że to chyba jedno z najbardziej takich jesiennych miast na świecie. No, Szkocja w ogóle jest jakaś taka bardzo jesienna, sama w sobie. To był James Yorkson, a teraz pojawi się Peter Gabriel, artysta, który 27 listopada zaoferuje nam swoją nową płytę O.I. Ta pierwsza, znaczy pierwsza z tej serii, nazywa się I.O. To teraz Peter wszystko zmieni w drugą stronę i będziemy mieli nowy jego album, który też był co miesiąc w jakimś stopniu prezentowany, bo Peter przy okazji Pełni Księżyca dostarczał nowy utwór, ale sam powiedział, że to w ogóle był maraton, jeżeli chodzi o komponowanie, jeżeli chodzi o tworzenie tej muzyki, no i swój finał. Wszystko będzie miało 27 listopada. Ta najnowsza piosenka, która pojawiła się przy okazji ostatniej pełni, nosi tytuł Face the Wall.

Face the Wall to Peter Gabriel w takim ciemnym miksie, bo on wydaje tę muzykę w dwóch formach, Bright Mix i Dark Mix, więc jeżeli ktoś chce mieć całość, to po prostu musi zaopatrzyć się w właściwie tę samą muzykę, ale inaczej jest troszeczkę zrealizowaną. W przypadku płyty winylowej to ten cały box zawiera aż 4 płyty. Sięgam po kalendarz muzyczny, bo zostaje nam do końca audycji powiedzmy 6,5-7 minut, no może trochę dłużej, bo jeszcze patrząc na tę piosenkę, która przed nami, około 10 minut. Chciałbym dzisiaj, żeby pojawił się Tom Petty, bo dzisiaj rocznica śmierci tego artysty. Zespół The Heartbreakers teraz też publikuje nagrania do tej pory, które gdzieś przeleżały w szafie z początku kariery Toma Petty'ego, ale ja sięgnę po jego solową płytę Wildflowers, którą bardzo lubię.

Tom Petty, piękny utwór, Time to Move On. Pora się zbierać po godzinie 20 Maciej Werk, Tutti Frutti Werk Show w Radiu Łódź. Po godzinie 22 Kamil Ginglas i transmisja, więc brzmienia klubowe i set DJ-ski Kamila. Kamila, który był też z nami na przystanku Radiość przy okazji Light Move Festiwalu. Bardzo mu za to dziękujemy. No a na sam koniec dzisiejszej audycji też rocznicowo, bo dzisiaj rocznica wydania płyty zespołu Radiohead, Key Day. Wydawało się, że już nic ciekawszego do Cave Computer zespół nie może stworzyć, no a pojawiła się ta zupełnie niesamowita wówczas płyta w 2000 roku. Tyle dzisiaj, bardzo Państwu dziękuję. Usłyszymy się w niedzielny poranek po godzinie 8 w audycji w tonacji Sepi. Bartosz Lorczak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
3: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
2: A dziś?
4: Jestem zadowolona, że żyję.
5: Kawka to jest powód do zadowolenia.
6: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Pociski artyleryjskie spod Tomaszowa Mazowieckiego. Do ich produkcji przymierza się grupa niewiadów. W przygotowaniu są miny. Prezydent Karol Nawrocki krytykuje politykę fiskalną państwa i dodaje, że pomaga rządowi na stacjach paliw. Od jutra będzie tam o ponad złotówkę taniej. Kostiumy teatralne do kupienia w Łodzi na kilogramy. Teatr Muzyczny organizuje dogrywkę wyprzedaży. W nocy w regionie pogodnie i zimno. Zaledwie 5 stopni. Naboje do armat będą produkowane w województwie łódzkim. Grupa Niewiadów jeszcze w tym roku ruszy z linią produkcyjną. Pod Tomaszowem Mazowieckim mają powstawać pociski kalibru 155 mm, które przeszły już testy na poligonie. Produkcja testowa miałaby ruszyć jeszcze w tym roku, zapowiedział Adam Januszko z Grupy Niewiadów.
8: Do wydajności 120 tysięcy rocznie, a w przyszłym roku mamy dostać trzecią linię od producenta, która również kolejne 60 tysięcy nam umożliwi.
9: To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO. 180 tysięcy sztuk rocznie pocisków to oczywiście nie jest rozwiązanie wszystkich problemów i całego zapotrzebowania, jakie zgłaszają polscy żołnierze, natomiast oczywiście jest to już ilość zauważalna.
7: Dodaje wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczowski. Grupa Niewiadów rozwija także produkcję min i systemów bezzałogowych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Prezydent narzeka na rząd i apeluje o presję. Karol Nawrocki mówił o kryzysie finansów publicznych podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu w Zachodniopomorskiem. Dodał, że sam pomaga rządowi.
10: To jest nasze zadanie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby na rząd nakładać presję, żeby zajął się tym, co ważne, finansami publicznymi. A ja, jak państwo wiecie, ostatnio w tym panu premierowi Donaldowi Tuskowi nawet pomogłem.
7: Prezydent mówił o tym, że podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków osiąganych przez koncerny paliwowe. To ulży tankującym na stacjach benzynowych. Od jutra paliwo będzie tam tańsze. Maksymalne ceny paliw wyniosą do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95,6 zł, a za litr diesla 7,88 zł. Powracający pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku. Kostiumy z teatralnej sceny znów trafią w ręce łodzian. Teatr Muzyczny w Łodzi organizuje dogrywkę wyprzedaży swojej garderoby, bo pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jutro przy Wierzbowej 46a będzie można kupić kolejne kilkaset strojów ze spektakli. Magazyn będzie otwarty od 10 do 16. Teraz na wieszakach pojawią się m.in. suknie, garnitury, mundury i stroje historyczne, mówi Anna Korzon-Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
11: Do sprzedaży w najbliższą sobotę trafią kolejne kostiumy i elementy scenicznych stylizacji, które przez lata współtworzyły nasze spektakle. Tym razem również obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Liczba dostępnych rzeczy jest ograniczona.
7: Większość kostiumów będzie sprzedawana na wagę za 25 lub 45 zł za kilogram. Wybrane stroje będą kosztować od 150 do 350 zł za sztukę. Rosja ma problem z powracającymi z frontu. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że w kraju narasta przemoc z udziałem osób powracających z frontu. Często są to ludzie okaleczeni fizycznie i psychicznie, którzy dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw.
12: Według różnych źródeł z frontu wróciło około 400 tysięcy żołnierzy. Większość z nich nie kwalifikuje się do dalszej służby wojskowej. Propagandowa polityka kremlowskiego reżimu spowodowała, że czują się jak niedoceniani bohaterowie, którym społeczeństwo powinno wiele wybaczać. Oni zmieniają swój kraj, powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOT tak Masza Makarowa.
13: Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli, poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest tak naprawdę bardzo straszne pytanie.
12: Część rosyjskich niezależnych politologów zwraca uwagę, że udział w wojnie przeciwko Ukrainie dla wielu osób w Rosji jest finansową i społeczną windą do kariery. Odcięcie od pieniędzy i medali stają się skłonni do przemocy, aby za wszelką cenę utrzymać swój status. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
14: Zwycięstwo siatkarek PGE Budowlanych Łódź na inaugurację sezonu. Mistrzynie Polski pewnie pokonały na wyjeździe Beniaminka Tauron Ligi Kobiet MKS Kalisz 3-0. Gospodynie w poszczególnych setach zdobywały kolejno 7, 17 i 12 punktów. MVP spotkania wybrano atakującą łódzkiej drużyny Maję Sztork, która zdobyła 14 punktów. Piąta porażka piotrkowskich szczypiornistów. Piotrkowianin przegrał na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 23-38 w meczu piątej kolejki Lotto Superligi. Martwić mogą nie tylko porażki drużyny z Łódzkiego, ale również ich rozmiary. To czwarte z rzędu spotkanie przegrane co najmniej 15 bramkami. Piłkarze ręczni z Piotrkowa Trybunalskiego zamykają oczywiście ligową tabelę. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali w sparingu. Beniaminek pierwszej ligi uległ w Płocku grającej w Ekstraklasie Wiśle 1-3. Gole dla gospodarzy strzelali m.in. doskonale znani kibicom Widzewa Łódź Samuela Kera i Said Hamulić. Honorowe trafienie dla Unii było dziełem Bartosza Eisenharta. Skierniewiczanie do ligowej rywalizacji wrócą za tydzień. 10 października zagrają u siebie z Brookbet Termaliką Nieciecza. Drugie zwycięstwo Hubiego w Pekinie. W 1/8 finału tenisowego turnieju ATP w stolicy Chin Hubert Hurkacz wygrał z Francuzem Arthurem Geą w trzech setach 7-6, 6-7 i 6-2. W ćwierćfinale rywalem Polaka będzie Karen Khachanov. Z turniejem w Pekinie pożegnały się natomiast kolejne dwie Polki. Łodzianka Magdalena Fręch przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6 i 2-6, a Maja Chwalińska uległa także w dwóch setach, ale 3-6 i 1-6 Ukraińce Dajanie Jastremskiej. Wcześniej z chińską imprezą pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. Rywalizacji nie rozpoczęła jeszcze Iga Świątek. I na koniec piłka nożna ponownie. Piłkarze reprezentacji Polski zagrają z Rumunią w kolejnym meczu Ligi Narodów. W pierwszych dwóch kolejkach biało-czerwoni wywalczyli zaledwie punkt, ale ich rywale dwukrotnie przegrali. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że dobrze przeanalizował pracę trenera reprezentacji Rumunii.
15: Mecze sparingowe, w których było mnóstwo rotacji, właściwie można powiedzieć na różne składy. W Lidze Narodów przyjął opcję dużych rotacji, bodajże między jednym a drugim spotkaniem było 8 zmian.
14: Mecz Polska-Rumunia zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym. W wyjściowej jedenastce znalazł się piłkarz Widzewa Łódź Karol Świderski. Pierwszy gwizdek w Warszawie o 20:45, a kolejny serwis sportowy po godzinie 22:00.
7: W nocy w regionie zachmurzenie małe, ale mogą być mgły. Temperatura minimalna 5 stopni. Jutro znowu czeka nas słoneczny dzień z temperaturą maksymalną nawet 22 stopnie. Wiatr słaby zachodni.
16: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
17: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
18: Hello, people, I'm Boyd George, and you're listening to Two Different
19: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is Tutti Amos, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
20: Hi there, this is Tutti Amos, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
21: I am Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

Dobry wieczór Państwu, to bardzo miło być na żywo znów w Tutti Frutti Werk Show, godzina 20.10, Maciej Werk, Radio Łódź. Tomasz Feliński program realizuje, a przywitała nas grupa YouTube w utworze pierwszym od bardzo, bardzo dawna, który mi się podoba, czyli Silencio. Zapowiada nowy album. Jest tam też Brianino, co bardzo mnie cieszy, i Daniel Lanoua się pojawią, czyli dwaj laureaci Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit. Wśród nich jest też Flat, czyli Mark Ellis, producent i inżynier na płycie Achtung Baby, czyli moim zdaniem jednej z najważniejszych płyt w historii świata, wydanej w roku 1991. A sytuacja jest na tyle zabawna, że w ubiegłym tygodniu miałem okazję spotkać się w Bielsko-Białej na festiwalu Sound Design z Rogerem Ino. Zresztą już po raz któryś ten pan siedział tutaj po mojej lewej stronie, zresztą w roku 2020 w czasie pandemii i festiwalu Sound Edit wtedy, który się odbył. Młodszy brat swojego starszego brata, czyli Briana Ino, i na skrzypcach podczas jego koncertu w Bielsko-Białej zagrała Nell Catchpool. No i okazało się, że ma bardzo zabawną historię do opowiedzenia, ponieważ 50 lat YouTube też świętuje, to posłuchajmy. Pracowałam już z Brianem Ino w jego studio w Suffolk i zaproponował mi, że pojedziemy do Dublina i nagramy coś z zespołem U2, a ponieważ jestem wykształconą klasyczną skrzypaczką, nie miałam pojęcia, czym jest U2. A to był moment, w którym byli no, już na szczycie popularności. Ja po prostu ich nie znałam zupełnie. Pojechaliśmy do Dublina. Weszliśmy do studia. I pamiętam właśnie z tego dnia, że 14 godzin nagrywałam skrzypce. Zjadłam wtedy chyba tylko kilka bananów. Kiedy skończyłam, poszłam do takiego pokoju odpoczynku i tam było paru gości. Zapytałem, a co ty robisz tutaj, kim jesteś? A on odpowiedział, wiesz, jestem basistą zespołu. Tak to było. Okazali się być fantastycznymi ludźmi, bardzo miłymi. No i nagrałam skrzypce do utworu, który znajduje się na płycie Achtung Baby, czyli do utworu So Cruel.

0: So Cruel album Achtung Baby, przepiękna płyta, najlepsza płyta i trudno będzie to przebić, ale się chłopaki starają. No i na skrzypcach słyszeliśmy Nell Catchpole, która grała tydzień temu z Rogerem Ino w Bielsko-Białej, a Roger Ino w pandemii zagrał ze swoim bratem na Akropolu i zagrał tam taką wersję utworu, który najbardziej chyba uwielbiam od lat, jakoś tak wraca do mnie i poczułem jego moc, kiedy miałem okazję usłyszeć go na żywo na koncertach, bardzo zresztą zaskakujących, że one się w ogóle odbyły, Briana Ino. Mowa o utworze By This River.
1: Hello, I'm Roger Eno and you're listening to Tutti Frutti Werk Show.

Bamsy 3, Branino, a wcześniej oczywiście Branino i Rogerino i córka Rogera Ino i paru jeszcze wspaniałych muzyków z Akropolu, By This River. Skoro jesteśmy jeszcze w kręgu miłości dublińskiej, Gavin Friday jest w tym kręgu, największy przyjaciel z ławy szkolnej Bono. Wydał 2 tygodnie temu remiksy. Ja wydałem dziś, a Gavin 2 tygodnie temu.

Jak to pięknie połączyłem Gavina Friday'a z Softcell. Mark Almond 24 października w Łodzi zagra na festiwalu Sound Edit i pewnie utwory z tej płyty, z której pochodzi utwór, którego słuchaliśmy, In Heaven When I Dance With You, pochodzi. Zagra te utwory z płyty Danceteria. To jest szósta i ostatnia już płyta duetu Softcell, no bo Dave Ball zmarł tuż po tym, jak skończyli ją nagrywać. To jest jakaś w ogóle absolutnie przedziwna historia. Zresztą o tym Mark Almond w kilku wywiadach opowiadał. A ta płyta pośmiertna ukazała się dokładnie tydzień temu, 25 września. To teraz będzie ten moment. Płyta się ukazała dzisiaj, ale właściwie ukazała się ponad 50 lat temu. Ale cóż, kiedy temat dotyczy Beatlesów, to można. Giles Martin po raz kolejny dokonał rzeczy niebywałej. Czy to jest możliwe, że słychać lepiej niż znamy? Można. Posłuchajmy.

Dziś się ukazał super remaster płyty Rubber Soul. No i cóż, brzmi to naprawdę znakomicie. Nie wiem, jak George Martin to robi. To już po raz kolejny mu się udało. Posłuchajcie państwo teraz tego utworu, który uwielbiam. Zresztą to jeden z najlepszych utworów w historii świata. Jaki tu jest bas.

Norwegian Wood, wersja 2026 na sitarze George Harrison, a przed chwilą jego syn Danny w projekcie Dragonfly, czyli Danny Harrison i Nigel Godrich, znakomity producent muzyczny, właśnie wydali 2 tygodnie temu płytę pod nazwą Dragonflies i będziemy śledzić ten krążek, podobnie jak wydaną dziś 6. solową płytę znakomitego człowieka i wspaniałego gitarzysty Johnny Marra.

Kolejna słona Nouvelle Vague grającego utwory Depeche Mode, Question of Lost. Tymczasem nowy zupełnie singiel, który się ukazał wczoraj. No i oni zagrają w Warszawie w styczniu, ale o tym będziemy jeszcze mówić. A do końca tej godziny programu jeszcze przeniesiemy się do fantastycznego serialu i kolejnego już sezonu Slow Horses.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Kierowcy jutro oszczędzą trochę na stacjach paliw. Wraca program CPN. Województwo łódzkie od lat zmaga się z kryzysem demograficznym. Urodzenia mocno przegrywają ze zgonami. Łódzka Szkoła Filmowa zaczęła rok akademicki. Największa konkurencja była na aktorstwie i reżyserii. W nocy w regionie pogodnie i zimno, zaledwie 5 stopni, a jutro znowu letnia aura. Od jutra za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 groszy, a za diesla 7 zł 88 groszy. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej. Dagmara Kędzior.
10: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
11: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
10: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
11: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
10: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
9: A pakiet CPN ma działać do końca roku i ma kosztować około 5 miliardów złotych.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Kryzys demograficzny coraz bardziej daje się we znaki w województwie łódzkim. Umiera tu ponad 2 razy więcej osób niż się rodzi. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym roku w Łódzkiem urodziło się nieco ponad 14 tysięcy dzieci, podczas gdy zmarło ponad 30 tysięcy osób. Ta sytuacja utrzymuje się od kilku lat, mówi kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Katarzyna Szkopiecka.
12: W chwili obecnej w województwie łódzkim można powiedzieć, że na jedną urodzoną osobę umierają ponad 2 inne osoby. W samej Łodzi z kolei sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W ciągu 10 lat ubyło w Łodzi prawie 9% mieszkańców.
9: Według socjologów wpływ na tę sytuację mają m.in. rosnące koszty życia i obawy związane z wojną. 140 osób zaczyna studia w Łódzkiej Szkole Filmowej. To ważna liczba, bo chętnych było 13 razy więcej. Największa konkurencja była na aktorstwie i reżyserii. Studenci przyznają, że studiowanie w tej szkole to często spełnienie ich marzeń.
13: Ja zaczynam na kierunku animacja i akurat animację idę, ponieważ animuję odkąd mam 6 lat. I to była moja pasja od dawna.
14: Ja zaczynam produkcję filmową. Dlaczego szkoła filmowa? Bo to najlepsza szkoła filmowa w Polsce. I zawsze miałem taką ciągotę do filmu. i do samego procesu tworzenia go.
9: A popularna łódzka filmówka jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale też na świecie. W 2023 roku branżowy The Hollywood Reporter umieścił ją na pierwszym miejscu zestawienia 15 najlepszych szkół filmowych na świecie. W kolejnych latach uczelnia nadal znajdowała się w gronie szkół wyróżnionych przez ten magazyn. W Warszawie upamiętniono 82. rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości na Kopcu Powstańców Warszawskich zgaszono ogień pamięci, który płonął tu od 1 sierpnia, a który sztafeta pokoleń odprowadziła do grobu nieznanego żołnierza. Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy rozpoczęły systematyczne burzenie polskiej stolicy. Bezpłatna kastracja domowych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Chodzi o psy i koty, które można również czipować. Koszt wszystkich zabiegów pokrywany jest z miejskiej kasy. W przypadku psów potrzebna jest książeczka zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Obowiązkowe jest także elektroniczne oznakowanie zwierzęcia, jeśli wcześniej nie zostało ono zaczipowane, wyjaśnia Monika Pawłowska-Uszakow z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
6: Z programu może skorzystać każdy mieszkaniec Piotrkowa, który posiada psa lub kota. Wystarczy pobrać wniosek ze strony miasta, dołączyć kserokopię książeczki zdrowia zwierzęcia i złożyć te dokumenty w Urzędzie Miasta. Pula środków jest ograniczona, dlatego zachęcamy, by nie zwlekać i złożyć wniosek jak najszybciej.
9: Przypomnę, wniosek wraz z kopią książeczki zdrowia należy złożyć w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie zachmurzenie małe, ale mogą być mgły. Temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro znowu czeka nas słoneczny dzień z temperaturą maksymalną, nawet 22 stopnie. Wiatr słaby, zachodni.
15: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
16: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
17: Hello, people, I'm Boyd George, and you're
18: listening to
19: Tutti Frutti Workshop.
20: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.

Tutti Frutti, Werkshow, druga i ostatnia niestety godzina programu 21.10. Piękna kompozycja Gutter Twins i Mark Lanegan się pojawia w niej. The Stations wróciła do mnie po latach. No to teraz będzie utwór The Station, czyli jedna stacja, ale za to Easy and the Black Trees zapowiadają przy okazji też pobyt w naszym radiowym studiu i koncert.

Hej, tutaj Izzy and the Black Trees. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na nasz koncert 18 października w przepięknym studio imienia Henryka Debicha w Radio Łódź. To jest specjalny koncert i mam nadzieję, że tam będziecie.

0: Easy in the Black Trees 18 października w niedzielę w naszym radiowym studio koncert. Szukajcie informacji mniej Państwo na stronie radiowódź.pl i na naszych socjalnych mediach. To dzisiaj premiera kolejna. Dzień premier jest dzisiaj bardzo gorący. Końcówka roku się zbliża, to się wyraźnie wyczuwa, ale ten utwór jest naprawdę czymś absolutnie zaskakującym i totalnym. Mogłaj. Grupa Mogłaj zaprosiła do współpracy człowieka, który w tym roku odbierze nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem na festiwalu Sound Edit. Już dementuje wszystkie rozbieżne informacje. Nie będzie go tu fizycznie niestety. A nazywa się Iggy Pop.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Trzodki panie, można by rzec. Co jest w ogóle za utwór? To dzisiaj się pojawiło, proszę państwa, Mogła Iggy Pop. To jest w ogóle jakiś kosmos. Niesamowicie zajebisty numer po prostu. Nie mogę ci nic powiedzieć więcej na temat tej piosenki. To, co czujesz, to, co wiesz, Brygada Kryzys, utwór oczywiście wybitny. Co łączy Iggy Popa z Brygadą Kryzys? Otóż to, że postanowiliśmy też w tym roku w ramach festiwalu Sound Edit przyznać pośmiertnie nagrodę Robertowi Brylskiemu. No bo wiadomo...

Tomasz Lipiński wręczy tam nagrodę, znaczy będzie laudację na scenie tworzył i w pewnym sensie wręczy tam nagrodę swojemu koledze. Zresztą na tej scenie w klubie Wytwórnia na festiwalu Sound Edit stanęli w Łodzi po raz ostatni Tomek Lipiński i Robert Brylewski na koncercie właśnie Brygady Kryzys na jednej, już nie pamiętam, której edycji festiwalu Sound Edit, a Tomek Lipiński, zanim pojawi się w klubie Wytwórnia 25 października, to pojawi się w naszym radiowym studio na spotkanie 8 października o godzinie 18. Ten dzień się zapowiada jako klęska urodzaju na wielu polach. Grupa Ministry powraca. Singularity.

Singularity, tak się to kończy. To jest trzeci singiel, który zapowiada pożegnalną, ostatnią już podobno w dyskografii płytę grupy Ministry, która się ukaże 30 października. Zatytułowana będzie Hate to Go, Take Out or Delivery. Do końca programu posłuchamy dwóch fantastycznych fragmentów koncertowych. Pierwszy pochodzi z roku 1975 z Arles we Francji. Koncert podobno legendarny grupy Ken, na którym wszyscy byli, a nikt go nie pamięta, i nagle okazało się, że się to nagranie odnalazło i zostało wydane przez wytwórnię Mute Records, a chwilę później posłuchamy grupy Swans. Do usłyszenia za tydzień. Tomasz Ferliński, Maciej Werk, miłej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
4: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
5: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
4: A dziś?
6: Jestem zadowolona, że żyję.
7: Kawka to jest powód do zadowolenia.
8: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Tańsze tankowanie już od jutra. Pakiet CPN obowiązywać będzie do końca roku. 25 lat przerwy i znowu wam w Łodzi zaczyna kształcić ratowników i lekarzy wojskowych. Ustawa na wypadek wojny jest prawie gotowa, zakłada m.in. więcej szkoleń i ćwiczeń. W nocy w regionie pogodnie i zimno, zaledwie 5 stopni, a jutro znowu letnia aura. Wielu kierowców poczuło ulgę. Od jutra ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawku podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. W najbliższy weekend za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a za litr diesla 7,88 zł.
10: Na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę musiał oszczędzić.
11: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
12: No, będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
13: Przynajmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo.
14: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak.
9: Rekompensatą dla budżetu państwa za obniżone podatki ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. A pakiet obniżający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Po 25 latach Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi ponownie wita studentów. Uczelnia, która została rozwiązana w 2002 roku, dziś ponownie staje się elementem budowania bezpieczeństwa i odporności państwa. Więcej na ten temat opowie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
15: Studenci kształcić się będą na potrzeby Sił Zbrojnych RP, które, jak wynika z wypowiedzi z dzisiejszej uroczystości, cierpią na deficyt lekarzy i ratowników wojskowych. Pierwszy rok akademicki w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi właśnie się rozpoczął, mówi rektor Marek Saracyn.
16: Ten rok dedykujemy żołnierzom zawodowym, tym, którzy chcą swoją ścieżkę zawodową związać z Korpusem Osobowym Medycznym i w roli ratowników medycznych zasilać szeregi Sił Zbrojnych.
15: W pierwszym roku studenci kształcić się będą na kierunku ratownictwo medyczne. Oferta ma być jednak stopniowo rozszerzana, a w przyszłym roku dołączyć ma kierunek lekarski. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Wojskowa Akademia Medyczna ma przygotowywać kadry do zabezpieczenia medycznego polskiego wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Ustawa o gotowości na wypadek wojny może w ciągu kilku tygodni trafić na biurko prezydenta. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk liczy, że prezydent podpisze ustawę. Wiceminister podkreślił, że w sprawach bezpieczeństwa rząd i prezydent muszą być zgodni.
17: Te sprawy, które dotyczą stosunków z Ameryką, które dotyczą budowania baz, które dotyczą ustaw o bezpieczeństwie państwa, no muszą jednak być ponad tymi podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że też w tym przypadku tak będzie.
9: A projekt zakłada m.in. szybszy przerzut wojsk, lepsze przygotowanie infrastruktury oraz zmiany w systemie szkoleń i ćwiczeń. Zwiększona ma być także liczba jednostek objętych stałymi dyżurami obronnymi. Tragedia w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż po godzinie 20. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Dawna fabryka w centrum Łodzi znowu będzie tętnić życiem. Zakończyła się rewitalizacja ponad 120-letniego zakładu przy ulicy Sienkiewicza 63. Do środka przeniesie się Wydział Księgowości Urzędu Miasta Łodzi. Miasto wkrótce ogłosi przetarg i będzie szukać najemcy, informuje Olga Kasjańska z Miejskiego Centrum Inwestycji.
18: Tutaj Wydział Księgowości będzie mógł się przeprowadzić w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że to się będzie odbywało już w październiku, listopadzie. Uzupełni to, mam nadzieję, lokal gastronomiczny, który ulokowany będzie w parterze.
19: Elementy takie charakterystyczne dla budynku fabrycznego to właśnie żurawiki, drabiny, rozety, pozostałości po mocowaniu starych urządzeń fabrycznych. I te elementy pozostały.
9: Dodaje przedstawiciel generalnego wykonawcy Piotr Gonciarz. Rewitalizacja ma też otworzyć ten fragment centrum dla pieszych. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
20: Przetkarki budowlanych z przytupem weszły w sezon. Broniące tytułu mistrzyń Polski zawodniczki PGE Budowlanych Łódź wygrały na inaugurację Tauron Ligi Kobiet z Beniaminkiem Netland MKS-em Kalisz 3-0. Ze zwycięstwa w wyjazdowym meczu zadowolona była kapitan łodzianek Justyna Łysiak.
21: Cieszy mnie dzisiaj wynik, ale myślę, że też przede wszystkim styl tego spotkania. Wykonałyśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości dzisiaj po naszej stronie. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy dzisiaj gdzieś tam nasze mocne strony.
20: W drugim dzisiejszym meczu Lotto Chemik Police prowadzi na wyjeździe z Unii Opole 2-1, a ŁKS Komerskon Łódź zagra w niedzielę przed własną publicznością z Deweloperem Rzeszów. Już teraz zapraszam na obszerną relację z łódzkiej hali w strefie kibica Radia Łódź. Hubert Hurkacz zagra w ćwierćfinale w Pekinie. W 1/8 finału turnieju w stolicy Chin Hubert Hurkacz wygrał z Francuzem Arthurem Geą w trzech setach 7-6, 6-7 i 6-2. W ćwierćfinale rywalem Polaka będzie Karen Hachanow. Z turniejem w Pekinie pożegnały się natomiast dwie Polki. Łodzianka Magdalena Fręch przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6 i 2-6, a Maja Chwalińska uległa także w dwóch setach Ukraińce Dajanie Jastremskiej. Rywalizacji w stolicy Chin nie rozpoczęła jeszcze Iga Świątek. Leon Madsen został indywidualnym mistrzem świata, mistrzem Europy na żużlu. To trzecie w karierze złoto Duńczyka w tej rywalizacji. O jego triumfie zadecydował ostatni, czwarty turniej cyklu Speedway Euro Championships rozegrany w Pardubicach. Z Madsenem do ostatniego biegu walczył o tytuł Maciej Janowski. W finałowym starciu Polak zwyciężył, ale Madsen, zajmując trzecią lokatę, zapewnił sobie złoto, a Polaka wyprzedził w klasyfikacji generalnej o punkt. Brązowy medal Mistrzostw Europy dla Kacpra Woryny. I na koniec zaglądamy do Warszawy, gdzie piłkarska reprezentacja Polski gra z Rumunią. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0 po trafieniu Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Kapitan reprezentacji wywalczył jedenastkę, a faulujący go Radu Dragusin obejrzał czerwoną kartkę i goście muszą sobie od 22 minuty radzić w dziesiątkę. W drugą połowę biało-czerwoni weszli kapitalnie. W 47 minucie prowadzenie podwyższył Lewandowski. Dwie minuty później było już 3-0. Bramka została uznana jako samobójcze trafienie Virgila Gicy. No a w 62 minucie, czyli dosłownie przed chwilą, na 4-0 podwyższył Piotr Zieliński. Jest w tej chwili 64 minuta, a w drugim meczu naszej grupy w 62 minucie Szwedzi prowadzą na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Też przed chwilą właśnie w tym spotkaniu padł gol. To tyle teraz. Wiadomości sportowe można znaleźć także na radio.łódź.pl.
9: W nocy w regionie zachmurzenie małe, ale mogą być mgły. Temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro znowu czeka nas słoneczny dzień z temperaturą maksymalną nawet 22 stopnie. Wiatr słaby, zachodni.

0: Transmisja w Radiu Łódź.
1: Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas, wasza ulubiona muzyczna audycja w Radiu Łódź. W każdy piątek po 22. No może nie w każdy piątek, bo w zeszłym tygodniu nas nie było, ponieważ byliśmy w Parku Staromiejskim podczas Light Move Festiwalu. Tam mogliście zobaczyć nasze wizualizacje, nasz piękny telebim. No i też, czy pięknie, tego nie wiem, ale uważam, że dobrze. Pograliśmy tam na naszej scenie takiej obudowanej. Jeżeli ktoś nas widział, jeżeli ktoś przyszedł zbić piątkę, dziękuję bardzo. Dzisiaj jesteśmy na żywo, jesiennie, na pomarańczowo, w takiej koszulce radio na 95-lecie Radio. Dzisiaj razem ze mną są realizatorzy tego programu, Adam Kolasiński oraz Piotr Sobczak. Tutaj za mną się chowają i pokazują, jak to pięknie można realizować zarówno obraz, który możecie zobaczyć na YouTubie, jak i dźwięk, który słyszycie w słuchawkach, w telewizji, czy w radio odbiorniku lub w taksówce. Serdecznie pozdrawiam wszystkich taksówkarzy, którzy nas obecnie słuchają i ciężko pracują, mimo tego, że Polska gra i wygrywa mecz. A proszę państwa, Polska wygrywa mecz, to trzeba nagrać. Dzisiaj naszymi gośćmi są Revo Crew, w składzie Gosia, która zaraz się przedstawi zresztą, oraz dwóch DJ-ów, D-Soul oraz Jaca. Zagramy na pewno dużo drum and bassu. W sumie nie zapytałem, co zagramy, ale na pewno zagramy muzykę w okolicach 165 plus bitów na minutę, do 175 bitów na minutę, a może nawet więcej. Na pewno dojdziemy przed końcem audycji. Za chwilę ich tutaj zaproszę, natomiast bardzo chciałbym powiedzieć i serdecznie podziękować oraz pozdrowić Wontera, który przysłał nam utwór, który dzisiaj zagramy. Jest to siódmy utwór i siódmy teledysk, który możecie zobaczyć na jego kanale na YouTubie Wonder, ale nie teraz, po audycji. Teraz oglądamy transmisję w Radio Łódź. Utwór pod tytułem Dance z jego albumu, wiekopomnego albumu Let's Rave Again. I ten utwór właśnie rozpocznie dzisiejszą audycję. Serdecznie pozdrawiam Wontera, a i wszystkich, którzy chcą przyjść na kolejne wydarzenie Wontera. Zapraszamy 5 grudnia na wydarzenie Let's Rave Again 2. A kto tam będzie, ja wiem, ale kto tam będzie gościem, dowiecie się już wkrótce. Więc utwór pod tytułem Dance na dobry wieczór transmisji.

0: Dance, Let's Rave Again, impreza 5 grudnia, Wonder zaprasza. Dobry wieczór, państwo Rewo.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Teraz bardzo proszę, to wasza chwila prawdy, musicie się teraz przedstawić. Proszę bardzo.
2: Gosia.
3: I ja co?
1: Marcin, Lisoł.
0: Rewo na pewno znacie, musicie ich znać, skoro jesteście, dołączyliście do nas, a właśnie, skoro już dołączyliście, to bardzo ważne, żebyście teraz weszli w taką strzałkę tutaj pod spodem i kliknęli udostępnij. Udostępnijcie to, udostępniając to naszą audycję na swoich kanałach, pomagacie nam dotrzeć do większej ilości waszych znajomych, no bo nasi znajomi na pewno już dołączyli. Poprosimy też o kciuk w górę, dzięki temu algorytm YouTube'a pozwala nam pojawić się właśnie na tablicy lub na pierwszym ekranie głównym kogoś YouTube'a, kogoś z waszych znajomych. Dzięki temu będziemy mogli sobie właśnie rozwijać i docierać do większej ilości osób. Jeżeli macie jakieś pytania do ekipy Rewo, to zapraszam na czat na YouTubie, na Radio Łódź, kanał Radio Łódź. Tam możecie zadać pytania na czacie na żywo. Jesteśmy do waszej dyspozycji przez najbliższe kilka minut, może nawet kilkanaście minut. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, a później oczywiście D-Soul oraz Jaca zagrają swoje sety. Rewo Crew, proszę państwa, kiedy powstała marka? Bo najpierw byliście Revolution, dobrze pamiętam, tak?
4: Zmieniliśmy po drodze, tak.
0: Po drodze, tak, tak. A skąd ten pomysł na Revo? Bo nawet pamiętam, chyba rozmawialiśmy, Jaca, że ja chyba mówiłem coś takiego, że fajnie jakbyście się nazwali Revolution, coś takiego, że zamiast E było A i takie rzeczy. I to dawno temu było.
1: Bardzo dawno, 10 lat temu to było.
0: Tak, tak. I skąd ta nazwa i jak to się stało, że wy jako Revo Crew w tym momencie działacie i działacie dość prężnie, bo nie tylko w Łodzi, działacie na różnych festiwalach jak Poland Rock Festival, czyli robicie tam tak zwany Ravestock. Proszę bardzo.
3: Jeden projekt się skończył i powstało Revolution, tak w skrócie. Nie będę mówił, jaki to był projekt, ale chyba dobrze się stało. Ja nie narzekam.
0: Jak to się stało w ogóle? W ogóle na początku kto był w Revo?
2: Jacek i Gosia.
0: A czy Gosia kiedyś w ogóle grała?
2: Nie.
0: No dlaczego nie?
2: Niekoniecznie.
0: No dobrze,
2: jakoś
0: rozumiem.
2: Nie czuję tematu.
3: Jeszcze na początku Matma nam dużo pomagał, żeby to wszystko ogarnąć. No i jakoś.
0: A gdzie odbyło się pierwsze duże wydarzenie Revo? Ty był Hidden, czy jeszcze wcześniej?
2: Nie, wcześniej. W takim dość historycznym już lokalu, miejscu dla wielu tutaj słuchaczy muzyki drum and bassowej, legendarnym wręcz. Klub kiedyś zamknięty, potem otwarty, potem...
0: Tak. Tam na dole.
2: Na Moniuszki w Imce.
0: Byłem. Znaczy raczej byłem.
3: Mhm. Znaczy wydaje mi się, że na pewno byłeś.
2: Byłeś, pamiętam.
0: Ja też pamiętam. Znaczy niekoniecznie ja pamiętam.
2: Pamiętam.
0: Ale byłem.
2: Byłeś.
0: Tak, byłem tam, pamiętam, tak. A kto w tym momencie w takim razie jest w Revo Crew? Ponieważ gościliśmy już w audycji transmisja, możecie sobie sprawdzić. Na samym początku to był chyba pierwszy albo drugi miesiąc. Dwóch waszych członków to był DJ DSTR, pozdrawiamy serdecznie Grześka, oraz DJ Luka, który jest chodzącą orkiestrą tak naprawdę. Myślę, że u was również.
2: Dokładnie tak.
0: Odpowiada za muzykę, nagłośnienie, oświetlenie, mikrofony i co jeszcze?
3: Pan techniczny.
0: Pan techniczny i jeszcze gra w tym samym czasie.
3: Też gra.
2: Tak.
0: Dobrze. A jak to się stało, że Marcin Diesel dołączył do Revo?
1: No wiesz co, ja to po prostu... Ja już dawno byłem dość na scenie, tak? Jeszcze za czasów też legendarnego klubu Cube. Tam parę razy się zdarzyło zagrać, potem w klubie zamkniętym, potem w klubie otwartym. Ale życie się tak potoczyło, że musiałem przez jakiś czas po prostu przerwać grać. No niestety nie wybiera się. No i po powrocie tak naprawdę zacząłem tutaj z Revo troszkę, że tak powiem, nosić głośniki po prostu, w cudzysłowie. I jakoś tak się stało, że po prostu do nich dołączyłem. No myślę, że...
0: Też zakończyłeś współpracę z innym projektem.
1: Tak, zakończyłem współpracę z innym projektem, tak. Nie będę tutaj wspominał z jakim, ale tak.
0: Dobra.
1: Kurczę.
0: Jakie wartości muzyczne Revo Crew przyświecają? Bo to jest dla mnie ciekawe, bo wiadomo, wiadomo, my działamy w swojej sferze drum and bassu jako 175 BPM. Wy działacie w tej takiej bardziej mrocznej sferze drum and bassu. Takie... Czarnego słońca nawet.
3: Undergroundowe brzmienia.
1: Mocniejsze
3: teraz
1: trochę.
3: Neurofunki ogrywamy. Ja cały czas tradycyjnie tych steppy i junglem. I to się nie zmienia. Zajawka zostaje cały czas.
0: To jest najważniejsze.
1: No mi zawsze się podobały cięższe numery. Mnie w ogóle graniem mój brat Depres zaraził. Nie wiem,
0: o,
1: pewnie
0: proszę,
1: parę osób kojarzy. No i zawsze mnie te cięższe jednak odmiany drum and bassu bardziej pociągały, że tak powiem, tak?
0: Dobrze, a jeszcze raz dopytam. Kto teraz jest jeszcze w Revoku? Krusty chyba, o Krusty nie powiedzieliśmy,
3: Krusty,
0: tak?
3: Luka.
0: Tak.
3: Ja, Marcin.
0: I Grzesiek.
3: I Grzesia niestety nie ma z nami.
0: Okej.
3: Okay. Łukasz. No Definition.
0: No Definition jeszcze, tak, dokładnie. Tak. On to jest ten chłopak z dreadami, dobrze go kojarzę. Dobrze, pamiętam, tak go sobie zapamiętałem. Dobrze, a jakie są wasze plany na ten rok choćby?
2: To zapraszamy serdecznie 20 listopada, na razie jeszcze Secret Location, na nasze 10 urodziny. Zagramy to, co zawsze, to, co nam wychodzi najlepiej, tak?
0: Drum and bass w czystej postaci.
2: Dokładnie.
0: Jaki dzień w tym roku wypada?
2: To jest piąteczek.
0: To jest piątek, no to
2: dobrze.
0: To
2: jest piątek.
0: Często 10 listopada, znaczy zawsze...
2: 20.
0: Dobra, 20 listopada, to nieważne, to nic nie chciałem powiedzieć. 20 listopada. W miejscu Secret Location, więc nie będziemy mówić i nie powiemy jeszcze, gdzie to będzie, ale to na pewno będzie ciekawa miejscówka, bo znając wasze wydarzenia, to zawsze jest ciekawa miejscówka. I się bardzo staracie z dekoracjami, nagłośnieniem, oczywiście, no z tego właśnie Revo jest znane. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na wydarzeniu Revo, powinien to zmienić, a 20 listopada jest ku temu okazja. A kiedy będzie ogłoszenie wydarzenia?
3: Już jest ogłoszenie.
0: Jest wydarzenie, okej.
3: Okay. Można sobie bileciki kupić, bo niestety miejsce jest dosyć małe i tylko 120 osób.
0: O, to taka bardzo elitarna, bardzo elitarne to będzie wydarzenie. Takie tyci urodziny.
3: Tak, tyci urodziny, fajne nagłośnienie Function One będzie, fajne światełeczka. O. Lokal też będzie bardzo piękny, można sobie przyjść, ładnie usiąść.
2: Kulturalnie.
1: Ale jeszcze nie zdradzamy, jaki to jest lokal, także na to też przyjdzie czas.
3: Sesja będzie taka ekskluzywna. Jak to na 10
0: to ja się chciałem zapisać już na tą sesję.
1: Zapraszamy.
0: 20 listopada, piątek, a 11 to jest wolne w ogóle zawsze. Wyszło, 20. Nie wiem dlaczego ten 10, coś jest chyba nie tak z tym 10 listopada.
2: 11 jest wolny, tak, 11.
0: Coś z tym 10 mi w głowie siedzi.
3: Przez
0: dlatego.
3: Mayday pewnie, bo Mayday zawsze jest.
0: Tak. Mayday jest zawsze, tak, może tak, rzeczywiście.
3: Tak.
0: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy są na czacie. Pozdrawiamy Frisbee, Fuzzy, Kuba do Jakuba, Tomasz Jedynak, Zwierzu, Disola też pozdrawiamy. też pozdrawiamy, dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, tak jak wcześniej powiedziałem, zapraszamy, jeszcze mamy kilka minut rozmowy. Ja chciałem zapytać, wracając jeszcze do tych dekoracji, o których mówiłem. Zawsze poświęcacie temu bardzo dużo uwagi, prawda? Skąd właśnie ta zajawka na te dekoracje? Bo pamiętam, na każdej imprezie, gdziekolwiek by to było, nawet właśnie w mniejszych miejscach, czy na przykład w Hidden, pamiętam, gdzie między filarami była folia stretch w ogóle.
2: Tak.
0: To było niesamowite pomysły. Skąd te pomysły wam przychodzą naprawdę? To są wszystko wasze, czy na przykład, nie wiem, współpracujecie z ludźmi z ASP?
2: Współpracujemy z ludźmi z ASP, tak. Tutaj bardzo główną osobą i bardzo tutaj pomocną jest między innymi Pekin, Kacper.
0: W Polsce.
2: Tak, tak. Który tutaj odpowiada za projekt naszego pieska.
3: Naszego totemu.
2: Naszego, tak.
3: Ale ogólnie to tak się wszystko zaczęło. Przez Vimę, bo na Vimie, jak zaczęliśmy robić imprezy x lat temu, to dużo ludzi tam po prostu zaczęło przychodzić, a że ja jestem taki, może mało gadam, ale jestem kontaktowy i po prostu napałem tych kontaktów i tak się jakoś to wszystko rozwinęło.
2: Tak, że ci ludzie na tej Vimie między innymi z różnych kręgów, tak? Tu z ASP, tu. Jeden umie to, drugi umie to i tak się jakoś zebrało.
0: Super to wygląda, naprawdę warto odwiedzić jakiekolwiek wydarzenie właśnie Revo, nie tylko ze względu na wspaniałą muzykę oraz ze względu właśnie na dekoracje, które są przygotowane. Dobrze, ja mam tak naprawdę, wyczerpałem swój wachlarz pytań dla was. Chyba, że wy jeszcze chcecie o czymś powiedzieć.
2: Jeszcze możemy tutaj nadmienić, już podczas wcześniejszego spotkania w radio, innym radio, co prawda internetowym, Broken Minds, bardzo chcieliśmy podziękować za te dekoracje, które były podczas ostatniej imprezy After po paradzie. Kacper Color, tak, że te wszystkie tam kolorowe Mitsubishi i inne takie, to właśnie spod jego ręki wyszły.
3: No oczywiście, marki samochodów promujemy.
2: Tak.
0: Nie no, wiadomo, tak, japońska tak, i solidna decyzja, prawda?
2: Zdecydowanie.
0: Jak najbardziej. Dobrze, ja jeszcze raz poproszę wszystkich, którzy nas oglądają, jest nas kilkanaście osób w tym momencie, bardzo proszę jeszcze raz o udostępnienie na waszych grupach, na waszych profilach, na waszych Instagramach, story i tak dalej. Linku do tej audycji na pewno nie będziecie zawiedzeni, a na pewno będziecie zadowoleni z tego, co chłopaki zagrają. Ja mniej więcej już wiem, co chłopaki zagrają dzisiaj. Mamy jeszcze 2,5 godziny świetnych na dwa sety, także dzisiaj będą mocne i mroczne. I tyle. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i przybycie.
2: Dziękujemy. Jeszcze bardzo chcielibyśmy pozdrowić panią z naszej osiedlowej, że tak się wyrażę, Biedronki. Mamy fankę. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Fankę, tak. A ja moją Magdalenę. O.
0: Jeszcze Kamil Baju napisał, siema Baju, że Gośka tak nie ma podskakiwania na bramce. Zgadzam się. No nie ma do Gośki podskakiwania. No, jakby ktokolwiek próbował, tego już z nami na pewno nie ma. Więc dziękuję, Kamil, że łączysz się ze mną w tym bólu. Dobrze, zapraszam w takim razie na sety. Pierwszy set będzie Marcina, D-Soul, potem za około godzinę 15 mniej więcej Zadek i wskoczy Jaca. Zapraszam na czat, zapraszam do udostępnienia. Poproszę o kciuki w górę. Gramy.

ostatnie 3 minuty Jaca pięknie gra. Nie chcę mu przeszkadzać, wchodząc na wizję. Ostatni lub przedostatni utwór, który dzisiaj usłyszycie w transmisji, podziękuję w waszym imieniu RevoCrew. Wszystkim, dziękuję też wszystkim, którzy wzięli dzisiaj udział na czacie aktywnie. Dziękuję wam bardzo, dziękuję za udostępnienie audycji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę, to jest ostatnia chwila, żeby udostępnić tą audycję dla wszystkich waszych znajomych. Dziękuję bardzo w imieniu RevoCrew, dziękuję w imieniu realizatorów Adama Kolasińskiego oraz Piotra Sobczaka oraz w imieniu swoich. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Inglas, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień w kolejnej transmisji. Dobranoc.

'cause I gotta have faith.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie, a dzisiaj zadanie jest następujące. Zaprosić jak największą ilość osób na wydarzenie, które rozpocznie się już 5 października w Łodzi, ponieważ to od 5 października obchodzony będzie właśnie w Łodzi.